Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoń. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce.

0: Bała Piątkowska-Drewnicki PKW podała ostateczne wyniki wyborów w Krakowie i od nich zaczniemy. Auto wjechało pod pociąg, jedna osoba nie żyje. Służby wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczyny tragedii pod Wieluniem. Instalacje artystyczne, muzyczne, przystanki i tysiące ludzi. W Łodzi zakończył się Light Move Festival. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od Krakowa, są wyniki pierwszej tury przedterminowych wyborów prezydenta miasta. Łukasz Gibała zdobył 36,38% głosów, Monika Piątkowska 29,91%. Tak wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej. Trzecie miejsce zajął Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, na którego zagłosowało 17,5% mieszkańców. Osiągnęliśmy ten wynik bez wielkiej machiny partyjnej, przyznaje Gibała.
1: Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień. Ale szczególnie cieszy mnie to, że tak wielu mieszkańców naszego miasta nie uległo tej perswazji, nie uwierzyło w obietnice polityków warszawskich. To bardzo ważne, bo samorząd powinien być z dala od wielkiej polityki.
0: Żaden z kandydatów nie przekroczył progu 50%, dlatego będzie druga tura. Najbliższe tygodnie to czas, by przekonać nieprzekonanych, mówi kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u Monika Piątkowska.
2: Ostatnie miesiące, bo również kampanii referendalnej, były bardzo męczące dla krakowian. Myślę sobie, że ta niska frekwencja jest poniekąd też dowodem na to, że wielu mieszkańców naszego miasta jest już po prostu zmęczonych kampanią, ciągłymi wyborami.
0: Gibała, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców i popierana przez Koalicję Obywatelską oraz PSL senator Piątkowska, zmierzą się w drugiej turze 11 października. Dodajmy, że wspomniana frekwencja wyniosła nieco ponad 43%. Zmieniamy na razie temat. Łódzkie służby wyjaśniają okoliczności wypadku pod Wieluniem. Jedna osoba zginęła w zderzeniu pociągu z samochodem na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kopydłowie. Składem jechało 250 osób, nikt z podróżnych nie został ranny. W aucie były dwie osoby. Jedna nie przeżyła.
3: 30-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala oraz 30-letni mężczyzna, który pozostawał zakleszczony w pojeździe. Strażacy oczywiście wydobyli tego mężczyznę z pojazdu.
0: Informuje Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Reanimacja nie powiodła się, mężczyzna zmarł. Najdrożej we Wrocławiu i Poznaniu, to tam są najdroższe akademiki w kraju według portalu rankomat.pl. Tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego sprawdzamy, ile muszą wydać studenci. Za pokój ci studiujący na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu muszą zapłacić od 700 do 1400 zł.
4: Ceny w tych akademikach są takie, że wiele osób uznaje, że dużo bardziej się opłaca, dużo prościej jest mieszkać dalej w domu rodzinnym albo nawet wynająć sobie mieszkanie gdzieś dalej i dojeżdżać.
0: Mówił Franciszek Słota, student i członek Poznańskiego Koła Młodych Inicjatyw Pracowniczych. Analityk rankomat.pl Jarosław Sadowski uważa, że obecne stawki kredytu studenckiego, czyli 1000 zł miesięcznie, to może być za mało na samodzielne utrzymanie.
5: Nawet jeżeli ktoś na Uniwersytecie Adama Mickiewicza wybierze ten najtańszy pokój, czyli będzie płacił 680 zł, no to już właściwie z tego 1000 niewiele mu już zostaje, powiedzmy, na przeżycie. Moim zdaniem na pewno wymagałaby aktualizacji ta kwota kredytów studenckich.
0: W stosunku do ubiegłego roku akademiki podrożały o około 10%.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Kilkanaście instalacji artystycznych, projekcje wielkoformatowe, 10 muzycznych przystanków i tysiące ludzi. Tak było na największym w Polsce festiwalu światła. Jak bawili się w Łodzi uczestnicy Light Move Festival?
7: Jak w ogóle wam się to podoba?
8: Nam się podoba.
9: Jest bardzo fajnie.
7: Bardziej tak. Muzyka, bardziej światła.
10: Tak, bardziej muzyka.
9: Bardziej klimat tego, że
11: klimat,
9: jest
11: cały
9: tak...
11: klimat, który tutaj panuje na całej ulicy.
12: Wrażenie jest niesamowite.
13: Jeszcze połączenie z tymi występami na scenie.
14: Bardzo nam się podobał, był troszeczkę inny niż w zeszłym roku.
15: Specjalnie przyjechaliśmy do Łodzi, bo nie jesteśmy stąd.
16: W tym roku też jest bardzo ładnie. Trzeci raz jesteśmy.
17: Zachęcam, żeby każdy to chociaż raz w życiu zobaczył.
0: A na festiwal zajrzał i rozmawiał z uczestnikami Grzegorz Mnich.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
18: No cóż, zapalamy światło, o muzykę to już my zadbamy. 4 minuty po godzinie 6.
19: Dzień dobry, witamy. Kasia Kozimor,
18: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
19: No to gramy. Za chwilę Abba, teraz Eric Carmen.

uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: kto by to dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. A kto by mnie przyjął, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki. Wtedy przemówił Jan: Mistrzu, widzieliśmy, jak ktoś w imię Twoje wypędzał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział: przez

0: piątych urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Hrabka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49. A filet z piersi polskiego kurczaka z Lady, 14,99 za kilogram. Kaufland.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: Reklama.

0: Ach, co to był za dzień,
1: Za weekend chyba, gratuluję, tam coś Kasia Wpadła wygrała.
0: Zdobyliśmy puchar jako grupa ZPR Media, w pucharze Konfederacji,
1: Ale myślałem, że padel
0: pierwsze
1: to,
0: miejsce.
1: Myślałem, że padel to taka zdrada tenisa.
0: Nie, wiesz co, nawet bardzo fajnie, bo tam woleje, ćwiczysz z mecze i dobrze jest, tylko są pułapki, szklana klatka i w ogóle rzecz biorąc, fajnie było, ale ja mówiłam bardziej o pogodzie wczoraj.
1: Tak, bo ja chciałem powiedzieć, a propos mecze, to ja oglądałem mecze.
0: O, mecze oglądałeś.
1: Kibicem byłem przez pół dnia.
0: Ale czekaj, ja oglądałem siatkówkę, udało mi się, dwa sety, to w sobotę było wieczorem.
1: Dobrze, ale nie przed telewizorem.
0: Ale tej nożnej to nie oglądałem.
1: Nie, ja oglądałem na żywo i to niskiej rangi mecze.
0: I co, wygrali wasi?
1: Tym razem gorzej. Poszło siódme miejsce. Ale nie o to chodzi, chciałem powiedzieć, że jak byłem rano, poszedłem, to przecież tak zimno było, że to kurtka była potrzebna na tę bluzę. A w ciągu dnia bluzę można było zdjąć nawet.
0: Właśnie.
1: I taką mamy dzisiaj pogodę.
0: I to jest ten najgorszy moment. No. Rano 9, w południe 21. Mhm. I te puchówki, te takie kieszonkowe się przydają wtedy, bo do woreczka i prawie nie ma.
1: A jak nie, to bierzcie plecak albo torbę i te wszystkie ciężkie rzeczy pakujemy później
0: tak
1: i nosimy za sobą.
0: Ale bez opaski na głowę przed godziną 6 proszę nie wsiadać.
1: Na rower?
0: Na rower, bo strasznie wieje po uszach.
1: Garść porad od cioci i wujka. Za minutę w 6:30 szczegóły pogodowe będą też. Najpierw skrót wiadomości.
0: Lecimy.

0: Kraków.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Łukasz Gibała wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Krakowie. Lider Komitetu Kraków dla Mieszkańców wyprzedził swoich rywali, zdobywając największe poparcie, ponad 36% głosów. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską z blisko 30% poparciem. Natomiast Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości zdobył 17,5% głosów. Frekwencja wyniosła ponad 43%. Druga tura za 2 tygodnie, 11 października. To wtedy krakowianie ostatecznie zdecydują, kto zasiądzie w fotelu prezydenta miasta. W wiadomościach: Ukraina i ponad 20 osób, w tym dzieci, rannych w rosyjskim ataku na Charków. Lotnicza bomba spadła na budynek mieszkalny. Podczas ostrzału uszkodzone zostały także inne w kilku dzielnicach miasta. Wśród poszkodowanych jest 8 dzieci. O rosyjskim ostrzale poinformował w telegramie burmistrz Charkowa Ihor Terechow. Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostw Europy wrócili z Mediolanu. Witający ich kibice podkreślali:
2: nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie, jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także...
3: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta nie, ale fajnie, fajnie.
4: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
3: No, ale ekipa fajna się zebrała.
1: Wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata.
0: Wiadomość Radia Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. Osiągnęliśmy ten wynik bez wielkiej machiny partyjnej, mówi zwycięzca pierwszej tury wyborów prezydenckich w Krakowie Łukasz Gibała. Lider Komitetu Kraków dla Mieszkańców wyprzedził swoich rywali, zdobywając największe poparcie, ponad 36% głosów. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska, pobierana przez Koalicję Obywatelską z blisko 30% poparcia. Zwycięzca pierwszej tury nie kryje satysfakcji.
5: Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień. Ale szczególnie cieszy mnie to, że tak wielu mieszkańców naszego miasta nie uległo tej perswazji, nie uwierzyło w obietnice polityków warszawskich. To bardzo ważne, bo samorząd powinien być z dala od wielkiej polityki.
0: Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości zdobył ponad 17% głosów. Druga tura odbędzie się za 2 tygodnie, 11 października. Frekwencja w pierwszej wyniosła ponad 43%. W końcu tramwaje kursują między Wieczystą a Mistrzejowicami. W sobotę na trasę wyjechał długo wyczekiwany tramwaj do Mistrzejowic. Nadzorujący inwestycje inżynier kontraktu wydał poświadczenie, które pozwala na uruchomienie regularnych kursów po nowym torowisku. Od zeszłego piątku miasto posiada też pozwolenie nadzoru budowlanego.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
0: W Krakowie zimno, tylko 7 stopni, za oknami jeszcze pochmurno. Dziś przeważnie słonecznie i maksymalnie do 22, wiatr umiarkowany, wschodni.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
7: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
8: I oto poranek radio plusowy, poniedziałkowy, za 25 minut będzie 7.
9: Dzień dobry, witamy. Do 9 zapraszamy i pytamy. Znaczy ja pytam, ty odpowiadasz. O czym myśli Tomek od samego rana?
8: A ja myślę, kto za moimi plecami się czai? Kto
9: nie,
8: za mną chodzi?
9: Jest. Możesz spać spokojnie.
8: A jednak nie. Nie, o jednak... szczegółach za chwilę.
9: To o tym, a teraz Opus Life is Life.

0: To była Jennifer Lopez na antenie Radia Plus, a to on, Tomek Waloszczyk.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Niebezpieczne czasy, strach chodzić po ulicy, nie wiadomo kto czai się za tobą. Niedawno za jedną kobietą szła rzecznik praw dziecka i zaczęła się awantura na całą Polskę, że pani szarpała dziecko, a tamto wpadłoby pod samochód, ale wulgarnie odpowiedziała rzeczniczce, no i policja i sąd i dzieci odebrano. Dobrze wiedzieć kto idzie za nami, bo może idziecie spokojnie, nigdzie wam się nie spieszy. Radio na słuchawkach, a tymczasem z tyłu przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i abonament nieopłacony. Albo chcecie wejść do sklepu i znów kupić to samo i to jeszcze przepłacają. Bo tak, może za wami ktoś z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta i zwrócił uwagę, a zupełny ząg jak nie weźmiecie paragonu, bo może pan ze skarbówki stoi z tyłu. A najgorzej jak za tobą idzie szef drogówki, bo tu wszystko może się wydarzyć, łącznie z wtargnięciem na jezdni na migającym zielonym. Dlatego przed przejściem patrzymy w lewo, w prawo, do tyłu, znowu w lewo, a nieważne już jest czerwony.

0: Reklama.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel. 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Mamas and the Papas.
1: No, była ciocia i wujek, to Mamas and the Papas teraz.
0: No tak.
1: A teraz jeszcze nasz kuzyn Artur Moczarski opowie o tym, co wydarzyło się 28 września.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 28 września 1958 roku na Wawelu konsekrowano na biskupa Karola Wojtyłę. Dokładnie 20 lat później zmarł papież Jan Paweł I, który na stolicy Piotrowej zasiadał zaledwie 33 dni. Także 28 września, ale w roku 935 w Starym Bolesławcu zginął Wacław, książę czeski z dynastii Przemyślidów. Gdy zmarł jego ojciec Wratysław I, Wacław zasiadł na tronie, a był już wychowany w wierze chrześcijańskiej, dlatego budował kościoły i wspierał misjonarzy. Przeciw niemu stanął jednak brat Bolesław, mający apetyt na władzę i, jak mówi tradycja, wsparcie matki Drachomiry, będącej w opozycji zarówno do syna, jak i do jego wiary. To najpewniej za namową matki Bolesław, nie bez powodu zwany później okrutnym, napadł na Wacława w bramie kościoła, do którego ten zdążał na poranną mszę. Tak władca, dziś główny patron Czech, stał się męczennikiem. A jeśli chodzi o samego zabójcę, to w jego przypadku daleko padło jabłko od jabłoni, bo właśnie córką Bolesława była Dobrawa, żona Mieszka I, pierwszego władcy Polski, który za jej namową przyjął chrzest i ochrzcił cały nasz kraj.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem.

0: To nie żart, na razie tylko tak zajawimy i to zostawimy. Mamy niespodziankę dla fanów Drupiego. Szczegóły po godzinie 7.
1: Tak jest, o tym za kilkanaście minut na antenie Radia Poznań.
0: Bo przyjeżdża.
1: Teraz. Tak. Czas sprawdzić najbliższą prognozę pogody i sprawdzić wiadomości na antenie Radia Plus. To już za dwie minuty na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus Kraków.
1: W Krakowie będzie druga tura. Wczorajsze wybory nie wyłoniły nowego prezydenta. Prokuratura bierze pod uwagę różne wersje. To po utonięciu sześciolatka w Dąbiu Kujawskim. Papież Leon XIV spotkał się z ofiarami nadużyć seksualnych w kościele. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kto przejmie stery w stolicy Małopolski? Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie rozstrzygnie się między Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską. Jakie wyniki uzyskali? O ich pierwszych reakcjach już teraz Kuba Solarz.
2: Wyniki tych wyborów nie zaskakują. Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zwyciężył w pierwszej turze wyborów, zdobywając ponad 36% głosów.
3: Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień.
2: Mówił Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%.
4: Kochani, mamy to. Druga tura. Idziemy, walczymy dalej.
2: Mówi Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta Krakowa. Ostateczny wynik i nazwisko nowego włodarza poznamy po głosowaniu, które odbędzie się 11 października.
1: Dodajmy, że trzecie miejsce zajął Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, który zdobył 17,5% głosów, a wybory przebiegły spokojnie, podkreśla Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
5: Liczenie głosów też przebiegało sprawnie, więc te komisje na bieżąco tutaj nam dostarczały te swoje protokoły wyborcze. W niektórych protokołach były wskazywane jakieś zastrzeżenia, natomiast dotyczyły one zazwyczaj jakiegoś jednego, dwóch głosów, gdzie była jakaś pomyłka. Komisja zwykle stwierdza, że nie umie ustalić, ale najczęściej to wynika z tego, że ktoś zabrał ten głos ze sobą, na przykład nie wrzucając go do urny.
1: Przedterminowe wybory to skutek majowego referendum, w którym krakowianie odwołali ze stanowiska Aleksandra Miszalskiego. Prokuratura wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w powiecie włocławskim. W miejscowości Dąbie Kujawskie utonął w stawie sześcioletni chłopczyk. Oddalił się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji. Został znaleziony w wodzie. Mimo reanimacji dziecka nie udało się uratować. Prokuratura bierze pod uwagę różne wersje tego zdarzenia.
6: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełnia znamiona jakiegoś przestępstwa.
1: Mówiła Małgorzata Kręcicka, rzeczniczka włocławskiej prokuratury. Śledczy zabezpieczyli już monitoring. Dziś ostatni dzień papieskiej wizyty we Francji. Rano Leon XIV opuści Lourdes i przybędzie do Metz, gdzie weźmie udział w spotkaniu Ukorzeni Europy dla spokoju i jedności. W rodzinnych stronach współzałożyciela Unii Europejskiej Roberta Schumana Ojciec Święty skieruje przesłanie dla Europy. A wczoraj spotkał się z ofiarami nadużyć seksualnych ze strony duchowieństwa. Papież rozmawiał z każdym indywidualnie, wysłuchał ich historii, bólu i cierpienia, którego doświadczyli. Wyraził bliskość ze wszystkimi, którzy cierpią z powodu zadanych im ran. Leon XIV podziękował za ich bolesne świadectwo i ponowił swoje zobowiązanie do działań na rzecz tego, by przeżyte przez nich zło nie dotknęło nikogo innego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na chodniku pieszy jest pierwszy. W Gdańsku trwa kampania Ustąp pieszym. Ma poprawić bezpieczeństwo na chodnikach i ciągach pieszo-rowerowych. Miasto przypomina rowerzystom i użytkownikom hulajnóg, że w tych właśnie miejscach powinni zachować szczególną ostrożność i ustępować pieszym.
7: Pieszy na chodniku ma bezwzględne pierwszeństwo, jeżeli chodzi o kontakt tutaj przecinania się kierunków z innymi użytkownikami dróg, czyli z rowerzystami, czy z kierującymi hulajnogami. Kierujący hulajnogami powinni dostosować swoją prędkość do prędkości pieszego, tak jak im nakazują przepisy.
1: Mówił Mariusz Dziedzic z gdańskiej drogówki. Od początku roku do połowy sierpnia odnotowano ponad 1,5 tysiąca interwencji. Funkcjonariusze wystawili 1450 mandatów, blisko 60 razy pouczyli, a w 7 przypadkach skierowali sprawy do sądu.
8: Najwięcej mamy styczność przejazd rowerzystów przez przesiedla pieszych. To jest jeden z głównych czynników. Następnie niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Też są kolejne, że też dużo widać i też podejmujemy działania w stosunku do osób kryjących rowerami, którzy używają telefonu w trakcie jazdy.
1: Dodaje Sławomir Paszchowski ze Straży Miejskiej w Gdańsku. Dodatkowo w październiku i w listopadzie policja i Straż Miejska przeprowadzą wspólne kontrole, by zwiększyć bezpieczeństwo pieszych. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
9: W Krakowie nieśmiało wygląda słońce, choć wciąż zimno, tylko 7 stopni. Dziś słonecznie i do 22.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
10: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: Ręce do góry, hands up. Przeciąga. Nie, że się poddajemy. Przeciągamy się.
12: Nie ma się co poddawać. Przepraszam, że przeciągamy. Pierwszy dzień nowego tygodnia przed nami, więc mnóstwo atrakcji nas czeka zapewne.
11: Aczkolwiek miesiąc się kończy. 28 września w kalendarzu. Dzień dobry, o poranku.
12: I znowu będzie.

0: serial, tu kłótnia i tak dalej. I postanowiłem sobie przypomnieć lekturę. No, czytam sobie powoli.
1: Naprawdę?
0: No tak, no. Tym bardziej, że w szkole, jak już zacząłem czytać, to skończyli omawiać i nie zdążyłem.
1: No ja w ogóle, że tak powiem, pamiętam tylko jakiś obrazek z dzieciństwa, że jakaś lalka była i jakaś rozprawa sądowa. To tylko tyle pamiętam. No i że ten Wokulski tam siedział i tam...
0: No i Wokulski,
1: i
0: właśnie.
1: I jeszcze scenę z pociągu pamiętam, ale to nie, że oglądałem, tylko w wersji filmowej powtarzałem często, bo była dosyć, że tak powiem, jak to się mówi, no... Jak na tamty czas.
0: Cytująca.
1: No. Ekscytująca, tak, no. Dobrze powiedziałem.
0: Ale wyobraź sobie, że są nowe informacje, które rzucają też nowe światło na akcje powieści. Muszę zacząć czytać chyba od nowa, żeby wiedzieć co i jak, ponieważ analityk finansowy Paweł Majtkowski
1: policzył podobno,
0: majątek Wokulskiego i wyszło mu, że on z wojny, to co tam zarobił na dostarczaniu sprzętu wojskowego i nie tylko, zarobił na dzisiejsze pieniądze 93 miliony złotych. No tak, to majątek
1: ale on poleciał dalej, bo on tam analizował, co źle zrobił Wokulski, że stracił ten majątek i ogólnie rzecz
0: biorąc. No wiesz, no stracił trochę, bo on kamienicę za drogo kupił, ale kupił właśnie, za drogo, bo chciał się przypodobać kobiecie.
1: No dajcie spokój, ta kobieta to zawsze namiesza chłopom w głowie.
0: 33 miliony złotych podobno na tę kamienicę wydał.
1: No i kto by to... To strasznie dużo.
0: No to dzisiaj by w ogóle było przerażające.
1: Ach, te pieniądze.
0: Ach, te kobiety.
1: Ach, te kobiety. No. Ach, ci mężczyźni. Żebym ja takiego znalazła.
0: Wspaniali tacy.
1: Co by mi kamienicę kupił.
0: Po co ci cała kamienica? Już mówiliśmy o jednej takiej piosenkarce.
1: Facet mi się taki przydała tam
0: 8 łazienek i co?
1: Dodatek. No dobra, 16 minut po 7. Radio Plus, przeboje z nutą nostalgii. Najważniejsze w życiu jest co?
0: Co?
1: Szczere, odwzajemnione uczucia, a nie tam kamienice za dolary.
0: O uczuciach to będzie za chwilę w piosenkach w Radio Plus.
1: Tak jest, Celine Dion. Będzie można się poprzytulać. A potem Skaldowie i prześliczna wiolonczelistka. No i też znowu ta kobieta. No.
0: Jeśli nie chcesz mojej zguby, wiolonczele kup mi luby.
1: A nie kamienice.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź jak zacząć.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
2: Reklama.

0: Poranny program Radio Plus, to rano wstaje na grzybach. Byłeś w weekend?
1: Nie, w weekend nie byłem, bo mi doradziłeś, żeby popadało, było ciepło i 3 dni jeszcze.
0: No tak, ale teraz cały tydzień nie będzie padać, więc będzie problem.
1: Ale nie, padało w sobotę, to ja pójdę we wtorek.
0: A poza tym rano ściółka jest wilgotna, ponieważ jest różnica temperatur duża i ten niski punkt rosy, czy tam co, jak coś to się nazywa. W każdym razie rano jak siadam na rower, siodełko zroszone, w związku z tym pewnie i trawa również.
1: Siodełko to nie ściółka, chociaż też na si.
0: Nie.
1: Ale wiesz co, a propos na si, to ja jak byłem na tych meczach, tam sobie oglądałem w sobotę, to rano rosa była na tych siedzonkach, nie dało się na stojąco
0: trzeba
1: było.
0: Dlatego teraz trzeba mieć ze sobą ściereczkę zawsze, jak sobie człowiek chce przycupnąć o świcie. W każdym razie pytam o te grzyby, bo podobno Niemcy szturmują nasze granice, bo u nich to może człowiek z lasu wynieść tylko 2 kilo na własny użytek. Więc nie wiem, oni chyba z wagą muszą chodzić do siebie.
1: To słusznie, dobrze.
0: Z koszykami, więc jest różnica.
1: Ale niech każdy ma na własny użytek.
0: No tak, ale 2 kilo, to co to jest 2 kilo?
1: 2 kilo to dużo, grzyby są leciutkie.
0: A jak usłyszysz, to zostanie ci tam 500.
1: No dobra, no, jak tam chcesz, no.
0: No dobrze, w każdym razie...
1: Ale chodzą tacy, co zawodowo później sprzedają, a dla zwykłych ludzi nie ma już.
0: No właśnie.
1: Bo im nazbierają.
0: No dobra, lasów jest dużo, grzybów jeszcze więcej, więc dla każdego mam nadzieję starczy. Ale żeby Niemcy nam wywozili, to ja się nie zgadzam.
1: No, nasze borowiki.
0: Powinni stać na granicy i też ważyć 2 kilo Niemcowi dać.
1: Obywatela więcej. No dobrze, zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Siądźmy, posłuchajmy, tak jak Kasia powiedziała, przycupnijmy o świcie.
0: No dobrze, to już świt, to już dawno wiesz, rozumiesz? Teraz już pora śniadaniowa jest jak najbardziej. Dobra, czas na wiadomości.
2: Reklama. Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. -50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków. Reklama. Grycia!

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 3 osoby ranne po porannym wypadku na Krajowej 76 w Lubelskiem w miejscowości Chrusty pod Łukowem. Osobówka zjechała z drogi i wpadła do rowu. Na miejscu ruch odbywa się wahadłowo. Jak długo potrwają utrudnienia? Nie wiadomo. 2 osoby nie żyją, 14 zostało rannych. To po nocnym ostrzale Kijowa. Drony zaatakowały co najmniej 4 dzielnice i przedmieścia ukraińskiej stolicy. Zniszczony jest rynek i stacja paliwowa. Uszkodzone także biurowce i budynki mieszkalne. Trudna noc także dla mieszkańców Charkowa. Bomba lotnicza uderzyła tam w bloki mieszkalne. 22 osoby zostały ranne, w tym 8 dzieci. Trwa akcja ratownicza. Awaryjne lądowanie samolotu w Porto. Co najmniej 14 pasażerów zostało rannych. Maszyna leciała z Barcelony do Bostonu. W pewnym momencie na pokładzie pojawił się dym. Część pasażerów została odwieziona do szpitala w Porto. Służby ratownicze doprecyzowały, że z powodu nieplanowanego lądowania samolotu ruch nad tym portugalskim miastem musiał zostać wstrzymany na kilkadziesiąt minut.
2: Wiadomości Radio Plus Kraków, Michał Henkele, zapraszam. Optymistyczne nastroje w sztabie Moniki Piątkowskiej po pierwszej turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Rosnące poparcie w ostatnich tygodniach kampanii przełożyło się na wyniki i to ona powalczy za 2 tygodnie z Łukaszem Gibałą w drugiej turze, a tam może zdarzyć się wszystko. Najbliższe tygodnie to czas, by przekonywać nieprzekonanych, mówi kandydatka KO i PSL.
3: Ostatnie miesiące, bo również kampanii referendalnej, były bardzo męczące dla krakowian. Myślę sobie, że ta niska frekwencja jest poniekąd też dowodem na to, że wielu mieszkańców naszego miasta jest już po prostu zmęczonych kampanią, ciągłymi wyborami.
2: Do urn w Krakowie poszło ponad 43% wyborców. W planach na kolejne dni debat Monika Piątkowska planuje rozmowę z mieszkańcami. Dziś o 9:15 będzie na Rondzie Mogilskim. A zdecydowanie wcześniej, bo już przed 7:00 ruszył tam Łukasz Gibała. Zwycięzca pierwszej tury wyborów rozdawał obwarzanki i rozmawiał z krakowianami. Apelował też do politycznych konkurentów o merytoryczną rywalizację. Gibała przyznał, że po wieczorze wyborczym spał zaledwie kilka godzin.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
2: Termometry w Krakowie ani drgną, wciąż 7 stopni, choć wyjrzało już słońce. W ciągu dnia cieplej, maksymalnie do 22. Wiatr umiarkowany, wschodni.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Poranny poranek poniedziałkowy, za 26 minut będzie godzina 8:00.
6: Dzień dobry, witamy, zapraszamy do 9:00. Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk.
6: Taylor Dane za chwilę, Be Loved już teraz.
5: A ty z tym świtem nie przesadzaj, że tak daleko jest po, bo za chwilę zmienimy czas na zimowy i to będzie dopiero po świcie, po 7:00.
6: Mhm, już mnie zmartwiłeś, ja nie lubię tej zmiany czasu strasznie, no ale trudno, przeżyjemy i to.

0: Awantura, skandal jest i zamieszanie, ponieważ trener reprezentacji polskiej w siatkówce Nikola Grbić piłkę ukradł, zabrał.
1: Jak to ukradł, zabrał? No pamiątkę wziął sobie na pewno, co to za gra.
0: Mówi, że odbiła się od ściany i tam leżała, zauważyłem ją, doszedłem do wniosku, że to może być świetny prezent.
1: A, w ten sposób.
0: Nie wiem, czy to już po tym, jak się wydało, czy on wcześniej powiedział...
1: No to mistrzowska piłka była? Ta, no, jedną wszyscy taki, oblepiona tym,
0: grali, tak.
1: Przyklejaczem.
0: Teraz to jest oblepiona napisami, bo on pozbierał napisy zawodników, być może trafi na jakiś szczytny cel, ale on powiedział Włochom, czyli organizatorom, że on zapłaci za tę piłkę 100 czy 60 euro, nie wiem dokładnie, ile ona kosztuje, ale on zapłaci.
1: A, że w ten sposób.
0: No.
1: No to ładnie się zachował w sumie, nie?
0: Bardzo ładnie. Tym bardziej, że jak są te podpisy. Nie, no być może
1: kolejność była trochę zaburzona, ale to... Ale powiem ci, że na meczach tych przecież tenisowych to się też piłki daje do podpisu. Czasem leci jakaś trybuna i też się bierze, nie trzeba oddawać.
0: A to różnie jest, bo słyszałem, że na jednym turnieju w tym Stanach to jak trzeba wyleci, oddać. Właśnie można sobie wziąć. A na innych to trzeba oddać, no bo brakuje jednak, tam muszą wymieniać te piłki.
1: Mają zapas, nie martw się.
0: No mają, trochę mają. No,
1: no dobrze. Cieszymy się z tego zwycięstwa. Były emocje i jest sukces, tak?
0: Mm-hmm.
1: Tak. No. Coś mało radosny jest.
0: Nie no, brawo, hurra!
2: Ja
0: nie wyspałem się, bo to jednak ten mecz się po 11
1: tak,
0: wieczorem jakoś skończył.
1: Dlatego mówię, po drugim secie poszłam spać, bo już byłam przekonany, że po wszystkim, a tu jednak jeszcze dwa
0: to nie, tak łatwo,
1: przespałam.
0: To jednak sport.
1: No tak, ma nam za chwilę krakowski Splin, będzie też Michael Jackson, Black or White, to jest Radio Plus, to są przeboje z nutą nostalgii.
0: Dobrze. Po kawę idę. Drupi, będziemy mieć bilety na koncerty w Polsce, ale szczegóły w pytaniu przed śniadaniem, przed godziną 8.
1: Mogę zadać prywatne pytanie?
0: Mnie?
1: A co do kawy?
0: Co do kawy mam wafelek. Zaraz to sobie otworzę.
1: To jest taki łasuch, mówię wam.
0: No nie, no, porządne śniadanie zjadłem.
1: Niepoprawny. Za 16 minut 8.
3: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
9: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
11: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Za 4 minuty będzie godzina 8. Przyglądamy, kibicujemy i patronujemy przyjazdowi Drupiego do Warszawy i do Gdańska, do Polski. Zbliżają się koncerty. Chyba zaśpiewa jakąś prześliczną wiolonczelistkę, jak w Filharmonii Bałtyckiej.
2: Mówisz, no?
1: Filharmonii Bałtyckiej będzie w Gdańsku.
2: A może, trzeba by namówić. za pośrednictwem Marka Sierockiego, bo on z nim rozmawiał, to pewnie jest w kontakcie, więc poprosimy, żeby poprosił Drupiego, żeby Drupi zaśpiewał.
1: O. Dobrze, żartujemy trochę. 29 września Filharmonia Bałtycka i 1 października.
2: Przepraszam bardzo, bo on jeszcze w Warszawie w stodole, to co wtedy zaśpiewa?
1: Nie, dobrze już, no. Płynie, nie mena tam stodoła się paliła,
2: ach,
1: tak.
2: Bo nie jest to, no.
1: Dobra, już do rzeczy. Drupi w Polsce, jutro w Filharmonii Bałtyckiej. W związku z tym mamy dla was bilety. Dzisiaj troszkę z takie nakierowanie na Gdańsk.
2: No tak.
1: Jeżeli ktoś jest z Gdańska, z Trójmiasta, z okolic, albo wybiera się, albo specjalnie pojedzie na ten koncert, niech do nas pisze, ale niech napisze, za co kocha włoską muzykę.
2: Tak, bilety na jutrzejszy koncert Drupiego czekają. Mamy jego przygotowane dla was w wersji elektronicznej, więc proszę się nie martwić, zdążą dojść na czas. Czekamy na wasze odpowiedzi. 691-141-141 to numer SMS do Radia Plus.
1: Czyli piszcie, a nie dzwońcie. Za 3 minuty będzie godzina 8. Po godzinie 8 uroczyście na antenie wręczymy te bilety.

0: Billy Town. In the summertime, Mango Jerry. Babiela to mamy, tak. Więc się cieszymy i to słychać w naszym głosie chyba od samego rana dzisiaj, jak z kowronki. No dobrze, to teraz czas na wiadomości i prognozę pogody w Radiu Plus.
1: Reklama. Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander, dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
2: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
1: Reklama.

0: Będzie dogrywka. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska powalczą w drugiej turze przedterminowych wyborów w Krakowie. Wybaczamy, mówił podczas mszy świętej ksiądz Adrian. Duchowny został ranny podczas ataku nożownika w Jarosławiu. Duma, mówi trener polskich siatkarzy Nikola Grbić. Będzie o tym na koniec. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radio Plus. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, ci kandydaci zmierzą się w drugiej turze przedterminowych wyborów w Krakowie. Państwowa Komisja Wyborcza policzyła głosy we wszystkich obwodach. O szczegółach już teraz Kuba Solarz.
1: To, co usłyszeliśmy, to reakcja sztabu Łukasza Gibały na jego zwycięstwo w pierwszej turze. Kandydat zdobył ponad 36% głosów. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%. Natomiast trzecie miejsce zajął Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, który zdobył 17,5% głosów. Dodam, że Aleksandra Owca z partii Razem zdobyła w wyborach blisko 7% głosów, a frekwencja wyniosła ponad 43%.
2: Kraków zmobilizował się tak, jakby to były normalne, odbywające się w regulaminowym trybie wybory samorządowe.
1: Mówi Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego. Druga tura wyborów 11 października.
0: Wynik Michała Drewnickiego to dobry prognostyk dla naszej partii, komentuje tymczasem poseł Andrzej Adamczyk z PiSu.
3: Michał Drewnicki otrzymał wynik bardzo podobny do tego, który otrzymał pan prezydent Karol Nawrocki w wyborach ostatnich. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość przekonuje Polaków do tego, że definiowanie rzeczywistości i recepta na przyszłość jest akceptowalna przez Polaków. Nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Walczymy.
0: Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to pokłosie majowego odwołania w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego. Przypomnijmy, w ostatnim tygodniu kampanii ze startu zrezygnował Jan Hoffmann. Głosy oddane przy jego nazwisku zostały uznane za nieważne. Wybaczamy, mówi ksiądz Adrian ranny w ataku nożownika w Jarosławiu. Podczas homilii w jarosławskim opactwie poprosił o modlitwę za ofiarę ataku i za napastnika.
4: Z tego miejsca w swoim własnym imieniu, w imieniu księdza Marka i w imieniu zmarłego księdza Stanisława bardzo mocno chcę powiedzieć i z głębi serca, że wybaczamy.
0: Duchowny zaapelował, by nie obwiniać za te zbrodnie wszystkich Ukraińców.
4: Pragnę rozróżnić, poprosić, abyście nie winili narodu, z którego był zbrodniarz. Zła, jakie się tu dokonało, dokonał konkretny człowiek. Nie dokonał tego naród czy wiele osób.
0: Do tragedii doszło na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. 31-letni Ihor M. zaatakował nożem 5 osób w klasztorze, zabił jednego z księży i ranił 4 inne osoby. Dwie z nich nadal są w szpitalu w stanie ciężkim, ale stabilnym. Podejrzany został tymczasowo aresztowany, przebywa w szpitalu. Zdaniem prokuratury wymaga obserwacji psychiatrycznej. 53% respondentów źle ocenia pracę Donalda Tuska na stanowisku szefa rządu. 33% uważa, że Donald Tusk dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków. Tak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Gazeta przypomina, że opublikowane dziś wyniki są dla premiera nieco lepsze niż prezentowane kilka dni temu badanie, w którym ankietowani ocenili pracę całego rządu.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Jest dumny z bycia trenerem takiego zespołu, mówił kilkakrotnie podczas konferencji trener siatkarzy Nikola Grbić. Serbski selekcjoner podziękował drużynie i kibicom za doping. W rozmowie z dziennikarzami tłumaczył, że choć Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles dopiero za 2 lata, już teraz drużyna musi myśleć o porządnych przygotowaniach, by również zza oceanu przywieźć złote medale.
6: Zespół i zawodnicy, z którym ja pracuję, jest naprawdę fantastyczny. Oni wiedzą, dlaczego jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, dlaczego i jak muszą się zachować, i jak muszą się skoncentrować, przygotować, żeby grali swoje najlepsze. I dlatego zostać na tym poziomie bardzo długo nie jest łatwe, ale jak powiedziałem, oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować, oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem, tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
0: Mówił trener siatkarzy. Tomasz Fornal z kolei opowiedział naszemu reporterowi o najtrudniejszych momentach przedwczorajszej gry.
7: Zaczęliśmy chyba tego 30-17, co pamiętam. Francuzi oczywiście dużo lepiej zaczęli grać niż w tym drugim, bo w tym drugim tego drugiego seta zdominowaliśmy, ale zaczęliśmy troszkę lepiej grać i ja już tak czułem gdzieś od momentu 10-7, czy tam jaki był wynik, że raczej tego zwycięstwa nie puścimy.
0: Z zawodnikami i trenerem na lotnisku Chopina w Warszawie rozmawiał Mateusz Chłystun. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
9: W Krakowie coraz więcej słońca, choć nadal tylko 7 stopni. W ciągu dnia cieplej do 22.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: 7 minut po godzinie 8. Dzień dobry, o poranku.
11: Dzień dobry, witamy do 9. Zapraszamy Kasia Kozimor.
10: Tomek Walaszczyk.
11: A za chwilę wezwiemy kogoś na antenę i wręczymy podwójne bilety na jutrzejszy koncert w Gdańsku Drupiego.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: 16 minut po godzinie 8 obiecaliśmy wręczanie oficjalne i uroczyste biletów.
2: Tadam
1: do Gdańska. Janusz z nami, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Pytaliśmy o to, za co kochacie, za to ty kochasz, za co lubisz włoską muzykę, co ci ona przypomina?
3: No tak jak napisałem, że Włochy, pamiętam właśnie taką wycieczkę objazdową, na której byłem. No i wspominam bardzo mile ten czas. Tam towarzyszyła nam właśnie włoska muzyka podczas tej podróży.
1: Dropi, dużego, napisałeś, że dużo dropiego było.
3: Było drugiego dużo i w ogóle same włoskie klimaty, Także było bardzo sympatycznie.
2: Rozumiem, było sympatycznie, nostalgicznie. Chciałbyś to wszystko powspominać na koncercie, który jutro w Gdańsku, w Filharmonii. No i mamy dla ciebie podwójne bilety. Cieszysz się?
3: Tak, bardzo się cieszę. Dziękuję ci, nie?
1: Masz czas i możliwości i osobę, którą zabierzesz?
3: Tak, żona.
2: Super. No to fantastycznie. Dobrze, to bardzo proszę, nie odkładaj.
1: Ale czekaj, bo jestem ciekaw zawsze, bo ktoś dzwoni, ciekawy człowiek dzwoni, jak chciałem, znaczy my dzwonimy. Gdzie byłeś i co ci się najbardziej w tych Włoszech podobało?
3: Wiesz, byłem na przykład w Asyżu, między innymi, jeżeli chodzi o takie mniejsze miasteczko. Było bardzo ładne. No i ogólnie też na pewno żyłem, tak? Ładne. Do tego Florencja była tam jeszcze.
1: Super.
3: Także takie klimaty tutaj, tych środkowych Włoch bardziej tutaj. To była taka wycieczka objazdowa.
2: No właśnie, niezła objazdówka, chciałem powiedzieć. Fantastycznie. No to włoskie klimaty odżyją już jutro. Mamy dla ciebie bilet podwójny na koncert Drupiego. Dziękuję za to spotkanie. Proszę jeszcze nie odkładaj słuchawki. I do usłyszenia, do zobaczenia na koncercie 18 minut po godzinie 8 w Radiu Plus.
4: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Reklama.

0: 28 minut po godzinie 8 poranny, program Radia Plus, to Rano Wstaje. Jesteśmy z wami o poranku, a za chwilę najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody. Kim Wilde się rozgrzewa.
1: Came, pozwolimy
0: jej troszeczkę zaśpiewać.
1: You came.

0: Mała lekcja angielskiego. Zaraz jak przyjdzie Justyna przeczytać wiadomości, też jej powiemy you came. Dzień dobry o poranku.
1: Dobrze, dzień dobry, witamy, zapraszamy. Czas
0: na wiadomości.
1: Budzić się razem z nami, z wiadomościami oczywiście też.

0: Kraków.
1: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Wielka Brytania. Śledczy sprawdzają, czy w potencjalny atak udaremniony w Fairford zamieszany był Iran, piszą media na Wyspach. W weekend policja zatrzymała 5 mężczyzn w pobliżu bazy lotniczej RAF-u na południu Anglii. Jest ona wykorzystywana przez amerykańskie siły do nalotów na Iran. Zdaniem Daily Telegraph policjanci uważają ten trop za najbardziej prawdopodobny, choć nie wykluczają też motywacji islamistycznych lub ingerencji Kremla. Ponad 50 pojazdów wartych ponad 10 milionów złotych policjanci CBŚP rozbili gang złodziei samochodów w Niemczech. Auta były sprowadzane do Polski i tu sprzedawane na części. Zatrzymano 10 osób, z których 8 trafiło już do aresztu. Wśród nich są osoby podejrzewane o bezpośredni udział w kradzieżach, transport skradzionych pojazdów do Polski i ich późniejszy demontaż. Śledczy ustalili też szefów gangu. Drugi mecz i okazja do rewanżu. Wieczorem polscy piłkarze zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów. Po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną kadra Jana Urbana będzie chciała pokazać się z lepszej strony. Rywal dobrze znany, to właśnie ze Szwecją biało-czerwoni przegrali w marcu i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata. Początek spotkania o 20:45.
2: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Hankele, zapraszam. Spora mobilizacja pod Wawelem. Frekwencja w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa zaskoczyła, komentuje Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego. Frekwencja wyniosła ponad 43%. Dwa lata temu w pierwszej turze wyborów było blisko 52%.
3: A w wyborach przedterminowych zazwyczaj te frekwencje były niższe, co pokazuje, że Kraków zmobilizował się tak, jakby to były normalne, odbywające się w regulaminowym trybie wybory samorządowe.
2: Jak dodaje Tomasz Synowiec, same wyniki nie zaskoczyły. Przypomnijmy, że do drugiej tury awansowali Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, który uzyskał ponad 36% głosów, i Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej, to blisko 30%. Trzecie miejsce zdobył Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, który zdobył ponad 17% głosów. Ostateczne starcie kandydatów w drugiej turze 11 października. Trwa fatalna pasa hokeistów Komar Krakowi. Pasy przegrały wczoraj na wyjeździe z Polonią Bytom 3-7 i wciąż czekają na pierwsze punkty w Tauron Hockey Lidze. Pasy nie wygrały od 5 kolejek. Kolejna szansa na przełamanie już jutro w Katowicach, gdzie krakowianie zmierzą się z GKS-em. Początek meczu o 18:30.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
2: Termometry w Krakowie w końcu drgnęły. 9 stopni, wyjrzało też słońce. W ciągu dnia cieplej, maksymalnie do 22. Wiatr umiarkowany, wschodni.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Ponieważ nic nam tak nie dodaje rytmu o poranku jak dobra muzyka, no to gramy dalej przeboje z nutą nostalgii.
7: Za chwilę Fancy Bolero, a teraz Eurythmics Sweet Dreams w Radiu Plus. Kasia
6: i Tomek.
7: Zapraszamy do 9:00.

0: Oto on, prawdziwy rekordzista.
1: Kasia mówi o to on, bo ma zdjęcie przed oczami, tak. Ja nie widzę.
0: Regularnie odwiedzają go weterynarz, dentysta i chiropraktyk, ma 4 lata i 1,99 m w kłębie.
1: No.
0: Koń korzysta także z masaży, otrzymuje odpowiednio dobrane suplementy, ściśle kontrolowaną dietę. Właściciele żartują, że zapewniają mu 5-gwiazdkowy standard życia, ale nie za darmo, bo jest to najwyższy żyjący koń
1: na
0: świecie.
1: Ile powiedziałaś ma?
0: 1,99 m w kłębie. Nie wiem, co to znaczy, ale mówią, że mamy głowę na wysokości jego, że tak powiem, zatka.
1: No, większość tak. Z nas, bo taki siatkarz może albo jeden koszykarz to by
0: to
1: tam...
0: To może i poklepał. No. My to możemy pomarzyć. Mhm. Ogólnie rzecz biorąc, koń nie tylko żyje jak w 5-gwiazdkowym hotelu, ale jeszcze musi, że tak powiem, wykazać się, czyli jest pokazywany w takich pokazach przypominających o tradycyjnej roli koni rasy Shire. Uczy się ciągnięcia dawnych narzędzi rolniczych, wozów, noszenia jeźdźca i tak dalej.
1: No
0: i tak
1: nie,
0: dalej.
1: To on ma ciężką pracę.
0: Gwiazdor jest też.
1: No gwiazdor, ale trochę musi zarobić na to.
0: Chodzi i wszyscy padają z zachwytu.
1: A, no taki, tak, no.
0: Ale nie jest największym koniem, że tak powiem, na świecie, bo jego poprzednik miał 2 metry 19 centymetrów i nazywany był potem mamutem. Ale to był 1850 rok, to kto to pamięta. No. W każdym razie podobno jeszcze urośnie.
1: Oho, no to może dogoni tamtego. No dobrze, no a takie było źrebak małe takie przed chwilą.
0: No i tak sobie brykało,
1: a tak wyrosł,
0: co?
1: No.
0: Rolę ma taką do spełnienia.
1: Rolę? To on jednak do pracy na roli?
0: No pokazowe ma rolę.
1: A, rozumiem.
0: Za kwadrans będzie 9:00, poranny program Radia Plus. Rano staje ten sposób. Dyskretnie chcieliśmy przypomnieć, żebyście się zaprzęgnęli do roboty.
1: Jak no. Wpieracie, poniedziałek się zaczyna.
0: A nie wygrzewać jak koty na kaloryferze albo w słońcu. Robi William za chwilę.
2: Reklama. Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko. 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej. 18,89. Najniższa cena z 30 dni. 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
3: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. -50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Reklama.

0: Abba, Honey, Honey, no to słodzimy. Na dowidzenia.
1: I kawką.
0: Popijamy. Nie musisz siorbać już.
1: Ale jakbym nie siorbnął, to nikt by nie usłyszał, że ja kawę piję.
0: No dobra, to co, umawiamy się na kawkę jutro?
1: Oczywiście, po godzinie 6.
0: Jak najbardziej. A za chwilę Agnieszka Morawska. Też będzie okazja do drugiej małej czarnej. Za 4,5 minuty 9. Do usłyszenia.

0: To jeszcze nie koniec wyborczej walki w Krakowie. Pierwsza tura nie dała rozstrzygnięcia. 4 osoby nie żyją, jest wielu rannych. Kolejna niespokojna noc w Ukrainie, o szczegółach za chwilę. Chcą uczyć empatii wobec seniorów. Fundacja Klementyna z nowym projektem dla szkół. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie będę zabiegał o poparcie kandydatów, którzy nie przeszli do drugiej tury, deklaruje Łukasz Gibała. Kandydat na prezydenta Krakowa ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zdobył nieco ponad 36% głosów. To po prostu lekceważenie wyborców, dodaje Gibała.
1: Też nigdy nie popierałem żadnego kandydata, bo uważam, że to jest takie traktowanie wyborców z góry, tak jakby byli jakimś towarem, który można przekazać komuś. No nie. Dlatego zamierzam rozmawiać bezpośrednio z wyborcami właśnie na ulicach, przekonywać wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Nowej Lewicy, Partii Razem i pozostałych partii.
0: Sporym kapitałem dysponuje Michał Drewnicki. Kandydat PiS-u w przedterminowych wyborach zajął 3. miejsce. Głos na niego oddało ponad 17% uprawnionych. Czy poprze któregoś z kandydatów w drugiej turze? Jeszcze nie zdecydował. Drewnicki podkreśla, że żadnego wariantu nie wyklucza.
2: W Krakowie 3. wynik to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Tak naprawdę startowałem z pułapu 7%. Mniej więcej tyle miałem poparcia w pierwszych badaniach. Jeśli dzisiaj ten wynik jest w granicy 20, no to tak naprawdę on jest co najmniej 2, jak nie prawie 3 razy lepszy niż te pierwotne wyniki. Ja z tego wyniku naprawdę jestem bardzo zadowolony i dumny.
0: Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie 11 października. Kolejna niespokojna noc w Ukrainie. W Kijowie trwa usuwanie gruzów po tym, jak rosyjskie drony zaatakowały bloki mieszkalne, rynek i stację paliwową. W tym ataku życie straciły 2 osoby, kilkanaście zostało rannych. Do 25 wzrosła liczba poszkodowanych w Charkowie. Wśród nich jest 9 dzieci. Po zrzuceniu na miasto bomb lotniczych uszkodzonych zostało 10 bloków. Jeden z nich jest poważnie zniszczony, mówi nam Jewchen Wasylenko, rzecznik charkowskich ratowników.
3: Na miejscu
0: trwają działania ratownicze. Mieszkańcy nadal zgłaszają się po pomoc medyczną. Doszło do uderzenia w 9-piętrowy budynek mieszkalny. W wyniku tego ataku uszkodzone zostały konstrukcje na 2. i 3. piętrze. Tej nocy Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy ponad 160 dronów. Większą część udało się zestrzelić. Wśród poszkodowanych dziecko to po tym, jak spłoszony koń wbiegł w grupę widzów podczas święta hodowców na Mazowszu. W sumie ranne zostały 4 osoby. Do tego zdarzenia doszło w Górkach w powiecie garwolińskim. Na miejscu interweniowała policja i straż pożarna.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że stojący koń, który był przypięty do bryczki, nagle spłoszył się i wbiegł w grupę osób. W wyniku zdarzenia 4 osoby zostały poszkodowane, w tym dziecko, które po udzieleniu pomocy medycznej w szpitalu zostało zwolnione do domu.
0: Powiedziała nam Małgorzata Pychner z policji w Garwolinie. Trwa wyjaśnianie okoliczności groźnego incydentu. Wiadomo, że 37-letni woźnica był trzeźwy.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Chcą uczyć empatii i wrażliwości na potrzeby seniorów. Fundacja Klementyna zachęca szkoły do udziału w projekcie edukacyjnym Lekcje Empatii. Wolontariusze odwiedzą placówki uzbrojeni w ciężki specjalistyczny kostium, tak zwany symulator starości, ucząc, z czym musi zmagać się osoba dotknięta ograniczeniami jesieni życia.
6: To jest taki strój, w który ubieramy uczniów i oni faktycznie mają te ograniczenia stawów, mają taką trochę wizualizację i sami mogą poczuć, jak ten senior funkcjonuje na co dzień. I chcemy im pokazywać, że to, że seniorka musi usiąść w autobusie, czy że idzie wolno chodnikiem, to nie jest jej zła wola.
0: Mówiła Kamila Jarząbek-Nowak z Fundacji Klementyna. Zainteresowane szkoły mogą kontaktować się z fundacją telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem mediów społecznościowych.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: I Love You Ray i Big Mountain w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. 20 minut po 9 teraz na zegarze. 28 dzień września w kalendarzu. Nowy tydzień się rozpoczyna. Rozpoczyna się całkiem przyjemnym dniem, jeśli chodzi o ten kalendarz świąt nietypowych, bo między innymi Dzień Jabłka dzisiaj. Więc jest okazja do tego, żeby na przykład przedłużyć sobie weekendowe... To, na co zazwyczaj pozwalamy sobie w weekend, czyli jeżeli na przykład ciasto tylko w weekendy, a mamy szarlotkę, to dzisiaj na przykład można jeszcze skonsumować, żeby ten poniedziałek był przyjemniejszy. A żeby ten poniedziałek był przyjemniejszy, to ja będę miała dzisiaj także dla Was prezenty. Prezenty, które będzie można wykorzystać już jutro, a szczegóły za chwilę. Radio
1: Plus. Reklama. Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem Twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej.

0: Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
1: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama.

True Blue i Madonna w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze. Teraz 26 minut do 10. Obiecałam, że będę miała dla Was prezent, który przyniesie jeszcze więcej słońca niż to, które mamy dzisiaj za oknami. Może to być dla niektórych z Was powiew lata, ponieważ Druppi wraca do Polski na dwa koncerty i to są koncerty pod naszym patronatem. Już jutro wystąpi w Filharmonii Bałtyckiej, a 1 października w warszawskiej Stodole. Dzisiaj mam bilety dla Was na ten koncert, który odbędzie się jutro w Filharmonii Bałtyckiej. Druppi będzie zaśpiewa swoje najpopularniejsze piosenki, będzie można śpiewać prawdopodobnie z nim, więc co trzeba zrobić, żeby takie bilety ode mnie dostać? O tym za chwilę, ale na razie zostawiam Was z inną włoską gwiazdą, a właściwie gwiazdami, Albano i Romina Power.

0: Krzysztof Krawczyk i Rysunek na Szkle w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. W ubiegłym roku zwyciężyło słowo szpącić, a w tym roku, zobaczymy, co to będzie, bo na razie ruszyło zbieranie zgłoszeń. Od dzisiaj do 25 października można zgłaszać propozycje słów konkursowych na młodzieżowe słowo roku. Jak sobie przypomnimy, jak było, gdy my byliśmy tą młodzieżą, to jakie były słowa i co teraz? No to wszystko się okaże, bo 30 listopada zakończy się głosowanie, a głosowanie od 3 listopada, więc jeżeli czujecie, że chcecie zgłosić jakieś młodzieżowe słowo roku wraz z wytłumaczeniem, to warto szukać tych informacji na stronie internetowej Słownika Języka Polskiego PWN-owskiego i tam więcej informacji na ten temat. Tak jak wspominałam, szpącić to było to słowo roku młodzieżowe w ubiegłym roku. Na zegarze teraz 16 minut do 10 i do 10 jeszcze między innymi Take On Me i Aha.
1: Reklama. Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
1: Reklama.

0: Live Light on you, Linda Carlyle w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii, tylko 3 minuty do 10. Za chwilę wiadomości w Radio Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
2: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Dwa lata przebywa w filipińskim szpitalu. Rządowy samolot leci po Piotra Moczulskiego. Ani wynik, ani frekwencja nie zaskoczyły. Posłuchajcie, co mówią politolodzy o wyborach w Krakowie. Drugi mecz i okazja do rewanżu. Wieczorem polscy piłkarze zagrają ze Szwecją. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rządowy samolot w drodze na Filipiny. Wojskowi medycy pomogą w powrocie do kraju Polaka, który od 2 lat w ciężkim stanie przebywa w tamtejszym szpitalu. Na pokładzie jest wojskowy zespół ewakuacji medycznej. Szczegóły tej sprawy zna Mateusz Gołębiewski.
2: W kwietniu 2024 roku Piotr Moczulski podczas podróży po Filipinach zderzył się na skuterze z innym jednośladem. Doznał poważnego urazu głowy i licznych złamań. Lekarze w Cebu uratowali mu życie, ale mężczyzna nadal wymaga podawania tlenu i jest karmiony przez sondę. Ma też ograniczony kontakt z otoczeniem. Rządowy samolot jest obecnie w drodze na Filipiny. Podróż w jedną stronę potrwa około 15 godzin. Po przylocie do Polski karetka przewiezie pacjenta do szpitala w Białymstoku. To kolejna taka akcja. Wcześniej wojskowy samolot sprowadził z Pekinu Polkę, która w związku z chorobą zapadła w śpiączkę.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Pierwsza tura dla Łukasza Gibały. Wracamy jeszcze do przedterminowych wyborów w Krakowie. Przypomnijmy, lider Komitetu Kraków dla Mieszkańców wyprzedził swoich rywali, zdobywając największe poparcie, ponad 36% głosów. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL z blisko 30% poparciem. Natomiast Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości zdobył 17,5% głosów. Same wyniki nie zaskoczyły, komentuje Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego.
3: W zasadzie to są wyniki takie, jakie wszyscy przewidywali. W przeciwieństwie do tego, co mieliśmy 2 lata temu, żadnego dużego zaskoczenia, przynajmniej na tych pierwszych miejscach, nie ma.
1: Mobilizacja pod Wawelem. Frekwencja wyniosła ponad 43%. 2 lata temu w pierwszej turze było około 52%, przypomina politolog.
3: A w wyborach przedterminowych zazwyczaj te frekwencje były niższe, co pokazuje, że Kraków zmobilizował się tak, jakby to były normalne, odbywające się w regulaminowym trybie wybory samorządowe.
1: A my zapytaliśmy krakowian, czego oczekują od przyszłego prezydenta.
4: Ja uważam, że powinno być tak, jak jest, czyli ta strefa czystego powietrza powinna być jak najszersza, bo mieszkam w samym centrum i chcę żyć w czystym, pięknym mieście.
5: Przede wszystkim oddłużenia, bo ten dług, który jest skandaliczny. To jest nie do pomyślenia, ile zadłużyły miasto poprzednie władze.
6: Nic wielkiego, takiej naprawdę normalnej codzienności, dbanie o nas.
1: Z mieszkańcami Krakowa rozmawiał Kuba Solarz, a ostateczne starcie kandydatów 11 października. Brak pełnych pensji dla pracowników i rosnące zadłużenie. Kolejny podkarpacki szpital mierzy się z poważnymi problemami. Tym razem chodzi o samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej w Sanoku. Zatrudnieni od 2 miesięcy otrzymują niższe wynagrodzenia.
7: 70% wynagrodzenia otrzymujemy za miesiąc lipiec, za miesiąc sierpień. Prawdopodobnie będzie to dalej trwało. Żądamy między innymi tego, żeby wypłacać pracownikom odpraw emerytalnych.
1: Mówi nam Małgorzata Sawicka, przewodnicząca związków zawodowych w sanockim szpitalu. Związkowcy wskazują też na brak dialogu z dyrekcją. Do władz powiatu skierowali wniosek o rozwiązanie umowy z jej dyrektorką. Dziś ten wniosek będzie rozpatrywany. W poniedziałek też zbiera się Rada Społeczna Szpitala. Dyrekcja przedstawi częściowy program naprawczy. Zadłużenie placówki przekroczyło już 220 milionów złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Drugi mecz i okazja do rewanżu za dotkliwą porażkę z marca. Wieczorem polscy piłkarze zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów. Po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną kadra Jana Urbana będzie chciała pokazać się z lepszej strony. Rywal dobrze znany, to właśnie ze Szwecją biało-czerwoni przegrali w marcu i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata.
8: Chciałbym, żebyśmy się pokazali z jak najlepszej strony, żebyśmy byli drużyną, która sprawi mnóstwo problemów zespołowi gospodarzy i oczywiście życzyłbym sobie pozytywnego wyniku.
1: Mówił selekcjoner Jan Urban. Szwedzi w pierwszym meczu wygrali 2-1 z Rumunią. Początek dzisiejszego spotkania o 20:45.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Prawie 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Charles and Daddy w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze prawie 21 minut po 10. Obiecałam, bilety mam dla Was. I co trzeba zrobić, żeby je dostać? A bilety na koncert. Koncert Drupiego. Drupi wraca do Polski na dwa koncerty. Pierwszy już jutro w Gdańsku w Filharmonii Bałtyckiej i na to wydarzenie mam dla Was jedno podwójne zaproszenie. Co trzeba zrobić, żeby takie zaproszenie zdobyć? Na początek coś łatwego, bo będę miała jeszcze jedno, ale to później. Na razie te dwa bilety dla jednej osoby. I co trzeba zrobić? Napisać, dlaczego to właśnie wy na ten koncert powinniście pójść. Koncert Drupiego jutro, 29 września w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. 691 141 141, SMS-owy numer dla Was na wiadomości, czekam około 5 minut.

0: Reklama.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie,
3: bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. -50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
6: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
0: Reklama.

0: Strong Enough i Cher w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii, a ja obiecałam prezent, bilety na koncert Drupiego jutro w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku i te bilety trafią do Iwy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam was serdecznie.
0: Iwo, napisałaś do mnie tak, że zawsze, gdy chcesz ruszyć na urlop, mimo że wiele jest cudownych miejsc, twoje serce i dusza chcą tylko do słonecznej Italii. Będziesz mogła się przenieść jutro do tej...
1: Wow, cudownie. Słuchajcie, sprawiliście mi taką niespodziankę. Jestem właśnie z podróży z Mazur, na małym przystanku oczywiście, żeby z wami porozmawiać. I właśnie marzyłam o tym, żeby to się wydarzyło, bo Drupiego chciałam po prostu spotkać osobiście. I daliście mi taką szansę.
0: Bardzo się cieszymy. A wiesz już, kogo na koncert zabierzesz?
1: Oczywiście mojego chłopaka Edwarda. Będzie naprawdę ucieszony i myślę, że to będzie ogromna niespodzianka.
0: Bardzo się cieszę w takim razie. Mam nadzieję, że zdasz relację, jak było. Bilety dla ciebie, jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Bardzo serdecznie pozdrawiam całą moją rodzinę, panią Halinkę z Malborka, u której właśnie jestem na kawce, i najlepsze liceum na świecie, pierwsze liceum LO w Mrągowie, które ma 80-lecie właśnie dzisiaj,
0: wow,
1: z którego jadę.
0: Pozdrawiam. Do tych pozdrowień się dołączam. Wszystkiego dobrego i życzę pięknej włoskiej przygody. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję. Italia będzie moja jutro.
0: Pozdrawiam. A jeśli wy macie ochotę jeszcze na takie bilety na koncert na jutro, to będę miała jeszcze takie dwa dzisiaj, ale co trzeba będzie zrobić, żeby je zdobyć? O tym po 11:00.

0: Kochać za późno i kombi w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz 18 minut do 11. I do 11 jeszcze między innymi Bryan Adams, I Do It For You w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: Superakcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Kontrterroryści w Elblągu. Ktoś zostawił pojemniki z nieznaną substancją przy skrzynce gazowej w centrum miasta. Silniki polskich śmigłowców Apache będą serwisowane w Dęblinie i Łodzi. Kilkaset zarzutów usłyszeli diagności z przysuchy na Mazowszu za fikcyjne przeglądy samochodów. Jest 11. Marcin Bartnik. Akcja służb i ewakuacja w centrum Elbląga przy przyłączu gazowym budynku przy ulicy Rybackiej odnaleziono dwie 5-litrowe butelki z żółtą, nieznaną substancją i wystającymi z nich kablami. Na miejsce ściągnięto policjantów i strażaków. Trwają ustalenia, czy mogły stanowić zagrożenie.
2: W tej chwili została wydzielona tutaj strefa zagrożenia. Na miejscu są policjanci, a także straż pożarna. Z Olsztyna jedzie do nas grupa funkcjonariuszy z laboratorium kryminalistycznego, aby ocenić, czy znalezione butelki są zagrożeniem, czy też jest to próba wywołania fałszywego alarmu.
1: Relacjonował Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Z budynku ewakuowano ludzi, została wydzielona strefa bezpieczeństwa. Silniki polskich śmigłowców Apache będą serwisowane w kraju. Ambasador USA i wiceszef MON-u podpisali umowę w tej sprawie w Dęblinie. Porozumienie Polskiej Grupy Zbrojeniowej i GE Aerospace dotyczy obsługi silników używanych m.in. w śmigłowcach Apache.
3: To silniki, które też są w Black Hawkach, są w śmigłowcach AW-149, AW-101. Ten serwis będzie w Polsce. Będzie mógł też być serwisem na rzecz wszystkich innych naszych sojuszników, którzy używają tych platform bojowych.
1: Mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Porozumienie jest częścią programu zakupu 96 śmigłowców dla polskiej armii. Zakup nie tylko wzmocni polską obronność, dodaje Tomczyk.
3: Dęblin i Łódź, tylko w tych dwóch zakładach w ciągu najbliższych lat zatrudnienie wzrośnie dwukrotnie. Myślę, że to też pokazuje dzisiaj, w jakim kierunku zmierza polski przemysł zbrojeniowy.
1: Podczas uroczystości Tomczyk zapowiedział też zmianę procedur reagowania na obiekty wlatujące do Polski od strony Rosji. Fikcyjne przeglądy techniczne w powiecie przysuskim na Mazowszu i setki zarzutów dla dwóch diagnostów. Mężczyźni w wieku 36 i 67 lat podbijali pieczątki bez sprawdzania stanu pojazdów. O szczegółach mówi Marcin Sawicki z zespołu prasowego mazowieckiej policji.
4: Zostali oni doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli łącznie 680 zarzutów. Wobec podejrzanych zastosowano poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju, zakaz wykonywania zawodu diagnosty oraz zakaz kontaktu z osobami, które wykonywały przegląd.
1: Obu diagnostom grozi do 8 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Te samochody z przeglądem nie miały problemu. Uczniowie sądeckiej samochodówki pokazali swoje stuningowane auta. Taki zlot to już wrześniowa tradycja.
5: Pokazać światu i mój samochód. Widocznie dobry, no bo już kilka osób się pytało o samochód.
6: Co ty tam masz, gdzie powinien być drążek skrzyni biegu?
5: To jest miecz Artura. Jeśli go wyciągnę, to jesteście właścicielem samochodu.
7: Wydech głównie, przelot, mapa jest zrobiona na 180 koni i strzały wgrane.
8: To jest Honda z 93 roku. Samochód jest, prawka nie ma. Roboty jest przy nim trochę.
9: Ta motoryzacja to jest ich pasja, którą starają się rozwijać i my im w tym po prostu pomagamy.
1: Z uczniami i dyrektor szkoły Ewą Zielińską rozmawiał nasz reporter Michał Rejduch.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Vaya con Dios w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 28 minut pozostało do 12. A może by tak wszystko rzucić i zamieszkać w Hiszpanii? Najpopularniejszy winiarski region Hiszpanii wyludnia się i potrzebuje nowych mieszkańców. A to Rioja. I Rioja stwierdziła, że zaprosi do swojego regionu tych, którzy chcą tam zamieszkać i daje 40% wartości mieszkania, które ktoś tam nabędzie albo wybuduje dom. I to jest około 174 tysięcy złotych. Nie może to być więcej niż 40 tysięcy euro. I może każdy to zrobić pod warunkiem, że ma się od 18 do 45 lat. Chodzi o to, żeby młodzi ludzie zamieszkali w tych najmniejszych miejscowościach i ożywiali gospodarkę. Więc jeżeli ktoś ma ochotę tam powędrować, to warto sprawdzić te wiadomości. Reviv, tak się nazywa ten program. I tylko żeby potem się nie okazało, tak jak z tym kupiłem domek w Karkonoszach, tylko że odwrotnie z klimatem, bo bardzo gorąco na tym terenie jest. Gimi, gimi, gimi i Abba teraz w Radiu Plus.

0: Włoski klimat, Tornero i Santo California w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgia. Włoski klimat jutro także w Filharmonii Bałtyckiej. Drupi wystąpi ze swoim koncertem jutro, 29 września. Jeżeli będziecie w okolicach, albo jesteście w Gdańsku, albo macie ochotę do Gdańska pojechać na ten koncert, to ja mam dla Was podwójne zaproszenie. Trzeba do mnie napisać, którą piosenkę lubicie najbardziej, jeśli o Drupiego chodzi i dlaczego chcecie na ten koncert pójść. 691-141-141 SMS-owy numer dla Was. Radio
1: Plus. Reklama. Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Reklama.

0: Łata Pielin i Irene Cara w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze tylko 3 minuty do południa. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków. Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Diesel zmierza w stronę 10 zł za litr. Ceny paliw biją kolejne rekordy. Za chwilę też o stanie zdrowia poszkodowanych przez nożownika w Jarosławiu oraz rewanż ze Szwecją za przegrany awans na mundial. Jest 12. Marcin Bartnik. Ceny paliw biją kolejne rekordy, a będzie jeszcze drożej. Już w tym tygodniu diesel w niektórych miejscach w Polsce kosztuje ponad 9 zł za litr. Tak jak prognozują analitycy portalu ePetrol.pl, będzie drożej. Wysokie ceny mają utrzymać się także w przypadku benzyny. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Eksperci alarmują, że litr oleju napędowego może kosztować nawet 9 zł i 29 groszy. Stacje dotąd próbowały utrzymać cenę poniżej 9 zł, niemal rezygnując ze swojej marży. Za 95 zapłacimy według prognozy od 7 zł 97 groszy do 8 zł 9 groszy.
3: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj to paliwo niestety także drożeje. Jest na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio w skali ogólnopolskiej.
2: Mówi Jakub Bogucki z ePetrol.pl. Kierowcy już widzą zmiany na pelonach w związku z podwyżką cen autogazu.
4: 2,88. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
2: Na ceny wpływa niepewność na Bliskim Wschodzie i ponowny wzrost notowań ropy.
1: To był Mateusz Gołębiewski. Stan dwóch najciężej rannych osób po czwartkowym ataku nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu nie uległ poprawie. Obaj pacjenci nadal przebywają na oddziale intensywnej terapii. Pozostałe dwie osoby czują się już lepiej, jedna opuściła szpital, druga nadal jest hospitalizowana w Przeworsku.
5: Pacjentka przebywa w dalszym ciągu na oddziale chirurgii ogólnej. Jej stan jest stabilny, jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Jest przytomna, tutaj cały czas monitorujemy parametry życiowe. Znajduje się pod opieką zespołu medycznego.
1: Powiedziała nam Magdalena Pogroszewska, dyrektor szpitala w Przeworsku. Sprawca Ihor M., obywatel Ukrainy, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Jeden z poszkodowanych księży podczas wczorajszej homilii zaapelował do wiernych o przebaczenie. Ksiądz Adrian prosił również, by nie obarczać odpowiedzialnością narodu, z którego pochodzi podejrzany, bo tego zła dokonał konkretny człowiek. Prokuratura przekazała wcześniej, że 31-letni nożownik jest chory psychicznie. Już 20 tysięcy osób korzysta z aplikacji Pierwszy Ratownik. Zarejestrowało się w niej także 5 tysięcy wolontariuszy. Pozwala ona jednym przyciskiem zadzwonić pod numer 112 i sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy defibrylator. Użytkownik może też powiadomić ratowników wolontariuszy w okolicy jeszcze przed przyjazdem karetki.
6: Wolontariusze, pierwsi ratownicy są na miejscu zdarzenia w ciągu maksymalnie 4 minut od wciśnięcia przycisku pomoc przez świadka zdarzenia.
1: Mówił Marcin Fleischer, prezes OSP we Wtórku koło Ostrowa Wielkopolskiego. Zanim przyjedzie karetka, każda minuta i każda para rąk do pomocy ma znaczenie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Drugi mecz i okazja do rewanżu za dotkliwą porażkę z marca. Wieczorem w Sztokholmie polscy piłkarze zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów. Po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną kadra Jana Urbana będzie chciała pokazać się z lepszej strony. Rywal dobrze znany, to właśnie ze Szwecją biało-czerwoni przegrali w marcu i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata.
7: Chciałbym, żebyśmy się pokazali z jak najlepszej strony, żebyśmy byli drużyną, która sprawi mnóstwo problemów zespołowi gospodarzy i oczywiście życzyłbym sobie pozytywnego wyniku.
1: Mówił selekcjoner Jan Urban. Szwedzi w pierwszym meczu wygrali 2-1 z Rumunią. Początek dzisiejszego spotkania w Sztokholmie o 20:45.
8: Wiadomości lokalne Radia Plus, Michał Henkel. Zapraszam. Na miejscu pracują biegli z zakresu pożarnictwa. Krakowska policja bada przyczynę pożaru hali przy placu Błonie Beszcz w Nowej Hucie. Wczoraj ogień objął tam budynek magazynowy, w którym składowane były środki do dezynfekcji. Z żywiołem walczyło 40 strażaków. Hala przylega do budynku biurowego. Na szczęście udało się ochronić przed ogniem sąsiednie zabudowania. Nikt też nie odniósł obrażeń. Okoliczności pożarów wyjaśni śledztwo. Eksperymenty w laboratoriach, nocne zwiedzanie wystaw i spektakl Kołysanki Kopernika przyciągnęły tłumy na 20. Małopolską Noc Naukowców w Kogiteonie. Hasłem tegorocznej edycji było From Wow to Why, co oznacza drogę od zachwytu niezwykłym zjawiskiem do zrozumienia nauki. Co najbardziej podobało się uczestnikom?
9: Wszystko.
10: Najbardziej mi się podobają tutaj te wszystkie eksperymenty, ale to na tej bardziej stałej wystawie. Podoba mi się tutaj.
11: Świetnie można wypróbować, czy na przykład jesteśmy w stanie ciężar własnego ciała unieść, dzieciom się to naprawdę podoba.
12: Chcieliśmy, aby ta 20. edycja była rzeczywiście taka imponująca, żeby zaznaczyć ślad w historii tego wydarzenia.
8: Dodaje Miłosz Chorodyski z Małopolskiego Centrum Nauki Kokiteon.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
8: Do 22 stopni dziś w Krakowie, za oknami słonecznie. Na Podhalu również słońce, i od 17 w Zakopanem do 19 w Nowym Targu.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
0: Radio Plus. Przeboje złotą nostalgii.
13: 5 minut po 12. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Przebojowa poczta wróci. Za tydzień Marek i Janek na urlopie. Patrick Swayze, She's Like a Wind. Teraz.

0: Jakkolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
1: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Canal Plus.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: 18, 47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.

0: Milord i Edith Piaf w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. 28 minut pozostało do 13, a ja obiecany prezent mam, czyli bilety na koncert Drupiego i one powądrują do Piotra. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Napisałeś, że twoja ulubiona piosenka Drupiego to Piccola e Fragile. I to
1: oczywiście
0: jest piosenka, którą ukochaną swoją zdobyłaś. Tak?
1: Halo? Tak.
0: Tak, dzięki tej piosence zdobyłeś serce ukochanej. Dziś pamiętam pierwszy taniec, kiedy właśnie przy tej piosence wtuliła się w moje ramiona i tak jesteśmy razem do dnia dzisiejszego. Czyli rozumiem, że ta osoba, którą zabierzesz na koncert, już jest wybrana.
1: Oczywiście, tak, to jest właśnie ta osoba.
0: Prezent do ciebie zaraz powędruje i oczywiście, jeżeli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Tak, oczywiście, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Plus.
0: Do tych pozdrowień się dołączam i wszystkiego dobrego i udanej zabawy. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, naprawdę nie wierzę, że to się wydarzyło.
0: Uwierz, uwierz, za chwileczkę bilety do ciebie przyjdą. Wszystkiego dobrego jeszcze raz i baw się dobrze. A jeśli chodzi o kolejne bilety na koncert Drupiego, to przypominam, że nie tylko w Gdańsku jutro, ale także i w Warszawie 1 października i bilety na ten koncert także będziemy dla was mieli jutro.

0: Forever and Ever i Demis Roussos w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz 16 minut do 13 i do 13 jeszcze m.in. Roy Orbison, You Got It, a ja bardzo za dzisiaj dziękuję. Słyszymy się jutro po 9. Radio
1: Plus. Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
5: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Policja zatrzymała 13-latka, który planował atak na swoją szkołę w Kujawsko-Pomorskiem. Wojsko zmienia zasady zestrzeliwania dronów i rakiet. Wielka manifestacja górników i hutników planowana przed resortem Ministerstwa Energii w Katowicach. Jest 13. Marcin Bartnik miał bagnet w plecaku, planował atak w podstawówce. Zatrzymano 13-latka z powiatu wąbrzeskiego w Kujawsko-Pomorskiem. Mundurowi dostali w tej sprawie sygnał z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji i o poranku weszli do domu nastolatka.
2: Policjanci z Wąbrzeźna przygotowali się do tego działania i o 6 rano weszli do domu 13-latka w powiecie wąbrzeskim. Tam na miejscu w plecaku, który przygotowany był do szkoły, zabezpieczono bagnet, a w mieszkaniu policjanci zabezpieczyli także tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
1: A te zwierzęta nastolatek wcześniej miał uśmiercić, relacjonuje Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji. Nastolatek jest teraz przesłuchiwany przez mundurowych w obecności rodzica. Polska zmienia zasady dla pilotów broniących nieba. Wojsko zestrzeli drony i rakiety bez konieczności tzw. identyfikacji wizualnej. Teraz pilot albo dowódca operacyjny podejmie decyzję o naciśnięciu spustu na podstawie odczytu z radaru.
3: W związku z zagrożeniem, w związku z tym, że Polska dzisiaj codziennie zmaga się z możliwością wlotu dronów na teren naszego kraju, musimy wprowadzić tego typu zmiany i na rzecz pilotów, i na rzecz bezpieczeństwa państwa.
1: Zaznaczał wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Do tej pory Polska nie korzystała z tego typu możliwości, bo są one zwyczajowo zarezerwowane dla stanu wojny albo stanu wojennego. Zmianę procedur wymusiły przede wszystkim incydenty z dronami wlatującymi do kraju ze wschodu. Mobilizacja górników i hutników szykują razem wielką manifestację. 5 października pojawią się przed budynkiem Ministerstwa Energii w Katowicach. Zaprotestują przeciwko likwidacji kolejnych zakładów pracy i polityce klimatycznej Unii Europejskiej.
4: Kolejne kopalnie idą do zamknięcia.
5: Walczycie o całą branżę?
4: Tak, o całą branżę, ogólnie o cały przemysł w tym kraju, bo my sądzimy, że po prostu ten kraj na naszych oczach upada.
6: Koniec ubiegłego roku Huta Królewska w Chorzowie przestała po prostu istnieć. Jedną z przyczyn tego jest wysokie koszty energii. My tylko słyszymy naokoło, że wszystko się po prostu zamyka w Polsce, każde zakłady. Cały przemysł ciężki po prostu do likwidacji. Dlaczego tak się dzieje? Otóż dlatego, że Unia Europejska chce po prostu zielonej energii.
7: Właśnie zamykamy elektrownię Dolna Odra. I rządzący oczywiście jaki jedyny pomysł mają, mówią, że jak będzie brakować na północy energii, no to oni dostaną energię z Niemiec.
1: Z górnikami i hutnikami wybierającymi się na manifestację do Katowic rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Mogłoby się wydawać, że najlepszy czas na relaks nad wodą już minął. Nic bardziej mylnego dla wędkarzy. Właśnie rozpoczyna się wyjątkowy okres. Jesienią ryby intensywniej żerują, a szczupaki, okonie czy sandacze stają się bardziej aktywne.
8: Zbliża się jesień, także drapieżniki, grube drapieżniki i na Wielkim Szlaku Mazurskim ogromne szczupaki. Takie łowienie, które lubię najbardziej, dlatego się najbardziej nie mogę doczekać.
9: Jesień. Ryby po lecie trochę tak wybudzają się z tego takiego chimerycznego stanu i bardziej żerują przed zimą.
10: Głównie przez szczupaki, trochę też na okonie. Postaram się jutro z rana, jak się uda, i po południu też raczej spróbuję.
1: Zdradzili nam doświadczeni warmińscy wędkarze. Warto zauważyć, że teraz nad jeziorami jest spokojniej i chłodniej. Poza szczupakiem i okoniem jesień to świetny czas także na leszcza czy sandacza.
11: Ula Bielania-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z regionu. Apeluję do kontrkandydatki, aby prowadziła merytoryczną kampanię wyborczą. Z mojej strony na pewno nie będzie ataków poniżej pasa, powiedział dziś Łukasz Gibała. Pierwszy z 12 ostatnich dni kampanii rozpoczął wczesnym rankiem od spotkań z mieszkańcami i rozdawania obwarzanków na rondzie mogilskim.
12: Dzień dobry dla pana obwarzanek, dla państwa, tak, proszę uprzejmie. To jeden z największych węzłów przesiadkowych. Jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy, część z nich nie zdążyła zjeść śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek, rozdając właśnie obwarzanki.
13: Wolałbym, żeby mimo wszystko wygrał kandydat Gibała. Wydaje mi się, że czas mu dać może szansę.
14: No jestem bardzo zadowolona, bo głosowałam na pana Gibałę. Mam nadzieję, że w drugiej się uda.
15: Nie było zaskoczenia, to była rywalizacja.
11: Dodają mieszkańcy Krakowa, a druga tura wyborów odbędzie się 11 października. Połączy muzykę, słowo i refleksję nad duchowym dziedzictwem świętego Franciszka z Asyżu, oratorium Franciszek Światłe Oczy Serca. To utwór, który zaprasza do ciszy i skupienia. Światowego prawykonania będzie można posłuchać w najbliższy czwartek w Bazylice świętego Franciszka z Asyżu w Krakowie. Koncert rozpocznie się o godzinie 20:00. Wstęp jest bezpłatny.
16: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
11: To słoneczny poniedziałek, w Krakowie 20, w Nowym Targu 19, a w Zakopanem 18 stopni, dziś bez opadów deszczu.
16: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
17: Jest 6 minut po godzinie 13. Dzień dobry w poniedziałkowe popołudnie. Gloria Gaynor rozpocznie. Później będzie Stanisław Sojka, Lobo i Bad Boys Blue. Zapraszam.

0: 21 minut po 14. Michael Jackson na piosenka Heal the World na antenie Radia Plus. O wielu utworach Jacksona można byłoby mówić i mówić, bo to nie były zwykłe piosenki. Często za nimi szła jakaś idea i tak było też w przypadku tego utworu. Zresztą sama nazwa, sam tytuł Heal the World później posłużył Jacksonowi do założenia fundacji pomagającej dzieciom, bo to w tej piosence chodziło właśnie o pomoc dzieciakom. Na antenie Radia Plus za chwilę będzie Madonna i Like a Prayer, później czerwona gitara, zegar już pokazuje 21 minut po 14, więc do końca dnia pracy, do końca poniedziałku, przynajmniej tego roboczego, już coraz bliżej.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
6: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj schowu na wolnym wybiegu, stąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
2: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander dostępny w nowej cenie już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania, wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
3: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie.

0: to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

Na zegarze 3 minuty po wpół do trzeciej to czerwone gitary i historia jednej znajomości. Było tutaj trochę o jesieni, a jesień parę dni temu się rozpoczęła i jesień ma także swoje uroki, jeżeli chodzi o owoce. No bo to nie jest tak, że tylko latem mamy truskawki, czereśnie i tak dalej. No jesienią też się pojawiają te owoce. Jedne z moich ulubionych, czyli jabłka. Takie jabłka, które w Polsce są niezwykle popularne. I moje ulubione to oczywiście Jona Gold, ale też Ligole, też Gala czy Alva. Te wszystkie jabłka, które w sumie chyba to teraz się właśnie zbiera, a później przez całą zimę będą nam towarzyszyć. A dlaczego ja o tym jabłku? Bo dzisiaj, moi drodzy, mamy Światowy Dzień Jabłka. Został ustanowiony kiedyś przez ONZ właśnie 28 września, więc można poświętować, można dzisiaj skosztować. Jabłko to oczywiście pyszny owoc do jedzenia, ale też bardzo, bardzo zdrowy i mało kaloryczny. London Beat teraz na naszej antenie. Później będzie Matthew Wilder, będzie także Rick Astley i to rozkład jazdy na najbliższych kilka minut. Do trzeciej 25 minut.

0: za 17 minut, godzina 15, Tori Castley, Together Forever. Pamiętam teledysk do tego utworu. Taneczny był. No taniec to oczywiście coś stale związanego z muzyką, ale i z filmem, bo przecież taniec często bywa tematem filmowym. No gdybyście mieli wymienić taki najpopularniejszy film o tańcu, to myślę sobie, że tak, że mogłoby się pojawić Gorączka sobotniej nocy z Johnem Travoltą, no i drugi, oczywiście Dirty Dancing. Chyba najpopularniejszy, najbardziej znany taki film o tańcu z Patrickiem Swayze w jednej z głównych ról. I właśnie z tego filmu już za chwilę ten temat przewodni. I've had the time of my life. To już za parę minut na antenie Radia Plus, a do godziny 15:16 minut.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel. 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
6: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
7: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Reklama.

0: To zespół Bain, Bata Kozidrak i cała ekipa w piosence Ta Sama Chwila na antenie Radia Plus. Chwila z przebojami z nutą nostalgii już po 15, tuż po serwisie informacyjnym, a rozpoczniemy od piosenki Back for Good. To będzie Boys Band Take That.
1: Reklama.
2: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander, dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
7: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
1: Reklama.

0: Tragiczne doniesienia z Kijowa. Ludzie wyskakiwali z okien budynku. Wybuch i pożar ciężarówki na czwórce pod Gliwicami. W Bydgoszczy trwają kulinarne zmagania szkół gastronomicznych z całego kraju. Jest 15. Marcin Bartnik. Tragiczne doniesienia z Kijowa. Rosjanie zaatakowali centrum ukraińskiej stolicy. Zniszczony został budynek Narodowej Akademii Nauk. Jedna osoba nie żyje, co najmniej 5 zostało rannych. Z nami na łączach nasza ukraińska korespondentka Marta Radio. Jak w tej chwili wygląda sytuacja w Kijowie i co wiemy o ataku?
1: Nad Kijowem unosi się dym po nowym ataku, a strażacy nadal gaszą pożar w budynku Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. W chwili uderzenia w środku przebywali pracownicy instytucji. Ogień pojawił się tuż po ataku na niższych piętrach i odciął ludziom drogę wyjścia. Na nagraniach, które już obiegły sieć, widać dramatyczne sceny. Uwięzieni w zadymionych pomieszczeniach ludzie próbowali wydostać się przez okna. Część z nich musiała wyskakiwać z budynku. Według wstępnych informacji doszło do bezpośredniego uderzenia, prawdopodobnie dronem typu Gerań 5. Zaatakowany budynek znajduje się w centralnej, historycznej części ukraińskiej stolicy. Wołodymyr Zełenski już zapowiedział, że Ukraina przygotuje odpowiedź na ten atak.
0: Marta Radio, dziękujemy za relację. To już kolejny atak na Kijów w ciągu ostatniej doby. Alarm lotniczy w ukraińskiej stolicy trwał ponad 10 godzin. Wybuch i pożar ciężarówki na zjeździe z autostrady A4 pod Gliwicami. Zapaliła się naczepa tira, który przewoził ponad 200 beczek z niebezpiecznymi odpadami po myciu fosforu.
2: Pożar został opanowany, teraz trwa zabezpieczenie tego materiału. Na miejscu pracuje też specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Katowic, no, która będzie zabezpieczała ten materiał, aby można było go stamtąd zabrać i przekazać do utylizacji.
0: Wyjaśniał Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej. Przejazd A4 odbywa się bez przeszkód. Zablokowany jest natomiast zjazd z drogi krajowej nr 88 na autostradę. Okradli szpital, a leki i sprzęt komputerowy wywieźli karetką. Złapano jednego ze złodziei po zuchwałym włamaniu do szpitala w Miastku w województwie pomorskim. Zatrzymany w tej sprawie 34-latek z powiatu koszalińskiego usłyszał zarzuty.
3: Funkcjonariusze odzyskali na terenie Koszalina skradzioną karetkę oraz znaczną część skradzionego sprzętu komputerowego oraz medycznego. Wartość tego sprzętu została oszacowana na około 180 tysięcy złotych.
0: Mówił Dawid Łaszczy z bytowskiej policji. Szpital w Miastku z początkiem sierpnia zaprzestał działalności z powodu długów.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: W Bydgoszczy trwają kulinarne zmagania uczniów szkół gastronomicznych z całego kraju. W powietrzu unosi się zapach pysznych potraw, a turniej przypomina telewizyjne show.
5: Gotują w kociołkach na żywym ogniu, 22 litry, wybranej zupy regionalnej. Bardzo ciekawe zupy związane z danym regionem. Przykładem takiej zupy może być na przykład bursztynowa zupa rybna, prosto z województwa pomorskiego.
6: No. A co tu będzie?
7: Zalewajka łódzka.
6: To w takiej zalewajce być musi.
7: Oczywiście kiełbaska, zakwasik, ziemniaczki na pewno.
8: Teraz muszę przemieszać boczek i cebulkę, muszę podsmażyć. Jest tempo, jest fajnie.
6: Tak się pracuje w restauracji.
8: Dokładnie, no w restauracji zawsze.
9: No na pewno jakieś doświadczenie dostanę.
6: Trochę jak w telewizyjnym show.
9: No można tak nawet powiedzieć, tak.
0: Z Krzysztofem Szczepaniakiem, organizatorem turnieju i uczniami, rozmawiał Dawid Olszewski. Potrawy oceniają znani restauratorzy. I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Nie odbędzie się referendum w Warszawie dotyczące odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy nie zebrali wystarczającej liczby głosów. Zabrakło ponad 20 tysięcy podpisów.
10: Ula Bielania-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z regionu. Otwieramy drugi etap kampanii. Wykorzystajmy ten czas, aby współpracować ponad podziałami dla dobra naszego miasta. Do takiej współpracy zapraszam, powiedziała dzisiaj Monika Piątkowska, która walczy o fotel prezydenta miasta Krakowa. Podobnie jak Łukasz Gibała, spotkała się z krakowianami i rozdawała obważanki na Rondzie Mogilskim. Jak zapowiedziała Monika Piątkowska, jej kampania będzie składać się teraz z trzech etapów.
11: Będę chciała też rozmawiać oczywiście z kontrkandydatami, którzy już nie startują. Nie będą to rozmowy o przekazywaniu głosów. Debaty z kontrkandydatem.
10: Druga tura wyborów odbędzie się 11 października. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, szlaki pielgrzymkowe kultur i religii świata. To hasło 14. edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjno-wychowawczego Oblicza Dialogu. Jego celem jest zachęcenie młodzieży, by poznawała inne religie i kultury. Uczniowie wraz z nauczycielami będą pracować w grupie, zbierać informacje, a potem prezentować je na stronie internetowej. Szkoły mogą zgłaszać chęć udziału do 30 października, a Obliczom Dialogu patronuje Radio Plus.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
10: To prawdziwa złota polska jesień. Słońce będzie nam świeciło przez cały ten tydzień. Na termometrach dziś maksymalnie 22 stopnie. Jutro ma być podobnie.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
13: Jest 6 minut po 15. Take That, Back for Good. Na początku później Gypsy Kings, Anita Lipnicka i Chesney Hawks. To kolejna godzina przebojów z nutą nostalgii.

0: Bo to wystarczy o której? O godzinie 7 rano zacząć i proszę, już jesteśmy po pracy. Tak sobie pomyślałem, że to jest piosenka, przy której świetnie, radosnym krokiem z pracy można wyjść. A jeżeli jesteście w pracy do 16, no to spokojnie, czas szybko minie, szczególnie, że przebojów mnóstwo. Z nutą nostalgii przygotowałem, za chwilę będzie bardzo nostalgicznie. Woman Love i Barbara Streisand już wkrótce na antenie Radia Plus.
1: Reklama. Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24,39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

W pół do czwartej to Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Tutaj nostalgii nie brakuje i wspomnień nie brakuje. Neverending Story Limahl, piosenka z filmu o tym samym tytule. Niekończąca się historia. Co ciekawe, ten utwór, mimo tego, że został nagrany na ścieżkę dźwiękową tego filmu, to w samym filmie się nie pojawił. Ba, podobno nawet miał być niewydany, ale jednak Limahl walczył o to, żeby ta piosenka pojawiła się na płycie. No i pojawiła się i osiągnęła ogromny sukces do tego stopnia, że później już zawsze była kojarzona właśnie z filmem Neverending Story. Zresztą nie tak dawno zyskała drugą młodość, bo w takim popularnym serialu Stranger Things ten utwór także ma swoje miejsce i jest ważnym elementem całej historii. I tak oto można sobie powspominać przy przebojach Radia Plus. Tina Turner już za chwilę, a później wrócimy do klimatów filmowych, bo pojawi się duet Olivia Newton-John i John Travolta. To oczywiście będzie z filmowej wersji musicalu Grease. To już za parę minut na naszej antenie. Jeszcze Petro Boys mam dla was i po polsku będzie perfekt. Niewiele ci mogę dać, to wszystko jeszcze do 16 w Radiu Plus będzie grane. Zostańcie z nami.

0: Za kwadrans godzina 16 to Pet Shop Boys na antenie Radia Plus. It's a Sin. Za chwilę będzie piosenka, którą uwielbiam, bardzo lubię. Oczywiście Perfect w swoim repertuarze ma mnóstwo doskonale znanych, ikonicznych przebojów, ale ten utwór wyjątkowo mi się podoba. Niewiele ci mogę dać. Mam nadzieję, że wy go również lubicie. Już za moment na naszej antenie za kwadrans czwarta.
1: Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Dużo dobrego.
3: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
8: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Reklama.

0: Za 3 minuty godzina 16. Two Friends, Mike Oldfield, Maggie Reilly na 3 minuty przed serwisem informacyjnym. O 4 poinformujemy Was, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie. Później doniesienia z naszego miasta, więc zapraszam, zostańcie z nami. Dobrego popołudnia Wam życzę, do usłyszenia.
1: Reklama. Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków. Reklama.

0: Kraków.
1: Prokuratura przeprowadziła eksperyment procesowy w akwaparku w Łodzi, to po śmierci dziecka. Nie będzie referendum. W Warszawie zabrakło podpisów. Iskra Bożego Miłosierdzia po raz 18 odbyła się na całym świecie. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Instruktorka pływania była kilka metrów od chłopca, a ratownicy na wieżyczkach. To informacje, jakie prokuratura ujawnia po dzisiejszym eksperymencie procesowym w akwaparku Fala w Łodzi. Śledczy odtworzyli wydarzenia z lipca. Wtedy 7-latek tonął w basenie. Dziecko zmarło po 2 tygodniach w szpitalu.
2: Musimy sobie też w toku tego śledztwa odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie. Czy ratownicy powinni byli chodzić, a na przykład siedzieli, a jeżeli nie chodzili, to jak to wpłynęło na ich widoczność?
1: Mówił Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Ostateczne wnioski z eksperymentu mają zostać ujawnione dopiero na dalszym etapie śledztwa.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ci sami hakerzy mogli ponownie wykraść dane pacjentów. Tym razem chodzi o cyberatak na firmę, która tworzy oprogramowanie do zarządzania dokumentacją medyczną. Mateusz Chłystun.
3: Według ustaleń Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości za atak i kradzież danych odpowiada ta sama grupa hakerów, która w sierpniu wykradła identyczne treści z baz firmy MyDoctor i która pozostaje nieuchwytna. Śledczy na razie nie mówią o skali tego wycieku. Z zaatakowanego oprogramowania korzysta także m.in. grupa Enelmed, która poinformowała, że wyciek może dotyczyć około 3% jej pacjentów. Resort cyfryzacji zapowiedział tymczasem nowe przepisy, które mają wymusić m.in. obowiązkową certyfikację i limity przetwarzania danych medycznych przez prywatne firmy.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Inicjatorom akcji nie udało się zebrać wystarczająco dużo podpisów.
4: Nie będzie w Warszawie referendum, co nie zmienia faktu, że zdarzyło się w Warszawie na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy w mojej ocenie coś naprawdę wyjątkowego. Nie mieliśmy już dawno takiego oddolnego, obywatelskiego zrywu, takiego pospolitego ruszenia.
1: Mówił organizator tej akcji Maciej Wilk. Wolontariusze zebrali 111 tysięcy podpisów. Zabrakło 20 tysięcy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Stanęli na placach, ulicach i przed szkołami. W godzinie miłosierdzia Polacy po raz 18 podjęli modlitwę o pokój na świecie i nawrócenie narodów.
5: Koronka do miłosierdzia Bożego jest przede wszystkim dla mnie taką drogą do zbawienia. Modlimy się i prosimy o pokój na świecie.
6: No to jest świetny pomysł, dlatego że wtedy wszyscy jednoczymy się wspólnie na modlitwie. Możemy też zobaczyć, jak wielką siłę ta modlitwa ma i jak bardzo dużo ludzi po prostu zbiera się razem, aby wspólnie zanosić swoje prośby do Pana Boga.
1: Koronka na ulicach odbyła się na całym świecie. To inicjatywa łódzkiej grupy Iskra Bożego Miłosierdzia przy współpracy z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.

0: Tętnie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Pierwszy dzień walki o głosy elektoratu. Do drugiej tury wyborów Monika Piątkowska i Łukasz Gibała rozpoczęli od rozmów z mieszkańcami Krakowa i rozdawania obwarzanków na rondzie Mogickim. O tym mówić będziemy, tak jak Państwo się spodziewają, na początek magazynu reporterów. W Zakopanem natomiast chcą budować skansen. Skansen na stare góralskie domy, takie, które są zabytkowe, cenne z punktu widzenia historycznego, ale niszczą, bo właściciele o te domy nie dbają. Pomysł jest taki, by przenosić te domy w jedno miejsce, odnawiać i udostępniać zwiedzającym. Czy to realne? Będziemy się nad tym zastanawiać. W Radiu Plus Bee Gees.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie rozstrzygnie się między Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską. Jakie wyniki uzyskali? Jakie były ich pierwsze reakcje? O tym nasz reporter Kuba Solarz.
2: To, co usłyszeliśmy, to reakcja sztabu Łukasza Gibały na jego zwycięstwo w pierwszej turze. Kandydat zdobył ponad 36% głosów. Jak mówi Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, osiągnęliśmy ten wynik bez wielkiej machiny partyjnej.
3: Może do Krakowa przyjeżdżali różni warszawscy politycy, żeby namawiać do wspierania i do głosowania na swoje partyjne koleżanki i partyjnych kolegów. Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień. Ale szczególnie cieszy mnie to, że tak wielu mieszkańców naszego miasta nie uległo tej perswazji, nie uwierzyło w obietnice polityków warszawskich. To bardzo ważne, bo samorząd powinien być z dala od wielkiej polityki. Zwyciężył Kraków dla mieszkańców, a nie dla partii politycznych. Musimy zrobić wszystko, żeby przywrócić nadzieję i normalność, żeby posprzątać bałagan, żeby zakończyć w Krakowie epidemię kolesiostwa, partyjniactwa i nepotyzmu, żeby nie było równych i równiejszych. I musimy zrobić wszystko, żeby jak najdalej od Krakowa odsunąć tę niszczącą polskie społeczeństwo i polskie rodziny polaryzację.
2: Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%.
4: Kochani, mamy to. Druga tura. Idziemy, walczymy dalej. Walczymy o dobry, spokojny, transparentny, uczciwy Kraków. Dzięki wam możemy iść dalej, mogę iść dalej i obiecuję wam, że najbliższe 2 tygodnie to będą tygodnie ciężkiej pracy na ulicach, rozmów i słuchania tego, na czym wam najbardziej zależy. Bardzo dziękuję za dotychczasowe rozmowy, za dotychczasowe wsparcie. Wiecie, że kampania była i jest i pewnie będzie jeszcze trudna, pełna hejtu i brutalności w niektórych momentach. Wiemy, jak było. Bardzo dziękuję za to, że zaufał mi premier polskiego rządu.
2: Mówi Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta. Natomiast trzecie miejsce zajął Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, który zdobył 17,5% głosów. To naprawdę dobry wynik, komentuje polityk.
5: Ogromny sukces, że przebiliśmy szklany sufit, pokazaliśmy, że da się uzyskiwać dobre wyniki i ja z tego wyniku naprawdę jestem bardzo zadowolony i dumny. Dumny z mieszkańców Krakowa i dziękuję mieszkańcom Krakowa za to, że zagłosowali na mnie, że na tym szlaku kampanijnym od północy do południa, od wschodu na zachód udało się tak naprawdę każdego dnia przez te 111 dni, bo tyle wynosiła moja cała kampania, licząc z prekampanią, spotkać w każdym zakątku Krakowa. Czy to były miejsca w centrum, czy gdzieś na obrzeżach miasta. Ja nikomu nie odmawiałem takiego spotkania. No stąd też ten wynik, sądzę, pokazuje, że gdy ktoś jest wiarygodny, gdy ktoś ma chęć działania, to tak naprawdę może uzyskiwać dobre wyniki. Ja się z tego wyniku naprawdę bardzo cieszę, bo on jest tak naprawdę bardzo zbliżony do wyniku Prawa i Sprawiedliwości w Polsce.
2: Wynik Darii Gosek-Popiołek to bardzo duża porażka Nowej Lewicy, mówi Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego.
6: Bo ile partia Razem kilka razy już wyprzedzała Nową Lewicę, to wydawało się, że Daria Gosek-Popiołek jest bardzo mocną kandydatką, a Aleksandra Owca jest dopiero kandydatką aspirującą i pierwsze sondaże wyraźnie dawały przewagę tej pierwszej. Natomiast kampania wyborcza okazała się na mieście, duża aktywność przełożyła się na sukces wyborczy kandydatki partii Razem. No i mają co świętować. Chociaż trzeba też zauważyć, że ten wynik nie jest lepszy od tego, co miał tu Adrian Zandberg w wyborach prezydenckich.
2: Jak dodaje politolog, Monika Piątkowska może liczyć na poparcie od elektoratu Darii Gosek-Popiołek.
6: No i Łukasz Gibała raczej może liczyć na większość głosów z Prawa i Sprawiedliwości. Partia Razem, pani Owca, akurat tu jest elektorat taki specyficzny, że on się będzie dzielił pół na pół, więc tutaj też Aleksandrze Owce opłaca się nikogo nie wskazywać, bo gdyby wskazała któregoś z kandydatów, to mogłoby to prowadzić do tego, że część jej elektoratu będzie niezadowolona. Sławomir Pieczek to jest poparcie dość marginalne, on pewnie poprze Monikę Piątkowską, natomiast no to jest mniej niż 1000 głosów. Jeżeli chodzi o Michała Klimka, wydaje mi się, że on tak bezpośrednio nikogo nie poprze, natomiast jego elektorat raczej będzie się skłaniał w kierunku Łukasza Gibały, ponieważ elektorat Michała Klimka jest bardziej antysystemowy, a w Krakowie ten systemowy kandydat powoduje, że Łukasz Gibała jest bardziej po stronie tego antysystemu, który chce przejąć władzę, a Monika Piątkowska jest wśród tych, którzy bronią dotychczasowej struktury władzy.
2: Druga tura odbędzie się za 2 tygodnie, 11 października. To wtedy krakowianie ostatecznie zdecydują, kto zasiądzie w fotelu prezydenta miasta.
1: Tyle Kuba Solarz, a ja podsumuję. Aleksandra Owca z partii Razem zdobyła w wyborach prawie 7% głosów. Kolejna była kandydatka Nowej Lewicy, Daria Gosek-Popiołek z wynikiem prawie 5%. Michał Klimek, na którego zagłosowało nieco ponad 4%. A kolejkę zamykał Sławomir Pietrzyk, uzyskując 0,4%.

0: koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
1: I możesz z nich korzystać?
0: Jasne, w każdej chwili.
1: To i ja się zapiszę.
0: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
2: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Reklama. W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.

23 minuty po 17, laid back, sunshine reggae. Choć niektórzy słyszą tam gienia na początku, no ale zobaczymy.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Eksperymenty w laboratoriach, nocne zwiedzanie wystaw i spektakl kołysanki Kopernika przyciągnęły tłumy na 20. Małopolską Noc Naukowców w Kogiteonie. Hasłem edycji było From Wow to Why, co znaczy drogę od zachwytu niezwykłym zjawiskiem do zrozumienia nauki, która za tym zjawiskiem stoi. Wydarzenie objęło swoim zasięgiem 13 miast i miejscowości w regionie, w tym Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim i Niepołomicem. Zajrzymy do Krakowa, do Kogiteonu.
2: Czy można rozpuścić metan w wodzie?
3: Nie.
2: No pewnie, że tak. A czy można później ten metal z wody odzyskać?
3: Nie.
2: No jak nie, Arta?
4: Generalnie my powtarzamy, z zeszłego roku tutaj byliśmy pierwszy raz, no tu jest super wydarzenie, także można zobaczyć ciekawe rzeczy. Można się zapoznać też z ofertą Kogiteonu, jak to wygląda.
5: A co panu tutaj najbardziej do tej pory się podobało?
4: Znaczy się, tutaj na razie na jednej wystawie byliśmy, natomiast planujemy zwiedzić ich więcej, teraz mamy laboratorium techniki, więc myślę, że tam będzie coś ciekawego, a teraz historia fotografii też była dosyć dobra.
6: Mi się najbardziej podobało o aparatach. Ja bym jeszcze chciała iść na warsztaty z przyrodą. Tutaj na przykład można zobaczyć, jak się rozpalało kiedyś ognisko i można byłoby spróbować. Na przykład, jak się steruje rakietę.
7: Najbardziej mi się podobają tutaj te wszystkie eksperymenty, ale to na tej bardziej stałej wystawie. No, fajnie bardzo jest. Jest dużo różnych kolorów, dużo różnych rzeczy. Podoba mi się tutaj.
8: Podoba mi się, bardzo mi się podoba. Fajnie są opisane zasady fizyki dla dzieci. Panie są bardzo pomocne. Świetnie można wypróbować, czy na przykład jesteśmy w stanie ciężar własnego ciała unieść. Dzieciom się to naprawdę podoba. Jest to naprawdę zrobione w taki sposób przystępny dla dzieci i atrakcyjny.
5: Ale nie tylko dla dzieci.
8: Nie tylko dla dzieci, tak, bo jest bardzo dużo do czytania, bo to jest tak jakby dla większych dzieci też, ale dorośli się też dużo mogą dowiedzieć teorii, z fizyki szczególnie.
9: Bardziej mi się podobało, że ciągaliśmy fotelikiem, że to na górę i leci, a potem na dół.
5: Fajnie tutaj jest?
9: Wesoło.
2: Próba to węsa!
10: Srebro w postaci rozpuszczonej soli przechodzi w metal, który osadzając się na ściankach szklanego naczynia tworzy idealne lustro. Aby tak się stało, trzeba jednak wcześniej sprawę przygotować i najpierw stworzyć nowy związek chemiczny z połączenia azotanu srebra z amoniakiem.
11: Grzegorz Płoszaj, wytwórca pamiątkowych monet okolicznościowych. Kiedyś ktoś mnie nazwał mennikiem, ale mennikiem wolę się nie nazywać. Mennicy pracują w mennicach i robią pieniądze, którymi normalnie płacimy. Ja robię pamiątkowe monety okazjonalne. Dzisiaj akurat z okazji 20. Małopolskiej Nocy Naukowców. Robimy monety miedziane na prasie balansowej o nacisku do 10 ton. Czyli podczas jednego uderzenia tej prasy występuje wybicie awersu i rewersu, który symbolizuje właśnie tą 20. Małopolską Noc Naukowców.
1: W 19 wcześniejszych edycjach wzięło udział łącznie ponad 7 tysięcy osób. 700 tysięcy osób, oczywiście. W tym roku był tam też Kuba Solarz.

Czy umieliby państwo tak w nocy, o północy obudzeni, wskazać najdłuższą piosenkę grupy The Beatles? Po Hey Jude. Tę piosenkę Paul McCartney napisał dla syna Johna Lennona, dla Juliana. I ta trwająca ponad 7 minut piosenka właśnie 28 września 1968 roku wspięła się na pierwsze miejsce i pozostała tam przez 9 tygodni na amerykańskiej liście przebojów. Niektóre stacje radiowe w Stanach Zjednoczonych grały trochę skróconą wersję tej piosenki. 18 minut do 18 w Radio Plus.

0: Reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
1: Gibała kontra Piątkowska. Będzie druga tura wyborów w Krakowie. Przyspieszenie rozliczeń. Ponad 300 spraw i niemal 700 podejrzanych. Turystyczny hit. Do upolowania 300 zł na jesienny wypoczynek.
0: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: Reklama.
6: W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: W centrum Zakopanego powinny być ograniczenia w ruchu samochodowym dla turystów. Tak uważa radny miejski Zbigniew Szczerba. I podczas ostatniej sesji Rady Miasta zaproponował podjęcie dyskusji na ten temat. Inaczej, jak się tym nie zajmiemy, to niedługo utkniemy i ruch będzie sparaliżowany, tak przekonuje. Czy da się zamknąć centrum Zakopanego dla samochodów turystycznych? Posłuchajmy, mówić będzie Zbigniew Szczerba.
2: Problem jest od wielu lat, pomysłów multum, natomiast trzeba go rozwiązać i uważam, że to jest czas na tak zwane dość brutalne i ostre decyzje i tutaj już nie ma półśrodków.
3: Brutalne rozwiązanie to co to jest według pana?
2: Znaczy w moim przekonaniu trzeba po prostu turystycznie zamknąć centrum miasta. Centrum określić, najpierw określić to centrum miasta, później dla turystów zamknąć je do normalnego użytkowania. Turysta powinien dojechać do obiektu w dniu przyjazdu, powinien wyjechać w dniu wyjazdu. No i tyle. I resztę po prostu porusza się komunikacją na piechotę, na rowerze.
4: Podejrzewam, że zamknąć całkowicie się tego nie da, ze względu na to, że w centrum mieszczą się hotele, pensjonaty, kwatery prywatne. Dojazd do miejsca zakwaterowania musi być, prawda? Natomiast jak zorganizować to, żeby to był tylko dojazd i żeby te samochody pozostały, że tak powiem, pod hotelem?
5: Przez miasto przejechać to jest koszmar. Jest tak zakorkowany. Dziwię się, bo 40 lat słyszę, że mają zrobić centralny parking, żeby te samochody przyjezdnych się nie poruszały.
2: Ja sobie to wyobrażam, oczywiście ktoś może mieć lepszy pomysł, tak? Ja sobie to wyobrażam w ten sposób. Musimy mieć w mieście sieć kamer monitoringowych, które będą szczytywały tablice rejestracyjne i będą kontrolowały, czy to się odbywa, czy ta osoba powinna się znaleźć, czy nie. Powinna osoba się zarejestrować w karcie turysty. Na podstawie rejestracji ma prawo dojechać do obiektu. Jeżeli chodzi o parkingi zaporowe, one w jakiś sposób, parkingi oczywiście będą potrzebne w Zakopanem, ale to bardziej dla ruchu jednodniowego niż dla tak zwanego ruchu turystycznego, że klient przyjeżdża do nas na kilka dni.
6: Bartłomiej Bryjak, zastępca burmistrza miasta Zakopane.
7: Sama idea jest ze wszech miar słuszna. Na pewno mamy w centrum więcej pojazdów w szczycie sezonu, aniżeli jesteśmy w stanie pomieścić. Natomiast do realizacji tego wymagane są inwestycje idące w setki milionów złotych, bo potrzebne są parkingi zaporowe i komunikacja z tych parkingów, która będzie bardzo kosztowna. My jako gmina jesteśmy na pewno finansowo na to nie gotowi i na pewno rząd, województwo musiałoby w takim wielkim przedsięwzięciu musiałby partycypować.
4: Technicznie, jak to w praktyce będzie wykonalne? Kto tego będzie pilnował? Czy ktoś może zawsze powiedzieć, no ale ja jadę do hotelu, no a pojedzie w kółko. No tak, ale ja jechałem do Nowego Targu, no i muszę teraz się wrócić, no komunikacja jest kiepska, no i jak ja się mam tam dostać? Ja potrzebuję coś przywieźć, coś. Idea fajna, no ale Lenin też miał piękne idee.
8: 100%, że już dawno by się przydało więcej parkingów, no bo innego wyjścia nie ma. Jak jest na więc, więcej przyjedzie gulutków, no to trzeba ich gdzieś zaparkować, prawda? A ja nie do niego, nie te samochodziki zostają przy pensjonatach, ale każdy do tego Zakopanego jedzie jednak samochodzikiem.
9: Nie ma miejsca w Zakopanem, parkingi załadowane.
7: Pewnie niezbędna byłaby nowa droga, która jest od wielu lat w planach, tak zwana obwodnica Zakopanego. No i myślę, że jeśli by taka obwodnica powstała, to na pewno na przykład Kościeliska i Nowotarska mogłyby stać się znacznie mniej uczęszczane.
10: A co z mieszkańcami?
2: Mieszkańcy jeżdżą. Mieszkańcy jeżdżą, ale jak widzimy, teraz mamy okres jakby remontowy, tak? No więc wiadomo, że ten ruch jest wzmożony na niektórych ulicach. Natomiast w okresie pozasezonowym ten przejazd po Zakopanym jest generalnie w miarę płynny. Ja nie powiem, że on jest idealny, ale jest w miarę płynny, da się przejechać. Więc tutaj w momencie, kiedy wyeliminujemy kwestię samochodów turystów, no to ten ruch powinien być akceptowalny.
4: Na pewno byłoby to lżej tutaj nawet dla przewozów, czy taksówek, czy busów, czy komunikacji miejskiej. Na pewno jest to odkorkowanie. No ale teraz proszę mi powiedzieć, jak ma się przedostać klient, który jedzie z Poronina do Doliny Chochołowskiej.
10: Może oni liczą na to, że jak wybudują tą estakadę, obwodnicę, że tamtędy będzie jechał, a resztę zamkną.
4: Ale kiedy?
10: No za 15 lat.
4: No to wtedy podejrzewam, że temat może wrócić.
2: Nie zostało to podjęte. Uważam, że to już jest teraz już czas, ten sezon obecny, który minął, pokazał, że już nie ma na co czekać. Te decyzje trzeba podejmować, bo za chwilę komunikacyjnie nie jesteśmy w stanie się po Zakopanem poruszać.
1: Pomysł zamykania centrum Zakopanego dla ruchu samochodowego wraca w dyskusjach od kilkunastu lat. zawsze po udanym, tłocznym sezonie turystycznym. I jak dotąd nie udało się wypracować koncepcji, która zadowoliłaby wszystkich i mogłaby być wdrażana.
11: Reklama.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Reklama.
1: W magazynie reporterów dzisiaj to już wszystko. Za niecałe dwie minuty wiadomości w Radiu Plus, a po wiadomościach po 18 czekać na Państwa będzie Agata Petela. Ja nazywam się Bogdan Ingersleben. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.

0: Syreny zawyły na Lubelszczyźnie. Rosyjski dron ponownie spadł blisko polskiej granicy. Nastolatek chciał zaatakować w szkole, został zatrzymany. Drogą do pokoju jest przebaczenie, mówi papież w meczu. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Syreny alarmowe, alert RCB w Lubelskiem i uderzenie rosyjskiego drona przy naszej granicy. Podczas zmasowanego ataku na Ukrainę bezzałogowiec spadł w pobliżu przejścia w Dorohusku. Z wojskowymi w tej sprawie rozmawiał Michał Skolimowski. Dzień dobry.
1: Dokładnie tak, dzień dobry.
0: Powiedz, co ustaliłeś?
1: Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Uderzenie zostało zarejestrowane po stronie ukraińskiej. Trwa teraz ustalenie szczegółów, mówił mi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski.
2: Na tej chwili nie mam informacji, co zostało trafione, w jaki sposób i jakichkolwiek dokładnych informacji na temat, czy to ofiar, czy to strat ukraińskich.
1: Alarm dla wschodniej Polski został już odwołany. W związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę poderwano po naszej stronie dyżurną parę myśliwców. W gotowości były też naziemne systemy obrony powietrznej.
0: To kolejne uderzenie rosyjskiego drona blisko polskiej granicy. 17 września niedaleko Jagodzina zaatakowano stację benzynową. Przyznał się do tego, że chciał zaatakować bagnetem w szkole i złożył obszerne wyjaśnienia. 13-latek z powiatu wąbrzeskiego został zatrzymany po niepokojących wpisach w internecie.
3: Jesteśmy na etapie gromadzenia materiału, który wkrótce zostanie przekazany do sądu do spraw nieletnich. No i będziemy oczekiwali decyzji sędziego. Przede wszystkim co z chłopcem, ponieważ no to od decyzji sądu do spraw nieletnich zależy, czy chłopiec wróci dzisiaj jeszcze do domu, czy też pozostanie w jakiejś placówce, na przykład w policyjnej izbie dziecka.
0: Mówiła Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji. Policjanci w domu nastolatka znaleźli tasak i truchła kotów. Miał uśmiercić zwierzęta.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Drogą do pokoju jest przebaczenie, mówi papież w meczu. W katedrze świętego Szczepana Leon XIV odprawił mszę świętą w intencji pokoju i sprawiedliwości. Nie jest prawdą, że ten, kto się mści, jest silniejszy niż ten, kto przebacza, powiedział Ojciec Święty. Pojednanie staje się możliwe tylko wtedy, gdy mamy odwagę przerwać łańcuch urazy, podkreślił i dodał, że przyszłość Europy nie polega na ujednoliceniu, lecz na harmonii różnic. Leon XIV wieczorem zakończy pielgrzymkę do Francji i wróci do Watykanu. Można składać wnioski o stypendia Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Są nazywane żywym pomnikiem świętego Jana Pawła II.
5: To młodzież, która ma wielkie marzenia i aspiracje, która stawia sobie wysokie cele, ale jednocześnie na tej drodze pojawiają się rozmaite trudności. Często tą trudnością jest brak środków finansowych na realizację tych planów. To doświadczenie małej miejscowości i brak takiej wiary w to, że mogę mieszkać w wielkim mieście, mogę studiować nawet za granicą.
0: Mówił ksiądz Łukasz z zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Przyszli stypendyści muszą mieć odpowiednią średnią ocen i pochodzić z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

0: To Breakout w Radio Plus.
1: Plus? Plus.
0: No jak tam, baterie po weekendzie naładowane? Ja mam nadzieję, że tak, że wszystko dobrze u Państwa. No miesiąc nam się kończy, 28 września w kalendarzu i w tym kalendarzu też bardzo sympatyczne święto. Wyczytałam, że dziś obchodzimy Światowy Dzień Jabłka. No i proszę teraz sobie pomyśleć, jaka niespodzianka na mnie czekała w redakcji. Przychodzę, na biureczku paczka zaadresowana na moje nazwisko, otwieram, a tam no, dobre 2 kilogramy jabłek od jednej z naszych słuchaczek, którą teraz gorąco pozdrawiam i której serdecznie dziękuję. Państwa dopinguję do tego, żebyście słali do mnie przepisy na najlepsze szarlotki na świecie. Takie, które macie przetestowane, które zawsze pieczecie jesienią, no bo wiadomo, o tej porze roku jabłka najlepiej sprawdzają się w szarlotce, a ta pasuje do kawki, do herbatki popołudniowej i do książki. Książki też w programie będą. Książka między innymi o słodkościach, o historii słodyczy. O tym tytule opowiem już za kilka chwil, a na razie wszystkim mówię dzień dobry, Agata Fetela, razem do 20:00. No to gramy.

0: Summer is Watching Me i Rockwell w Radio Plus.
1: Plus. Plus.
0: Mam teraz dla Państwa arcyciekawy tytuł o historii konfektów, deserów i innych słodkości. Książkę Magdaleny Kasprzyk-Chevriot, Słodko i czule, ale początki wcale nie były takie słodkie. Gęsta, ciemna czekolada była oskarżana o to, że pobudza zmysły i wywołuje gadulstwo, a nawet lubieżne myśli. Marcepan sprzedawano w aptekach jako lekarstwo na dżumę, a w dawnej Rosji do osładzania herbaty wystarczał sam widok kostki cukru zawieszonej na sznurku. Więcej takich ciekawostek i historii związanych ze słodkościami znajdą Państwo w tej książce, arcyciekawej książce. Historia deserów to nie tylko opowieść o mące, jajkach i cukrze. To jest fascynująca podróż, w której słodki smak wyrywa się z alchemicznych laboratoriów i aptek, by zawładnąć królewskimi dworami, a dopiero wiele wieków później w pracowniach cukierniczych. Dziś cukier jest wszędzie, lecz przez stulecia pozostawał elitarnym, luksusowym towarem, a historia deserów jest zarazem opowieścią o globalizacji i spektakularnej demokratyzacji słodkiego smaku, od średniowiecznych receptur po wyrafinowane monoporcje. Dzięki tej książce mogą Państwo odkryć pogmatwane, pełne anegdot drogi, jakimi desery trafiły na nasze stoły. To lektura intensywna, zmysłowa i wciągająca, aż chce się sięgnąć po dokładkę i trudno oderwać się od tej książki, bo pomimo tego, że dotyka takiego lekkiego tematu jak desery słodkości, to czyta się ją jak najlepszy kryminał. Słodko i czule. Historia konfektów, deserów i innych słodkości. Nowość wydawnicza do wygrania już teraz. luz+@radiomyślnikplus.pl. Do wygrania książka, ale najpierw trzeba odpowiedzieć na jedno proste pytanie. Kiedy powstała w Krakowie pierwsza cukiernia? luz+@radiomyślnikplus.pl.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś.

0: finalnie dzieci nie trafiły do osób z rodziny. Wiemy, że zgłosiła się babcia chociażby, tak, dzieci, aby przejąć nad nimi opiekę, tylko wprost zostały zabrane do ośrodka. Skąd w ogóle taki ciąg zdarzeń i w jaki sposób policja uargumentowała to, że no, te dzieci nie mogły być, opieka nad dziećmi nie mogła być sprawowana przez członków rodziny?
1: Zacznijmy od początku tej historii, czyli tego 14 sierpnia wpływa pismo o objęcie tej sprawy przez sąd rodzinny i sąd wtedy się wypowiada, bo powiemy z uzasadnienia, że biuro rzecznika dzwoniło do sądu i sąd też wspomniał w uzasadnieniu, że się nie zgadza na zabranie tych dzieci, bo nie ma takich przesłanek, żeby te dzieci zabrać. Następnego dnia, czyli 15, też był kolejny telefon do sędziego, żeby on jednak zabrał te dzieci. Zgodził się na to, żeby odebrać rodzicom dzieci i wsadzić dzieci do opieki instytucjonalnej. Sąd ponowny raz się nie zgodził i wtedy pani rzecznik wymyśliła, że obejdzie to wszystko, to całe postępowanie, bo wiemy, że tylko sąd ma prawo zdecydować o tym, żeby odebrać dzieci spod opieki rodziców. Więc ona obeszła to na tej zasadzie, że poprosiła policjantkę, którą też wiemy z uzasadnienia tego orzeczenia, że ta policjantka nigdy z tymi rodzicami nie rozmawiała i całe swoje nakazy, zakazy policyjne wydała w oparciu o to, co pani rzecznik powiedziała. Tam była mowa o tym, że policja skądś miała jakieś akta jeszcze dodatkowe, ale nie wiemy, co dokładnie policja miała. I ta policja przyjechała na miejsce do domu tych państwa z psem tropiącym w poszukiwaniu najprawdopodobniej narkotyków, ale policja się tłumaczyła, że on był tam przypadkiem, żeby zabezpieczać czynności. Też nie wiadomo, na czym to właściwie, o co policji chodziło. Wiemy, że był pies i jedyne, co znaleźli, to dwie butelki z piwem i w oparciu o tą całą sytuację policja wydaje policyjny nakaz opuszczenia lokalu rodzicom i zakaz kontaktowania się z dziećmi, bo gdyby chcieli posłużyć się ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, to zdaje się 12a artykuł, tam jest mowa o tym, że pracownik socjalny, policjant ma prawo zdecydować, jeżeli jest nagłe, poważne zagrożenie życia lub zdrowia dzieci, żeby te dzieci chronić. Tam nie jest mowa o tym, że pracownik socjalny decyduje o odbiorze dzieci, tylko on chroni te dzieci i przekazuje je w bezpieczne miejsce. I w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest mowa o tym, że w pierwszej kolejności powinien przekazać innemu członkowi rodziny. Wiemy z opowieści państwa, która była na kanale Zero emitowana, że tam zgłosiła się babcia jednego z tych dzieci, no bo te dzieci posiadają innych ojców i ona chciała przejąć się opiekę, ale państwo powiedzieli, że rodzice powiedzieli, że policja się na to nie zgodziła, nie było żadnego uzasadnienia, w zasadzie nikt nie wie do tej pory, dlaczego się nie zgodzili na to, żeby przekazać babci pod opiekę te dzieci. No i całe szczęście, że szybko sąd zainterweniował, bo tak jak mówiłem, sąd ma 3 dni i o dziwo w te 3 dni ustawowe wydał decyzję i nakazał zwrot tych dzieci, ale tutaj jest jeszcze jeden ważny taki kruczek prawny, bo sąd orzekał w tej głośnej sprawie, orzekał nie w przedmiocie nakazów, zakazów policyjnych, tylko sąd orzekał w przedmiocie tego, że dzieci odebrano tym rodzicom, tak? Więc sąd nie wypowiadał się w przedmiocie tego, czy policja dobrze, czy źle wydała te nakazy, czy one były legalne, czy nielegalne.
0: No bo właśnie chciałam tutaj zapytać o te działania policji. Cały czas oczywiście podnosimy, czy działania Rzecznik Praw Dziecka były zgodne z prawem, czy nie. Ja też zapytam o działania policji. Skoro wiemy, że w pierwszej kolejności dzieci powinny trafić w takiej sytuacji do osób z najbliższego otoczenia, z najbliższej rodziny, zgłasza się babcia tych dzieci i one i tak nie trafiają do tej babci, no to pytanie, czy policja tutaj nie złamała też z kolei swoich uprawnień?
1: Czy to jest kwestia badania przez sąd, czy te działania policji były legalne, czy były z przekroczeniem uprawnień, też nie wiemy, czy od tych nakazów, zakazów państwo rodzice się odwołali, bo z tego co się orientuję, to państwo nie mieli jeszcze do niedawna żadnego pełnomocnika, mogli też nie wiedzieć, nie zorientować się, że w 3 dni muszą złożyć zażalenie na to wszystko. Jest kwestia, tu jest wiele kwestii formalnych takich do wyjaśnienia, ale na dotychczasowym etapie sąd jeszcze nie wypowiedział się, przynajmniej nic nie wiadomo publicznie, żeby sąd się wypowiadał, czy policja działała legalnie czy nielegalnie. Jedyne, co było w treści uzasadnienia, to to, że państwo

0: Policjanci, pomimo tego, że czuli, że się nie zgadzają z tym swoim działaniem, to działali bardzo empatycznie wobec dzieci. A nadużycia instytucjonalnej władzy sąd wskazuje, że dopuściła się pani rzecznik.
1: To jest najważniejsze w tej sprawie, moim zdaniem. Tutaj mówimy o decyzji o uzasadnieniu sądu. Wracam do tej swojej głównej myśli. No jeżeli pani rzecznik uważa, że wszystko odbyło się tak, jak należy, to żyjemy w państwie, w którym można odebrać dzieci za to, że znaleziono w lodówce dwa piwa, a pani rzecznik była świadkiem szarpania dzieci na ulicy. No to ile razy jesteśmy świadkami takiej sytuacji? To już eksperci mówią, że skoro można odebrać dzieci za to, że w domu jest alkohol, to byśmy mieli domy dziecka wyglądające jak stadion narodowy. No niestety.
2: To piwo było nieotwarte jeszcze.
0: Tak, było zamknięte.
2: W protokole.
3: Panowie, ale pytanie, które wydaje się ciągle gdzieś ciąży nad nami, a poza tym no oczywiście temat wywołuje je też cały czas na bieżąco. Kiedy państwo może wkroczyć w życie takiej rodziny? Kiedy jest już ten moment, że ta granica jest przekroczona, tak? Oczywiście...
0: Może ja opowiem.
3: Bardzo proszę, panie mecenasie, tak, bo chciałam jeszcze kwestie... powiedzieć oczywiście o tych argumentach, które są w drugą stronę, tak? I ustawię Lex Kamilek, bo cały czas też znajduję w drugą stronę, że jeśli pozostawimy takie sytuacje bez reakcji, to może dojść do tragedii.
2: Tylko
3: tak?
2: Zanim pani mecenas, po jakie sytuacje? Słuchajcie, bo ja czuję, przepraszam, panie mecenasie, intencje pani redaktor takie na zasadzie nie kiedy państwo może, jakie mamy uregulowania prawne, tylko kiedy może powinno wkroczyć w tę sytuację, bo to co redaktor powiedział, to są absurdy. Dwie puszki piwa w lodówce, to
1: żadne ekstremum nie jest dobre ani w sytuacji, w której instytucja nie działa albo działa
2: 12
1: zbyt,
2: lat temu
1: zbyt...
2: zabrano dzieci
3: redaktor rodzicom, którzy... Tomasz Wypych najpierw.
2: 12 lat temu zabrano dzieci rodzicom, którzy mieli cukrzycę po prostu, dlatego że matka miała często takie stany śpiączki i te dzieci im zabrano w majestacie prawa. Tam były protesty lokatorów, mieszkańców, sąsiadów i sąd przywrócił te dzieci. I wydaje mi się, że tu pan mecenas jest ekspertem, ale to jest pytanie szersze o konstrukcję w ogóle Rzecznika Praw Obywatelskich.
3: Dziecka.
2: Czy to jest po pierwsze potrzebne, po drugie, jak jest skonstruowane, a po trzecie, czy osoby, ja przepraszam, że troszkę mówię ad personam, ale nie uciekniemy od tego, jeżeli mają taką władzę, jak pan powiedział, że i prokuratorską, i prawie sędziowską, czy rzeczywiście to są właściwe osoby na właściwym stanowisku, bo mnie tam absolutnie brak odpowiedzialności za słowo i za czyny. No nie zmienię tego zdania. Cokolwiek tam się nie działo. A biorąc pod uwagę ogrom nieszczęść, które dotyka wielu dzieci, no, tego Kamilka biednego, od którego się tam ta ustawa zaczęła, to no, nie ma jakiejś reakcji rzecznika na takie bieżące patologie, które możemy obserwować. Więc pytanie, jak ten urząd jest skonstruowany, jak jest wypełniany i czy on jest potrzebny w tym zakresie, w ten sposób zrobiony.
0: To może odpowiadając panu redaktorowi,
2: to, pani tak, bardziej.
0: To najpierw panu, bo pan Dziękuję. Się wypowiadał ostatni. Rzecznik ma bardzo szerokie kompetencje, tylko problem jest taki, że w praktyce, przynajmniej z mojej praktyki zawodowej i praktyki zawodowej kolegów, to wygląda tak, że o ile w ogóle po kilku miesiącach odpowie, zareaguje w jakiś sposób na prośbę o zgłoszenie się do sprawy, to sprowadza się ta akcja rzecznika do przejrzenia akt, o ile są przejrzane, i wypowiedzenia się, że pozostawią sądowi decyzję w tej sprawie. I to tak w 99 przypadkach, dlatego jest takie wielkie poruszenie, że teraz pani rzecznik skorzystała z tych wszystkich kompetencji, z których może na co dzień korzystać, ale to skorzystała w sprawie, którą ją osobiście dotknęła, tak? Więc stąd też takie oburzenie. Kwestia co...
1: Kiedy państwo może wkroczyć?
3: Kiedy państwo może wkroczyć, tak.
0: Właśnie myślę,
3: albo kiedy nie powinno wkraczać, tak.
0: Nie ma kiedy nie powinno. Właśnie ta ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w powiązaniu z ustawą o policji, która może wydawać nakazy, zakazy, tam nie ma żadnej powinności. Tam właśnie powinno się w każdym praktycznie momencie można zainterweniować, nawet się powinno zainterweniować, bo ta ustawa jest tak, te ustawy są tak właśnie stworzone, że tam, czy to jest nauczyciel, lekarz, czy psycholog, mają obowiązek po prostu poinformować odpowiednie organy o tym, że coś złego zauważą.
1: No, odebranie dzieci to powinna być ostateczność.
0: Odebranie dzieci, tak, to powinna być ostateczność, ostateczność. Tam i w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy, i w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym jest przesłanka tego, że musi być poważne zagrożenie życia lub zdrowia dzieci i że powinno się skorzystać z innych wcześniej mniej dolegliwych środków, tak? Tylko no tutaj widzimy, że jeżeli państwo zechce, to tak sobie ustawi tę całą sytuację, że może zrobić co chce, tak? Z dziećmi obywateli, tak? Nawet jeżeli wiemy, że miesiąc wcześniej inny sąd rodzinny też się wypowiedział o tym, że nie ma podstaw, żeby te dzieci zabierać tym rodzicom, bo wiemy, że było 23 lipca jakieś orzeczenie innego sądu rodzinnego, który no ustanowi tam jakiegoś kuratora nad tym państwem, ale państwem rodzicami, ale no sąd nie widział podstaw, żeby odbierać te dzieci. Teraz sąd znowu powiedział, pani rzecznik, dwa razy, ja nie widzę podstaw, kurator nie widzi podstaw, policja nie widziała podstaw, no ale...
3: Finalnie dzieci i tak już przebywają z mamą.
0: Tak.
3: Summa summarum, tak? Więc jakby widzimy, że to wszystko zatoczyło koło i pytanie...
1: To wszystko było niepotrzebne. Najwyraźniej wszyscy widzimy, że to było niepotrzebne, że to była ta przemoc instytucjonalna, pani rzecznik. Zresztą no, żyjemy w państwie, które no, bywa represyjne wobec obywateli. Ostatnio choćby może dla kogoś taka błaha sprawa, też w sumie news kanału Zero, przedsiębiorca, który miał ustawiony taki system płatności za przejazdy autostradami, że jeżeli pieniędzy nie będzie na koncie, to w momencie, kiedy będą te pieniądze, to będzie pobierało. Już miał być automatyczne uzupełnianie konta. Chodzi o to, że on to ustawił sobie automatycznie, tylko ten system nie działał. No i zamiast go poinformować przez system, że to nie działa, że te płatności są niepobierane, to naliczano mu za każdą taką nieudaną płatność kary. W sumie ileś tam kilkadziesiąt tysięcy złotych. Taki przykład. No ale przecież pamiętamy, jakie represje stosowano wobec rolników na proteście. I była taka sytuacja z panem Michałem Sołtanem, który został brutalnie potraktowany przez policję. Później miał zarzuty za obrażanie policjanta i trafił do aresztu i tak dalej. Wyszedł z tego aresztu, ale później targnął się na własne życie po całym tej historii. Pamiętamy panią Izabelę z Torunia, która no, być może z przyczyn naturalnych, bardzo możliwe, z przyczyn naturalnych, ale już nie chodzi z nami po tym świecie. I to jest osoba, która starła się z Jerzym Owsiakiem na sali sądowej, na sali rozpraw. I takich przykładów jest wiele niestety w państwie polskim.
2: Słuchajcie, jedna rzecz, jeśli można, bo...
3: Tak, jedno zdanie przed przerwą.
2: Trudno
3: tak.
2: Policjantów oczekiwać w czasie interwencji, że będą oceniać zasadność. To państwo powinno stanąć na wysokości zadania, a nie policjant, który tam kogoś zatrzymuje czy aresztuje. Natomiast to wszystko przypomina takie dosyć straszne w polskim odczuciu historię o tych Jugendam, tak, które dzieci zabierają z bardzo dziwnych przyczyn. W Niemczech czy w Norwegii to ten urząd się inaczej nazywa, bo się krzyknie na dziecko i rodzice uciekają nagle z tymi dziećmi, bo nie wiadomo, co się dzieje.
0: No. O, ja się nie zgodzę, bo policja teraz ma obowiązek prawo i obowiązek oceniać to, czy jakie środki mają zastosować.
2: Zapraszam pana na interwencję, jak on zobaczy pobite dziecko i policjanta, który ma zdecydować, czy ocenia, czy widzi zakrwawione dziecko. To się nie da tak.
3: Panowie, po przerwie kontynuujemy naszą rozmowę, a państwa zachęcam, żebyście zostali z nami.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną w studio mecenas Tomasz Gołębiewski, redaktor Bartłomiej Graczak i redaktor Tomasz Wypych. Rozmawiamy o interwencji Rzecznika Praw Dziecka, wskutek której dzieci zostały odebrane rodzicom. Tu już wspomniana kwestia, czy będzie dymisja praw dziecka. Pani rzecznik takiej dymisji nie składa. Część posłów opozycyjnych mówi, że złoży takie wnioski, czy też już nawet złożyła. Nie widać ruchu w tej sprawie, więc wiadomo, jeśli dojdzie do takiej sytuacji, no to będziemy obserwować, co się wydarzy, ale kwestia jest dalej idąca. Jak w tym wszystkim raz powinny zachowywać się media? Mam przed sobą tutaj ze mną w studio panów redaktorów. Jak media powinny informować o tej sprawie? Bo oczywiście tak, owszem, jest to news kanału Zero i wiadomo, że oni jako pierwsi podali te informacje, ale wydaje się, że ta sprawa jest tak mocna i tak bardzo przekrojowa dla całego społeczeństwa, że w zasadzie no raz, nie sposób o niej nie mówić, ale dwa, w jaki sposób o niej mówić, bo też jak patrzymy na te reakcje, czy mówię, chociażby w gronie znajomych, czy w internecie, na pewno też panowie rozmawiacie ze swoimi znajomymi na ten temat. Jak media powinny przedstawiać tego typu informacje?
2: No, rzetelnie przede wszystkim, w oparciu o dokumenty. Tak jak mówiłem, mamy decyzję sądu i stanowisko sądu jest tutaj jasne. Pani rzecznik przekroczyła swoje uprawnienia, dopuściła się przemocy instytucjonalnej. Na szczęście dzieci szybko trafiły do rodziny. Tutaj pan mecenas w przerwie podkreślał właśnie, że tutaj akurat była nad wyraz szybka, błyskawiczna wręcz decyzja sądu rodzinnego w tej sprawie. Jeśli chodzi o media, no ja widziałem na przykład zupełny brak zainteresowania tematem w mediach publicznych. Pani redaktor Opolska stwierdziła, że nie znamy szczegółów, nie będziemy poruszać spraw prywatnych. No gdyby tak było, to media by się nie interesowały żadnymi sprawami, bo można by zwrócić, że to są sprawy prywatne. Wszyscy jesteśmy ludźmi, gdzieś tam funkcjonujemy w przestrzeni publicznej, no można by zwrócić, że to są moje prywatne sprawy, ile ja zarabiam, tak może powiedzieć poseł, albo gdzie zarabiam. No nie do końca, no jeżeli pełnimy funkcje publiczne, tak jak pani rzecznik pełni odpowiedzialną funkcję publiczną i ona zobaczyła sprawę i była jej świadkiem, to tym bardziej nadała rangę temu wydarzeniu poprzez siebie jako instytucję Rzecznika Praw Dziecka. Wiemy, że wcześniej, to już pan redaktor Wypych przypominał, że nie podejmowała zbyt trefnych decyzji, jeśli chodzi o polskie dzieci, o nagradzanie dzieci, które otrzymały świadectwo z biało-czerwonym paskiem, lodami przez pewną lodziarnię. I później też się z tego rakiem musiała wycofywać, chociaż wiemy, że to też spowodowało takie, no, że przedsiębiorcy, którzy prowadzili tą lodziarnię, przestraszyli się, tak, pierwsza reakcja była taka, że się przestraszyli tej przemocy instytucjonalnej, bo generalnie z urzędnikami raczej nie warto zadzierać. No i to kolejny taki przykład tego, że nasze państwo jest bezwzględne wobec słabych, a często bezsilne wobec ludzi, którzy są wpływowi, mają pieniądze i tak dalej. To jest kolejny przykład tego i dziennikarze muszą informować, a to, co zrobiła pani redaktor Opolska na antenie TVP Info, że nie powinniśmy o tym rozmawiać, to jest sprawa delikatna, nie wiemy wszystkiego, no to jeżeli pani redaktor nie wie, to najpierw niech się dowie, a później o tej sprawie rzetelnie poinformuje opinię publiczną.
3: Jest tak krótko, jeśli mogę, się w pełni zgadzam tu z kolegą, że powinniśmy przede wszystkim informować. Można zrobić milion zastrzeżeń, jak się dowiedzieliśmy, jak ktoś podaje, nie podaje, natomiast...
1: Tym bardziej, że nie byliśmy świadkami, tak? To też tutaj często padało, ale jednak brak informacji też nie jest dobrym działaniem. Przepraszam, że tak panu wchodzę w zdanie. Mi cały czas brakuje tej komunikacji ze strony Rzecznika Praw Dziecka, tak? Co dokładnie się wydarzyło?
3: To jest w ogóle szerszy temat, dlatego i nie też nie na tę audycję, ale kiedyś był taki niepisany kodeks między dziennikarzami, mediami, że jakie by redakcje nie były, po pierwsze informujemy, po drugie, jak są dzieci, to jest absolutnie coś absolutnie świętego i w ogóle nie dyskutujemy na ten temat. Natomiast rzeczywiście jest tak, że część mediów publicznych kompletnie tą sprawę jakby zamiotła. Pocieszające jest to, jak można dwa zdania o mediach powiedzieć, że nie było takich sensacyjnych żadnych informacji, bo to też było upiorne. Natomiast media są od informowania, od wyciągania tego wszystkiego, ewentualnie ponoszenia konsekwencji, jak coś tam się przestrzeliło, bo zobaczcie państwo, no gdyby ta sprawa nie użyła światła dziennego, to tak naprawdę te dzieciaczki, przepraszam, że o tych dzieciach mówię, to nadzieja w panu mecenasie, czyli w prawnikach i w nikim więcej, bo instytucje delikatnie mówiąc nie tylko zawiodły, ale przeszarżowały po prostu.
2: Myślę, że ta rodzina zgodziła się na publikację tej sprawy, no bo pewnie zgłosili się do kanału Zero z dokumentami. Zresztą wypowiadali się, prawda?
4: To ja może powiem, bo rozmawiałem z redaktorem Michalskim, który to naświetlał, to on chyba odkrył w jakiś sposób ten temat i ta rodzina dopiero później się do niego zwróciła, stąd też pani rzecznik jakieś mu przekłamania zarzucała, że ona to inaczej, no bo on dysponował tylko postanowieniem sądu zanonimizowanym i na tej podstawie
2: ale
4: dopiero
2: rozumiem,
4: później...
2: że rodzina nie miała pretensji do pana redaktora.
4: Nie, przecież postępili no u niego, także myślę, że nie.
1: Pana redaktora w ogóle zapraszaliśmy, ale niestety z racji na inne zobowiązania nie mógł przybyć, żeby tę sprawę jeszcze
3: jedno
1: mocniej
3: uczyć. Jedno zdanie można powiedzieć, dobrą Tomasz, praktyką w takich urzędach jest, że po prostu osoba zainteresowana, czyli w przypadku pani rzecznik, włącza się ze sprawy. Tak było w przypadku rzecznika praw obywatelskich, który tam interweniował, już nieistotne o co chodziło, i zastępca występował. Po prostu, najzwyczajniej w świecie. I ona wtedy, no nie jest sędzią we własnej sprawie, tak?
4: Tak.
3: I jak mi państwo pozwolicie dwie sekundy, to jest dużo zastrzeżeń do pracy biura rzecznika, tak powiedzmy, praw dziecka, choćby w obszarze medycyny, dlatego że nie widać w ogóle żadnej aktywności. No, dziecko to jest najbardziej bezbronny pacjent, jaki w ogóle istnieje, dlatego że jeszcze jak ma rodzinę, która ma czasami prawa ograniczone rodzicielskie, to dziecko, które jest hospitalizowane, jest zdane na łaskę i niełaskę personelu, który może różne rzeczy robić, tak? I teraz nie ma śladu po działalności rzecznika praw dziecka, nawet w tak kluczowych instytucjach, jak są jakieś Instytut Matki i Dziecka, czy instytuty, które się dziećmi zajmują. I to jest też problem. Kto tych praw dziecka będzie bronił?
4: Ale to nie tylko tutaj, panie redaktorze.
3: Nie wiem, tylko z mojej działki, przepraszam. Tak.
4: No ja z mojej działki wiem, że w przypadkach alienacji rodzicielskiej to pani rzecznik praktycznie zawsze umywa ręce i nie interweniuje.
3: Gotowy opiekuńczy, gdzie jest rzecznik w tym momencie? No, to też są prawa dziecka, no.
2: Alienacja rodzicielska to jest bardzo poważny temat i media często, tutaj akurat, nie zawsze... mają odwagę interweniować, czy zajmować się tematem, bo to jest bardzo trudny temat i zawsze ten drugi rodzic, który dopuszcza się alienacji, przynajmniej jest domniemanie do takiej, że się dopuszcza, no uruchomi, że tak powiem, wszystkie kroki prawne przeciwko mediom, które się interesują. Ja mówię teraz akurat o swojej sytuacji, bo rzeczywiście już zająłem się tematem i od razu mieliśmy takie przedsądowe wezwania jakieś, żeby się tematem nie... Typowa, że tak powiem, uciszanie krytyki prasowej, tak? To ja też na to jest paragraf.
4: Bo pan redaktor wcześniej mówił, że tutaj jest rolą prawników, żeby jakoś chronić rodziny w takich sytuacjach, tylko ja może jeszcze dopowiem, że ta ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, nie wszyscy tego wiedzą, ale osoba, która jest określona w tej zgłoszeniu jako sprawca przemocy, on w tej procedurze nie ma prawa ustanowić sobie ani pełnomocnika, ani obrońcy, nie ma prawa do żadnych odwołań, w tej procedurze nie ma obowiązku przez zespół badania w ogóle dowodów, uwagę, tak? oni mają ze sobą dyskutować, jakoś to oceniać sytuację, a nie dowody, tak? Więc jeżeli chcą, to jakichś dowodów nie ocenią, albo się nie odniosą, nie ma prawa wglądu do tych dokumentów, które są gromadzone w ramach niebieskiej karty, bo to mogłoby posłużyć, żeby osoby, które się zgłasza, tak, do mnie ofiary jakoś zaszkodzić tej osobie, więc ta cała procedura, ja się cieszę, że jeżeli coś dobrego ma wyjść z tej całej sytuacji, to, żeby ludzie się dowiedzieli, jak bardzo to jest procedura, która może służyć do stwarzania patologicznych sytuacji. Do tej pory było małe zainteresowanie, bo to głównie było wykorzystywane w sprawach rodzinnych, rozwodowych, gdzie jedna osoba drugiej osobie zakładała niebieską kartę, żeby właśnie uzyskiwać policyjne nakazy, zakazy, zbliżanie się wejścia do domu, ale no tutaj widzimy, że państwo, policja może się posłużyć równie dobrze wobec obojga rodziców, żeby pozbawić ich dzieci, tak? Więc tę całą ustawę należałoby przejrzeć i głęboko ją zreformować. Uważam, że ona w tym momencie, w taki sposób, jaki ona funkcjonuje, to może i służy w jakichś przypadkach do ochrony przeciwko przemocy w rodzinie. Ja tego nie mówię, że nie. Natomiast z mojej działki jako adwokata do mnie zgłaszają się ludzie, gdzie to jest nadużywane po prostu i służy do instrumentalnego, przedmiotowej walki w konkretnej sprawie przeciwko rodzicowi.
1: Ja chciałabym zapytać, gdzie w tym wszystkim jest dobro dziecka? Czyli to, co jest w zasadzie kluczowe, tak? Jeżeli chodzi raz o działalność Rzecznika Praw Dziecka, dwa o ustawy, o których pan mówi, bo patrząc na te historie, kiedy przeanalizujemy na szybko, a myślę, że wielu z państwa to uczyniło, dzieci odebrane rodzicom, dzieci w placówce, sąd oczywiście inne zdanie, pani rzecznik interweniuje finalnie, dzieci są z mamą, no to są informacje, które wiemy na ten moment, czyli wracają. Jak one powinny
3: jest
1: być traktowane, tak?
3: Bo to jest kluczowe. Na sztandarach, na niczym więcej. Jest absolutnie na sztandarach i to jest pretekst do tego, żeby podejmować takie dziwne działania, o których pan redaktor mówił. Był taki pomysł nie tak dawno, wiele lat temu, ale to w sumie nie jest dawno, bo już po tej naszej rewolucji ustrojowej, że rzecznikiem praw dziecka było biuro rzeczników praw obywatelskich. Dlatego, że jeżeli uważamy, że dziecko jest obywatelem, a uważamy tak, bo jesteśmy w miarę dojrzałą demokracją, to nie ma powodu, żeby oddzielny urząd wydzielać. I uważam, że to była dobra jakaś lokacja, dlatego, że ten rzecznik praw obywatelskich, jakby nie było, no, jaki by nie był, urząd ma dobre notowania. W mojej ocenie, to jest, ja mówię u pani tutaj redaktor, za co dziękuję, przynajmniej powinna się rozpocząć dyskusja o kształcie tej instytucji, jeśli już w ogóle.
1: Bo to wydaje się, że ta dyskusja na pewno się rozpocznie, bo już siłą rzeczy o tym rozmawiamy.
3: Jedno zdanie, potrafię też milczeć, ale to, co nawet pan mecenas powiedział, że powstała, tak ja to nazwę, tak jak laik, ułomna tak ustawa, jak powstała w tej chwili, dająca pole do pewnego nadużyć, to też pokazuje na to, że urząd, który mógł ją opiniować i współtworzyć, no, nie stanąłby na wysokości zadania. I teraz my rozmawiamy, jeszcze raz powiem, o najbardziej bezrobnej grupie, która jest w społeczeństwie. To są dzieci po prostu. Najzwyczajniej w świecie.
4: Ja się nie zgodzę, bo według moich przynajmniej obserwacji z tego, co ja sprawdzałem, to te przepisy wcale nie są ułomne. One zostały tak skonstruowane właśnie, żeby temu miały służyć. Tak?
3: No to jeszcze w ogóle. No,
2: tak kwestia tego, bo to jak jest, korzystamy z możliwości. Sprawa, nie, no. W tym przypadku te możliwości, to oceni oczywiście prokuratura, daj Boże, prawdopodobnie zostały przekroczone. Aczkolwiek, no właśnie, to jest to pytanie, w sumie od którego też rozpoczęliśmy, czy instytucje powinny działać zawsze, nawet jeżeli to, powiedzmy, później okaże się nadgorliwością, czy nie zawsze i odpuszczać pewnych kwestii, albo ewentualnie reagować, nie wiem, w inny sposób zupełnie, poprzez jakiś monitoring.
1: I tego też nie wiemy, bo nie wiemy, czy wydarzyłoby się coś innego, gdyby dzieci nie zostały odebrane, tak? No my znamy, wiemy, co się wydarzyło,
2: wiemy,
1: tak? W tym momencie,
2: teraz,
1: wiemy, jaki jest finał, tak? Natomiast to, co też bardzo często pada z drugiej strony, że jeśli nie będziemy podejmować interwencji, to może dojść do tragedii. Nie wiemy, co by się wydarzyło, tak?
2: Czy generalnie powinniśmy reagować, jeżeli widzimy coś złego, tylko tutaj mamy no jednak nadgorliwość instytucjonalną, więc jakby to jest taki przykład złej sytuacji. No tak jak powiedziałem, no każda skrajność w tym przypadku jest zła. Brak reakcji byłby zły, ale nadgorliwa reakcja też jest zła.
3: Jest takie brzydkie słowo, ja go nie lubię, ale dotyczy nas wszystkich, to jest dobrostan. My tu mówimy o prawach dziecka, o naruszeniu takim, że dziecku się dzieje krzywda, dziecko jest pobite, czasami dzieci giną też, o takich ekstremalnych sytuacjach, ale wyobraźmy sobie, ile jest takich sytuacji, gdzie dzieci są po prostu nieszczęśliwe, najzwyczajniej w świecie. Pytanie jest, gdzie ten rzecznik praw dziecka jest? Bo jest nauczyciel, który za dużo wymaga, bo są rodzice, którzy gdzieś realizują swoje plany niezrealizowane poprzez dzieci. Tego rzecznika nie ma tu. Na przerwie rozmawialiśmy trochę tak z mojej działki, jest, że w Polsce jest w tej chwili nadmiarowość, to się problem robi, orzekania spektrum autyzmu. Tylko dlatego, żeby dzieci miały zaświadczenia o tym, że mogą mieć troszeczkę to nauczanie wspomagane, to pan mecenas mnie uratuje i tak dalej. I nikt nie zadaje sobie pytania, dlaczego te dzieci nie nadążają. Bo program jest tak przeładowany idiotycznie, bo jest tak przerzucana odpowiedzialność za naukę na dzieci w domu i rodziców, że te dzieci nie nadążają. Pytanie, gdzie tu rzecznik jest, jeżeli mają takiego rzecznika, bo te dzieci są diagnozowane, są leczone, biorą leki czasami takie auto-label, których nie powinny brać. Opieka nad dzieckiem to jest 360 stopni po prostu. Mówimy o takich ekstremalnych przypadkach, natomiast tych nieszczęść się dzieje naokoło bardzo dużo, tak? I tak to wygląda. A ostatnia rzecz, przepraszam, że tak dużo mówię, to jest to, co się z panami zgadzam i z panią redaktor. No nawet jak zaobserwujemy, że coś się złego dzieje, to bardzo często reakcja państwa, policji i służby jest taka, że pan przesadza, tak? Albo proszę podać nazwisko, kiedy pan to widział, jak to jest. I czy chciał coś dobrego zrobić? I nagle ma takie strasy z tym ludzi, bo się okazuje, to ty doniosłeś, że my coś tam robimy, nie?
1: Jakie kroki według panów powinna podjąć teraz pani rzecznik? Wiemy, że do dymisji no, nie poddaje się, nie zgłasza tego. Natomiast czy nie wymaga tutaj wyjaśnienia ta kwestia głębszego, bo w moim odczuciu cały czas opinia publiczna nie otrzymała wystarczających informacji.
4: To ja może powiem z prawniczego, pani rzecznik jest zawodowo też adwokatem i na pewno zna świętą złotą zasadę, że tylko winny się tłumaczy, więc myślę, że strategia jest po prostu na to, żeby czekać na rozwój wydarzeń i patrzeć, co trzeba będzie jednostkowo, punktowo wtedy się wytłumaczyć, o ile będzie taki przymus, bo pamiętajmy, że na przykład w sprawie oskarżeń o mobbing Biura Rzecznika Praw Dziecka, to pani rzecznik nie składała, z tego co pamiętam, żadnych jakichś obszernych wyjaśnień, bo też tam użyto, z tego co pamiętam, było jakieś zaproszenie pani rzecznik na komisję sejmową, ale ona się wytłumaczyła w ten sposób, że ona ma obowiązek składać raporty raz do roku, a nie tłumaczyć się przed komisją i to sprawa wtedy ucichła nikt tego dalej nie ciągnął i nie było żadnych w zasadzie, tak z tego co pamiętam, tłumaczeń ze strony biura rzecznika.
3: To czy sama złożyła zawiadomienie o bombing wobec tego pana, który złożył jej, no. Tak to wygląda.
2: Czekamy na rezygnację albo dymisję. Tyle mogę powiedzieć.
1: Tyle ze strony, tak, pana Bartłomieja Graczaka. I ostatnie zdanie, pan Tomasz Wypych.
3: Nie, ja apeluję, to jest pani program, pani redaktor, chwała Bogu, że pani takie programy robi. Zacznijmy wreszcie dyskutować poważnie o tej instytucji, no. Najzwyczajniej w świecie, bo wyjęliśmy taki przypadek jednostkowy, no to jest kazuistyka, dużo się niedobrego dzieje, nie ma tej pomocy żadnej. Jakbyśmy pytali rozwiedzonych rodziców, co się z dziećmi dzieje, byłoby to samo. Dobro dziecka to jest naprawdę to, jak ono żyje, jak ono funkcjonuje, jeszcze raz to powtarzam i jak już uważamy, że to jest taki obywatel o pewnych prawach, a jest po prostu, najzwyczajniej w świecie, dbajmy o te dzieci.
2: To niech się zajmuje Rzecznik Praw Obywatelskich, to w sumie dobry postulat.
3: Naprawdę, z biuro dziecka tam zrobić i tyle, a tak od siebie powiem, że trochę wstyd pani rzecznik, że takie rzeczy robi, bo wiecie, jakby sułtan Bagdadu, który chodził, patrzył, co ludzie o nim mówią, to wyciągał wnioski. Ona sobie porobiła zdjęcia, wysłała policję i co to z tego wyszło? No bez sensu zupełnie.
4: O nie, tam było jeszcze gorzej, bo pani rzecznik z tego, co rodzina opowiadała, to poszła za tą matką.
3: Ja wiem, już nie chcę tego eskalować, bo to było takie prawie wtargnięcie. No to jest w ogóle...
1: Będziemy na pewno bacznie obserwować, co się wydarzy w tym temacie, bo wydaje się, że sprawa no, chyba nie może być zamieciona pod dywan. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Mecenas Tomasz Gołębiewski, redaktor Bartłomiej Graczak i redaktor Tomasz Wypych. Dziękuję panom.
4: Dziękujemy.
1: A za chwilę rozmowa z Anną Puławską, wicemistrzynią olimpijską w kajakarstwie, o marzeniach, o złocie i przygotowaniach do Los Angeles i o tym, jak być żołnierzem, jak to jest być żołnierzem Wojska Polskiego. A po 23 nocne światła Pawła Krzemińskiego i dzisiaj w cyklu Echa Historii rozmowa o tym, jak Polacy ratowali Żydów. Gościem będzie dr Barbara Stanisławszczyk. Ja już bardzo dziękuję państwu i życzę spokojnego wieczoru.
3: A ja bym chciał ucisnąć.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: Grrrta!

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Anna Puławska dzisiaj jest moim gościem. Polska kajakarka, wicemistrzyni olimpijska i brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich, multimedalistka Mistrzostw Świata, mistrzyni Europy, dwukrotna złota oraz brązowa medalistka Igrzysk Europejskich oraz żołnierz Wojska Polskiego. Czy wszystko się zgadza, Aniu?
2: Tak, wszystko się zgadza.
1: Jest tego całkiem sporo, no ale skoro ma się takie osiągnięcia, no to trudno, żeby sytuacja wyglądała inaczej. Przed nami 2028 rok i Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Czy to jest ten cel, na który ty jesteś teraz sfokusowana cały czas?
2: Tak, zdecydowanie. Tak naprawdę kończąc tak naprawdę Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, już byłam sfokusowana na kolejnych igrzyskach, więc jestem zadaniowcem i mam zawsze w głowie po każdych zawodach to, że tak naprawdę wszystko, co się dzieje teraz, to jest droga właśnie do tego celu, którym są Igrzyska Olimpijskie. Tym razem będą to Igrzyska w Los Angeles.
1: Czy to jest tak, że w takim razie każdego dnia rano, jak wstajesz, to już tylko myślisz o tym, jak twój dzień powinien wyglądać, od czego zacząć, co zrobić, potem jak kolejny tydzień, miesiąc, żeby nic nie przegapić? Czy pojawiają się jakieś różne, nie wiem, zawiłości, sytuacje, które zmieniają twój plan przygotowań? No bo powiedzmy sobie, 2 lata to jest całkiem sporo czasu.
2: Tak, no na pewno jeżeli jestem w takim okresie właśnie przygotowawczym i startowym, to wszystko jest zaplanowane i tak naprawdę dbam o każdy szczegół, aby ta droga była może nie najprostsza, ale na pewno, żeby było jak najmniej błędów podczas tej drogi, ponieważ no wiem, że na Igrzyska Olimpijskie każdy będzie przygotowany bardzo dobrze, najlepiej i chcę przygotować tą szczytową formę. Ja tego też bardzo chcę, więc staram się podczas tej drogi nie popełniać tych błędów. Natomiast jasne, no oczywiście mam też w swojej karierze sportowej miesiące, w których po prostu odpoczywam i to też jest bardzo potrzebne. Właśnie teraz jestem w takim okresie już postartowym, roztrenowanie, kiedy nie nastawiam budzika już, żeby wstawać rano, tylko spokojnie sobie faktycznie ten dzień planuję tak, aby był również zachowany ten relaks i taki spokój wewnętrzny, żeby faktycznie naładować te przysłowiowe baterie do tego, aby zacząć kolejne przygotowania.
1: No, jakbyś nam tak odsłoniła trochę kulisy i powiedziała, jak wygląda taki typowy dzień sportsmenki, twój od rana do wieczora, ile tam jest miejsca na treningi, a ile czasu na odpoczynek?
2: Generalnie to wstaję tak naprawdę codziennie około 7 rano, 7:30 mam śniadanie, no i po śniadaniu wiadomo, ja lubię bardzo w ogóle celebrować każdy posiłek i bardzo długo spędzam właśnie, poświęcam czas temu, aby spokojnie zjeść, więc to jest też dla mnie taki ważny moment w ciągu dnia. Po śniadaniu zazwyczaj już zaczynam przygotowania do treningu, który zaczyna się około 10. Ten trening to jest zazwyczaj jednostka główna, czyli schodzimy na wodę. Ona trwa zazwyczaj tak godzinę 15. No po treningu na wodzie już jest wtedy chwila czasu przed obiadem i to jest ten czas, kiedy mogę go poświęcić na przykład na rozciąganie albo na jakieś wyciszenie po treningu. Obiad mamy zazwyczaj około 12:30, więc jemy obiad i po obiedzie jest celebracja kawka. I po kawce zazwyczaj idę na drzemeczkę, taki power napik, on trwa do pół godziny maksymalnie, właśnie żeby naładować baterie na trening popołudniowy i zazwyczaj po południu mamy 2 jednostki treningowe, jest to również jednostka na wodzie oraz zależy od dnia w tygodniu, albo są to biegi, albo siłownia. Na wodzie jesteśmy też około godziny, na siłowni z 1,5 do 2 czasami. No i po siłowni, po tych treningach popołudniowych, no już za chwilę jest kolacja, więc celebracja kolacji, no i około, nie wiem, 19 kończymy dzień. No i wtedy jest chwila czasu dla siebie.
1: A w weekend też to tak samo wygląda, czy trochę można odsapnąć?
2: To znaczy tak, ja trenuję 11 razy w tygodniu. Czwartek jest dniem, kiedy popołudnie jest wolne, więc wolno od treningu, więc wtedy jest taki czas, żeby właśnie się trochę zrelaksować, spędzić go na przykład u fizjoterapeutki, bądź na odnowie biologicznej, czyli wtedy jest czas na saunę, jakieś właśnie takie jacuzzi, żeby sobie faktycznie zrobić taki chill. No i w niedzielę też jest jeden trening, albo czasami niedziela jest wolna, to zależy od tego, w jakim jesteśmy okresie przygotowawczym. No i to jest też właśnie, jak już jesteśmy często za granicą, to jest też taki czas, gdzie możemy sobie pozwiedzać właśnie miejsca, w których jesteśmy. Ale no nie zawsze też jest na to siła, bo jak mamy ciężkie zgrupowania, to często po prostu w taką niedzielę marzę o tym, żeby położyć się do łóżka i wtedy się po prostu wyspać i odpocząć.
1: Zastanawiam się, czy w twojej diecie jest jakieś miejsce na coś słodkiego, czy niekoniecznie? Czy dieta jest bardzo restrykcyjna i trzeba się mocno trzymać określonych zasad?
2: To znaczy ja jestem bardziej team słone, jeśli chodzi o takie powiedzmy grzeszki jedzeniowe, więc wolę sobie dorzucić jakieś chipsiki albo właśnie coś takiego wytrawnego niż słodycze. Ale jak już jestem w takim okresie blisko do zawodów, no to raczej staram się tego nie podawać sobie. Ja w ogóle bardzo lubię, ja nie mam diety tak naprawdę. Ja nazywam to stylem odżywiania zdrowym i to mi chyba pozwala właśnie nie mieć z tyłu głowy tego, że muszę coś zjeść, tylko po prostu ja lubię jeść zdrowo. Ja lubię się dobrze czuć na treningu. Ja wiem, że to, co jakby takie przysłowiowe paliwo załaduje w swój organizm, to odda mi to po prostu na treningu. Podczas treningu będę się zdecydowanie lepiej czuć, więc ja po prostu lubię ten stan i nie traktuję jakby swojego odżywienia właśnie jako diety, tylko zdrowego stylu żywienia i to bardzo lubię nawet podczas wakacji przysłowiowych. Wiadomo, lubię sobie zjeść coś niezdrowego, ale no jednak staram się patrzeć na to, co jem i po prostu dobrze się czuć.
1: Jak to się w ogóle stało, że zaczęłaś uprawiać kajakarstwo? Z tego, co wyczytałam w różnych miejscach, kiedy byłaś jeszcze małą dziewczynką razem z siostrą bliźniaczką, uczyłyście się gry na skrzypcach. Więc jak to się stało, że ta droga nie poszła w rozwój muzyczny, tylko sportowy?
2: Tak, gra na skrzypcach była w naszym życiu przez około 2 lata i faktycznie my od dziecka lubiłyśmy śpiewać. Nasza mama zawsze mówiła, że jak idzie z nami do miasta, to ma śpiewający wózek, więc do dzisiaj zresztą bardzo lubimy razem z siostrą sobie śpiewać różne piosenki. I tak, faktycznie te skrzypce były, natomiast nasza pani, która nas uczyła gry na skrzypcach, powiedziała któregoś dnia naszej mamie, że wie pani co, one super sobie radzą, naprawdę są uzdolnione, ale to są tak ruchliwe dzieci, że chyba lepiej jak zapisze pani je na jakiś sport, bo one się wtedy na pewno zdecydowanie bardziej spełnią. No i faktycznie to był taki bodziec też dla naszej mamy. W tym samym czasie również do szkoły przyszli trenerzy na, żeby zrobić nabory właśnie do kajakarstwa. No i akurat chciałyśmy spróbować właśnie swoich sił w kajakarstwie, ponieważ też z balkonu codziennie widziałyśmy kajakarzy, bo mieszkamy nad samym jeziorem w Mrągowie. Więc miałyśmy to tak naprawdę na co dzień, chciałyśmy tego spróbować. Kurde, czułyśmy się, że jest fajnie, miałyśmy bardzo dużo znajomych, też to była na początku taka zabawa tak naprawdę, ta rywalizacja dopiero się zaczęła po kilku latach, ale też fajnie, że miałam tą swoją siostrę bliźniaczkę, bo ona dawała mi takiego kopa, jak na przykład mi się nie chciało iść na trening, to ona mnie namawiała, jak ja miałam gorszy dzień, to ja ją, więc my się zawsze nawzajem motywowałyśmy i pchałyśmy do przodu i to było naprawdę takie super, że właśnie zawsze miałyśmy siebie i między nami była rywalizacja, ale właśnie myślę, że zdecydowanie ta zdrowa.
1: Co zdecydowało o tym, że wytrwałaś w tych kajakach, bo no nie jest to taki powszechny sport, jak przynajmniej u chłopaków piłka nożna, nawet siatkówka, patrząc szerzej. Jednak kajaki to jest dosyć wąska dziedzina i ograniczona liczba osób, no już tak wyczynowo uprawia kajakarstwo.
2: Myślę, że na pewno nigdy nie patrzyłam przez pryzmat popularności dyscypliny czy tego, ile będę zarabiać, bo to nie, jakby nie było nigdy w mojej głowie. Myślę, że dlatego, że kajakarstwo po prostu pokochałam i kocham je do dzisiaj. Jest to moja ogromna pasja i nie wyobrażam sobie dzisiaj wstać rano i pomyśleć sobie, że już nie trenuję. Także myślę, że przez to właśnie, że to jest taka pasja i jest to sport, który jest faktycznie różnorodny, bo tak naprawdę, żeby popłynąć minutę 47 na jedynce, my musimy w przygotowaniach po prostu przez tak naprawdę każdą dyscyplinę przejść, ponieważ zimą biegamy na nartach biegowych, pływamy w basenie, chodzimy po górach, także ta baza, którą musimy zbudować, żeby ten wyścig się udał i żeby zdobywać medale, jest taka szeroka, ten wachlarz różnych dyscyplin jest tak szeroki, że to jest też ta ciekawość, która mnie na pewno napędza i chcę być tak naprawdę w każdej z tych mniejszych dyscyplin też dobra, bo wiem, że to mnie przybliży do sukcesu właśnie w tej mojej kluczowej dyscyplinie w kajakarstwie.
1: No ale na pewno były momenty, które były ciężkie. Nie mówię już o tych momentach, kiedy twoja kariera nabrała pełnego obrotu, ale tak kiedy byłaś jeszcze młodą dziewczyną i tak jak mówisz, no były momenty, że nie chce się iść na trening, człowiek jest zmęczony, wolałby odpocząć i wydaje mi się, że to w wielu przypadkach się zdarza, ale no coś musiałaś chyba pokochać w tym sporcie, że jednak w nim wytrwałaś, no i w zasadzie związałaś z nim całe swoje życie. Co to takiego było? Co się wydarzyło, że właśnie ta droga, to kajakarstwo, to jest to?
2: No myślę, że na pewno tutaj też trenerzy grali bardzo dużą rolę na etapie, kiedy było się tym dzieckiem, którzy właśnie tworzyli taką rodzinną atmosferę podczas czy zgrupowań właśnie takich klubowych, czy każdego treningu trener naprawdę poświęcał bardzo dużo czasu, żeby każdego zawodnika przygotować. Na pewno też to, że miałam tą swoją siostrę bliźniaczkę, która no była, my ze sobą rywalizowałyśmy, ale ona zawsze była ze mną, więc te gorsze dni zawsze gdzieś tam przeżywałyśmy razem. Na pewno też to, że kajakarstwo właśnie nie jest taką popularną dyscypliną i to, że chciałam po prostu być wyjątkową osobą, która osiągnie coś właśnie w dyscyplinie, która nie jest tak popularna, bo teraz nawet to widzę, że tak jest. Wcześniej o tym zupełnie nie myślałam, ale teraz to widzę, że wierzę, że w ogóle to kajakarstwo właśnie dzięki wynikom sportowym będzie jeszcze bardziej popularne, ale to jak na przykład opowiadam ludziom, że trenuję kajaki, bardzo mało osób w ogóle zna tą dyscyplinę, ale jak opowiadam, co ja muszę zrobić, żeby właśnie zdobywać te medale, to w ogóle wszyscy są w szoku, że wszyscy myślą, że wsiadasz sobie do kajaczka i wysujesz sobie w ogóle ramionami i górą tylko tak naprawdę napędzasz łódkę, a my tak naprawdę pracujemy całym ciałem, więc i to też, że na przykład zdrowie, tak? Mam odpowiednią sylwetkę, jestem wysportowana, w ogóle no to są takie aspekty powiedzmy poboczne, ale one jakby na co dzień ułatwiają mi też funkcjonowanie, to, że dobrze wyglądam, że dobrze się czuję, jestem zdrowa, jakby to są takie bardzo, myślę, że ważne i pozytywne aspekty tego trenowania.
1: Na pewno słuchają nas też rodzice i być może któreś z dzieci marzy, myśli o tym, żeby właśnie uprawiać kajakarstwo. Co byś powiedziała takim rodzicom, jeśli ich dzieci gdzieś tam są chętne do tej dziedziny sportu? Jak byś, nie wiem, zachęciła, żeby jednak wytrwały w tym i faktycznie angażowały się?
2: No na pewno kajakarstwo nie jest prostą dyscypliną, ponieważ no my zimą nawet przy minus 15 stopniach schodzimy na wodę i jakby żeby po prostu mimo takich przeciwności, żeby każdy dał sobie po prostu czas i to zawsze mówił mi w świętej pamięci trener właśnie, że mi i mojej siostrze dziewczyny, na was też przyjdzie czas i też będziecie miały ten swój moment w karierze, że będziecie osiągać te wyniki, ponieważ my tych wyników na początku nie miałyśmy i faktycznie teraz patrzę na to właśnie z perspektywy tego minionego czasu, że to wszystko, co spotykałam na swojej drodze, czasami właśnie podnoszenie się z porażek jakby spowodowało, że jestem teraz taką osobą, jaką jestem. Mam już jakby wspaniałe wyniki ze sobą, ale też jestem ukształtowana jako właśnie nie tylko sportowiec, ale też jako człowiek. Dla mnie w tym momencie nie ma rzeczy niemożliwych. Ja jestem w stanie tak naprawdę zrobić wszystko, pokonać wszystkie bariery, które się w moim życiu pojawiają, bo jestem na tyle wzmocniona, że to, co przeżyłam gdzieś tam w sporcie, co wydawało mi się, że było trudne, a ja sobie z tym poradziłam, teraz w normalnym życiu w ogóle jakby mi nie przeszkadza. Więc żeby się nie poddawali na początku swojej drogi na pewno i żeby dali tym swoim dzieciom przestrzeń na to, na ten rozwój, ponieważ no moi rodzice nigdy jakby nie negowali, wręcz przeciwnie, oni otworzyli nam takie drzwi i dali nam wybór, czy chcemy właśnie grać na skrzypcach, czy chcemy trenować. My wybrałyśmy trenowanie i oni nas wspierali, nigdy, zawsze jeździli z nami na zawody, zawsze nam kibicowali ogromnie, ale nigdy nas jakby od tego nie odciągali, tylko właśnie wręcz przeciwnie, budowali w nas tą właśnie pewność.
1: I tu stawiamy przecinek i po przerwie wracamy do naszej rozmowy. Zostańcie Państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór.

0: Radio Plus Kraków. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną w studio niezmiennie Anna Puławska, polska kajakarka, wicemistrzyni olimpijska i brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich, multimedalistka Mistrzostw Świata. Aniu, tak naprawdę ciągle myślisz o 2028 roku i Los Angeles, o tym, co przed tobą, ale chciałabym, żebyśmy się chwilę jeszcze zatrzymały na tych twoich największych osiągnięciach. Letnie Igrzyska Olimpijskie w 2021 roku w Tokio, zdobyłaś srebro i brąz i to był ten moment chyba i najważniejszy, i przełomowy, i kulminacyjny. Jak to jest, kiedy można ten medal Igrzysk Olimpijskich mieć na sobie, zdobyć go? Jakie to są w ogóle uczucia, jakie to są emocje?
2: Tak, no na pewno ten medal jest bardzo ciężki. A jeszcze jak powiesiłam na szyi dwa medale, to w ogóle moja szyja była do masażu fizjoterapeuty. Natomiast tak, generalnie jak w ogóle stając wcześniej na podium właśnie Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, zawodów właśnie rangi mistrzowskiej, dopiero stając na podium Igrzysk Olimpijskich, cała kariera moja sportowa jakby przed oczami mi się pojawiła i jakby poczułam takie spełnienie. Mówię, Boże, zawsze o tym marzyłam, zawsze kibicowałam sportowcom podczas Igrzysk Olimpijskich i płakałam z nimi, kiedy stawali na podium, a teraz to ja staję na tym podium i pamiętam, że zapytałam Karoliny, kiedy zdobywałyśmy pierwszy medal na dwójce. Mówię, Karolina, ale to już jest podium olimpijskie? Ona mówi, tak, Ania, to jest właśnie podium olimpijskie, jesteśmy wicemistrzyniami olimpijskimi. Ja tak mówię, Boże, że w ogóle nie spodziewałam się, że tak jakby, że ja tak to przeżyję, ponieważ ja byłam zawsze taką, jestem do dzisiaj taką zawodniczką, że moje starsze koleżanki, które przeszły już tą drogę, miały medale olimpijskie, ja zawsze dociekałam i pytałam się, dziewczyny, jak to jest na igrzyskach, jakie to są uczucia, jakie to są emocje, i one mi zawsze opowiadały jakby swój obraz tego. I byłam delikatnie, może nie przerażona, ale taka zestresowana. Mówię, Boże, jak ja sobie z tym poradzę. No ale jak już się to wydarzyło, to w ogóle mówię, kurczę, ja zupełnie inaczej miałam. W sensie, że ja wiedziałam, że my jesteśmy bardzo dobrze przygotowane. I to, że byłyśmy dobrze przygotowane, chyba zdjęło ze mnie taki właśnie stres i taką presję. I ja w ogóle nie czułam, że my startujemy już na igrzyskach, tylko po prostu wiedziałam, że chcę pokazać światu, jak jesteśmy dobrze przygotowane, że jesteśmy gotowe i że możemy teraz właśnie w tym finałowym wyścigu popłynąć najlepszy wyścig w swoim życiu. No i się tak stało.
1: I tak się stało. Ja tutaj w tym miejscu bardzo serdecznie pozdrawiam Karolinę Naję, z którą kiedyś miałam przyjemność rozmawiać do mojej książki Mama na obcasach. Wtedy Karolina opowiadała o tym, to jeszcze było przed Tokio i przed zdobyciem tego olimpijskiego srebra, jakie to są przygotowania, jak to wszystko się dzieje i o tym, jak ona łączy to z macierzyństwem. Mieciu był wtedy jeszcze całkiem malutkim chłopcem. Również serdecznie pozdrawiamy syna Karoliny. Tak, to była piękna rozmowa, a puenta z niej była taka, że akurat macierzyństwo nie przeszkadza w zdobywaniu tych największych trofeów i w chodzeniu na sam szczyt. Ale wracając do ciebie, Aniu, później był Paryż, 2024 rok, czwarte miejsce, to jest chyba najgorsze.

0: najgorsze miejsce dla sportowca.
1: Tak, no zdecydowanie najgorsze, tym bardziej, że tak naprawdę kilka lat wcześniej zdobywałyśmy brązowy medal w tej konkurencji.
0: I apetyt pewnie
1: tak,
0: bardzo
1: apetyt
0: urósł.
1: Tak naprawdę jeszcze jakby przed igrzyskami na Mistrzostwach Świata też zdobywałyśmy medale, więc liczyłyśmy się w tej czołówce. No niestety jakby ten wyścig się potoczył tak, jak się potoczył. Tak naprawdę no niewiele zabrakło do tego medalowego miejsca. No ale trzeba było po prostu przyjąć tą porażkę i jakby pogodzić się z tym, nie wiem, wstać na drugi dzień i jakby ja wstałam na drugi dzień i wiedziałam, że dobra, no trzeba się pozbierać i trenować dalej.
0: Po takiej analizie, bo na pewno nieraz dokonywaliście z całym sztabem takiego rozrachunku, co według ciebie najbardziej zawiodło, czy co poszło nie tak? A może wszystko poszło tak, tylko po prostu konkurencja była dużo lepiej przygotowana?
1: To znaczy właśnie mi się wydaje i jakby też po przeanalizowaniu z dziewczynami, ja często robię sobie taki swój rachunek sumienia, mimo że pływam w osadach, to też lubię sobie tak przed sobą stanąć i powiedzieć, że ja zrobiłam wszystko i ja w tamtym wyścigu zrobiłam wszystko. Więcej już bym na tamten dzień w tym finałowym wyścigu nie dała z siebie. Więc wydaje mi się, że konkurencja po prostu była bardzo dobrze przygotowana i no i my byłyśmy akurat tego dnia słabsze, ale no czwarte miejsce, myślę, że większość sportowców chciałoby w ogóle pojechać na igrzyska, a być jeszcze czwartym na igrzyskach, więc z jednej strony dla nas myślę, że jest to porażka, ponieważ chciałyśmy walczyć o te medale, ale patrząc właśnie jak już minął ten czas, to myślę, że to jest i tak bardzo dobry wynik.
0: Poza tym to jest cały czas ścisła czołówka. Tak naprawdę no nie mamy medalu, ale de facto no jesteśmy w top. Jesteście dziewczyny w top najlepszych kajakarek na świecie. I tutaj był ten moment takiego trochę chyba załamania, tak? Nawet miałaś myśli o tym, czy by już całkowicie nie porzucić tego kajakarstwa. Na szczęście tego nie zrobiłaś. Na pewno musiało się tam sporo zadziać też w twojej głowie, żeby pozostać. No i Mediolan 2025 rok, 2 złote medale. No to jest niesamowite. I tu pokazałaś, że tak naprawdę możesz, tak? Czyli dalej tak. Jesteś number one.
1: Tak, no dużo się zadziało i faktycznie moja głowa po prostu buzowała, ale wiedziałam, że do takich decyzji też potrzebuję czasu i później właśnie z perspektywy tego minionego już czasu, kiedy zdobywałam te 2 złote medale w Mediolanie, utwierdziłam się w tym, że no, to była bardzo dobra decyzja, że jednak nie skończyłam i nie odłożyłam tego wiosła. Natomiast też bardzo dużo się wydarzyło, jeśli chodzi o sztab trenerski, co dało również taką świeżość, przynajmniej mi, ponieważ no, ja już swój staż treningowy mam 21 lat trenuję, więc i tak naprawdę od 10 lat byłam jakby z jednym trenerem kadrowym i teraz wiem, że z perspektywy czasu właśnie takie zmiany są potrzebne, ponieważ każdy trener ma swoją filozofię i ona właśnie po takim jakby już stażu treningowym daje takiej świeżości nam zawodnikom, którzy mogą jeszcze w różnych aspektach, nie tylko w treningu właśnie tym naszym ukierunkowanym w kajaku, ale w takich pobocznych właśnie niuansach się poprawić i ten trener, który już jest z nami kilka lat, on nie musi tego widzieć. Natomiast jak przychodzi ktoś nowy, zauważa właśnie pewne nowe aspekty i uważam, że tutaj właśnie mój trener Grzegorz Łabęcki, który mnie przygotowywał jakby jako nowy trener, zobaczył takie aspekty w moich jeszcze przygotowaniach, w moim ciele, które należy poprawić i właśnie to nadało takiej świeżości, co pozwoliło jeszcze jakby wznieść się na wyżyny, ponieważ ja w K1 500 metrów nigdy nie, w ogóle w polskich kajakach kobiecych złoty medal jakby na Mistrzostwach Świata to był jakby historyczny medal, więc tego medalu przez te kilkanaście lat, odkąd są kajaki na Mistrzostwach Świata nie było, więc ja zdobywając ten medal wiedziałam, że kurde, no jeszcze chcę więcej, nie? I chcę więcej też na tej jedynce i ta jedynka jest teraz dla mnie bardzo ważna, chcę się na niej spełnić, chcę pokazać, że to jest jest właśnie taka moja rezerwa, która wcześniej była niewykorzystana, a ja jeszcze dalej mam tę moc, mam chęci, mam zdrowie przede wszystkim, bo to jest też dla mnie bardzo ważne, do tego, aby sięgać po te najwyższe cele.
0: Które medale więcej ważą? Te olimpijskie, czy te złote z Mistrzostw Świata? Czy w ogóle można dokonać takiej gradacji, który jest ważniejszy?
1: Myślę, że nie, ponieważ każdy jest okraszony inną historią. Olimpijskie medale, tak jak powiedziałam, to jest impreza raz na 4 lata, więc każdy sportowiec marzy o tym, aby pojechać i zdobyć medal olimpijski. I olimpijski medal jednak trochę, można powiedzieć, przysłowiowo ustawia sportowca, jeśli chodzi o taką przyszłość. Natomiast Mistrzostwa Świata są co roku, więc tak naprawdę co roku możesz być mistrzynią świata, a medalistką olimpijską możesz być tylko raz na 4 lata.
0: No więc tak, już mamy rozróżnienie, ale kiedy teraz patrzysz też z perspektywy swojego doświadczenia, bo to na pewno też wydaje mi się pomaga sportowcom spojrzeć pewnie z dystansem, ale też może i z wdzięcznością, z docenieniem tego, co udało mi się osiągnąć. Czy faktycznie to jest tak, że im większe doświadczenie, tym może łatwiej funkcjonować w tej sportowej rywalizacji, bo ta rywalizacja jest chyba nieodłącznym elementem, tak, napędzającym każdego sportowca, również każdego dnia do tego wstawania rano, do tych treningów nieustannych, do pilnowania diety i innych pewnie zasad funkcjonowania. Czy faktycznie to doświadczenie tobie pomaga i daje może, nie wiem, spokojniejszą głowę, jeśli chodzi o ten cel i no, ten złoty krążek, który rozumiem, że cały czas gdzieś jest na wyciągnięcie ręki jednak.
1: Tak, myślę, że zdecydowanie. Myślę, że to jest właśnie taka moja przewaga, jeśli chodzi o staż treningowy i o to, jaką już jestem doświadczoną zawodniczką, ale też tak naprawdę takie docenienie nastąpiło w mojej głowie dopiero w momencie, kiedy właśnie w Paryżu nie zdobyłyśmy tego medalu. Dopiero pomyślałam sobie, Boże, okej, ale nic się nie stało, świat się nie zawalił. Ja mam już swoje 2 medale olimpijskie i okej, wiadomo, że chciałoby się zdobywać jeszcze więcej, ale na tamten moment byłyśmy 4, ale tak jak powiedziałam, ja mam już swoje medale, więc nikt mi ich nie zabierze, więc ja już jakby zaczęłam dopiero doceniać te wszystkie swoją, jakby ta moja, znowu ta prześwietlenie mojej kariery dopiero pojawiło się po tej najważniejszej imprezie i może to też gdzieś tam właśnie pokazało, że tak naprawdę dalej mimo wszystko właśnie chcę być w tej rywalizacji, chcę czuć tą adrenalinę, która mnie ciągle napędza właśnie do pracy.
0: Czy ty dostrzegasz, że kobietom jest trudniej w tym świecie sportowym? Macie więcej przeszkód, więcej kłód pod nogami niż mężczyźni, czy raczej to już takie stereotypowe patrzenie, że kobiety mają trudniej?
1: Myślę, że na pewno kajakarstwo nie jest łatwą dyscypliną dla kobiet, ponieważ no, jest to mocno też siłowa dyscyplina. My często gdzieś tam, może przez to, że nie jesteśmy jakby taką popularną dyscypliną, to może aż tak bardzo nie jesteśmy wystawione na hejt, natomiast no, zdarza się, że faktycznie gdzieś tam kobiety są bardziej oceniane przez pryzmat tego, jak wyglądają. Jednak no, jest to dyscyplina, w której faktycznie te budowy nie są, powiedzmy, jakbyśmy były, powiedzmy, lekkoatletkami, które są szczuplutkie i gdzieś tam mogą być tak naprawdę modelkami. My, no niestety, nasza budowa, aczkolwiek ja ją bardzo kocham i uwielbiam z siebie.
0: Bicepsy po prostu, muszą być, rozumiem.
1: Uwielbiam siebie, uwielbiam swoją sylwetkę. Wiem, że ona jest jakby, to pokazuje jakby całą to jest moja historia po prostu w mojej sylwetce całej mojej kariery sportowej. I wiem, że muszę po prostu tak wyglądać, żeby zdobywać wyniki, bo tak wyglądają wszystkie kajakarki, więc w gronie kajakarek się nie czuję zupełnie inna. Natomiast jak faktycznie często gdzieś tam spotykam się z ludźmi, którzy kiedy, nie wiem, ubieram jakieś obcisłe koszulki, czy tam idę na siłownię taką, gdzie jest wielu mężczyzn, oni w ogóle są w szoku, że jak to ty tak wyglądasz, że masz takie bicepsy i w ogóle. Więc myślę, że przez ten pryzmat faktycznie kobietom może być ciężej. No ale tak jak mówię, tutaj też zależy od tego, jaka kobieta jest, jaką ma pewność siebie. Ja myślę, że już przez wiele lat ona została u mnie zbudowana, więc ja się tym nie martwię, wręcz przeciwnie, uważam to jako mój ogromny atut.
0: My rozmawiamy z Anną Puławską, zostańcie Państwo z nami i za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę.
2: Od otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną niezmiennie Anna Puławska, polska kajakarka i wicemistrzyni olimpijska, multimedalistka, mistrzostw świata. Już tych tytułów jest tak wiele, że no, miło aż je wymieniać. Natomiast tak sobie tutaj z Anią rozmawiamy o tym złotym krążku, który, no, trzymamy kciuki, żeby w Los Angeles to się udało, ale chciałam jeszcze jeden aspekt poruszyć. Wojsko Polskie. To też jest takie miejsce, taki obszar, który jest tobie bardzo bliski. Należy do Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. Czym dla ciebie jest bycie w tym zespole wojskowym i bycie w ogóle żołnierzem Wojska Polskiego?
2: No, to jest dla mnie na pewno ogromna duma. Zawsze właśnie, kiedy staję na podium, nie dość, że mam właśnie dres reprezentacyjny, orzełek na piersi, to zawsze z dumą wiem, że również reprezentuję właśnie Centralny Wojskowy Zespół Sportowy. Na pewno jest to taki zespół, w którym my, sportowcy, jesteśmy zjednoczeni. Na pewno wojsko ma zdecydowanie te same wartości, kieruje się tymi samymi wartościami, co sportowcy, ponieważ determinacja, właśnie walka i takie uczucie tej jedności na pewno wiąże się również z tym, co my, sportowcy, reprezentujemy. Ja również jako żołnierz Wojska Polskiego zawsze staram się właśnie to Wojsko Polskie również reprezentować podczas zawodów sportowych i póki co taka rola tak naprawdę do mnie należy, natomiast wiem, że kiedy zakończę karierę sportową, tak naprawdę w tym momencie to jest taka dwutorowość zachowana, ponieważ trenuję zawodowo, ale również jako żołnierz, kiedy tak naprawdę noga mi się powinie, wierzę, że tak się nie wydarzy, natomiast no, nigdy nie wiemy. Kontuzja każda może się przytrafić każdemu sportowcowi i tak naprawdę wiem, że mam to zaplecze właśnie w Wojsku Polskim, mam to oparcie i mogę zawsze tam po prostu się zgłosić i służyć jako żołnierz, co daje mi na pewno ogromny spokój z tyłu głowy, że po karierze również sportowej nie zostanę tak naprawdę z niczym, tylko mam właśnie taką dodatkową drogę i drzwi, które na pewno są dla mnie otworem.
1: Czyli waszym głównym zadaniem jest no, uprawianie treningów, tak? Czyli trenowanie,
2: reprezentowanie,
1: rozumiem,
2: tak,
1: i reprezentowanie oczywiście, tak, na wszystkich zawodach sportowych Wojska Polskiego. Mhm. Tych sportowców jest coraz więcej. To też może być dobry przykład, ale również zachęta dla tych, którzy zastanawiają się w ogóle nad wstąpieniem do wojska. No, temat jest niezwykle aktualny, patrząc na sytuację trwającej już niestety kilka lat wojny za naszą wschodnią granicą oraz nad różnymi prowokacjami, które też dzieją się bardzo blisko i niestety z którymi mamy do czynienia. 27 września obchodziliśmy święto Wojsk Obrony Terytorialnej. Do WOT-u mogą w zasadzie wstąpić wszyscy pełnoletni obywatele polscy, którzy oczywiście mają do tego i predyspozycje fizyczne, i psychicznie, i nie byli karani. Mówię o tym nie bez kozery, ponieważ wydaje mi się, że też wasz przykład sportowców, którzy reprezentują, tak jak mówisz, dumnie z orzełkiem na piersi i oczywiście Polskę, ale też wojsko, może być dobrym przyczynkiem do tego, żeby promować taką postawę patriotyczną.
2: Tak, no zdecydowanie tutaj zachęcam. Faktycznie każdy tak naprawdę dobrowolnie może wstąpić do wojska i tutaj uważam, że na pewno nie będzie tego żałował, ponieważ no jest to coś... Jest to, uważam, przywilej również w dzisiejszych czasach, aby właśnie być żołnierzem Wojska Polskiego i dumnie nosić orzełka na piersi. I wierzę, że nie będzie trzeba bronić naszej ojczyzny, ale jeżeli tak się wydarzy, to również na pewno tutaj podejmujemy, że tak powiem, rękawice.
1: Rozumiem, że jeszcze nie myślisz o zakończeniu kariery, o czym też wspomniałaś, ale nie chcesz też kończyć swojej ścieżki z wojskiem, więc najprawdopodobniej będziesz z nim związana dłużej, nawet jeśli już tę karierę sportową zakończysz.
2: Tak, no zdecydowanie tutaj czuję, że faktycznie chciałabym po karierze właśnie wstąpić do wojska i pracować również w wojsku, ponieważ no bardzo mi się podoba ta struktura i jakby wierzę, że się nadaje. Jestem wysportowana, także żadna praca tak naprawdę mnie gdzieś tam tutaj nie złamie, a wręcz przeciwnie, będę mogła się spełnić również.
1: Czy w życiu sportowca, w życiu żołnierza jest w ogóle czas na życie prywatne?
2: Tak, jest, natomiast jest on bardzo ubogi, że tak to nazwę, ponieważ no 300 dni w roku jesteśmy na zgrupowaniach, najczęściej za granicą, bo jak wiadomo, no zimą w kajaku nie popływamy, więc jeździmy na dość długie zgrupowania, wracamy tak naprawdę najczęściej na kilka dni do domu i wyjeżdżamy dalej, tak naprawdę przepakowujemy walizki i lecimy dalej na kolejne przygotowania, ale no powiedzmy sobie tak, że no tak naprawdę dlatego ja sobie daję ten czas i wiem, że to jest teraz jeden etap w moim życiu, w którym chcę się oddać na 100% i chcę dać siebie maksymalną maksa po prostu właśnie na sport, ale no myślę już sobie gdzieś tam o tym macierzyństwie, o tym, że chciałabym bardzo zostać mamą po karierze sportowej, ale raczej właśnie jeżeli już zostanę mamą, to chcę jakby zakończyć karierę sportową i zacząć właśnie macierzyństwo jako kolejną drogę.
1: No, Ania, ja trzymam kciuki, żeby to tak się zadziało. My sobie tutaj tak jeszcze w przerwie rozmawiałyśmy właśnie o tym macierzyństwie i o tym, że no chociażby ten wspomniany przykład Karoliny Nai już, którą jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy, pokazuje, że oczywiście można te dwie dziedziny łączyć, chociaż to nie jest łatwe, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten powrót do formy fizycznej, akurat dla sportowca jest to po prostu kluczowe, no wiadomo, forma psychiczna też jest niezbędna, ale no tak jak mówisz, to też na wszystko przychodzą jakieś pewne etapy. Przede mną siedzi piękna, młoda kobieta, uśmiechnięta, promienna, naprawdę bardzo, bardzo, Aniu, promieniejesz. I tak sobie myślę, że wiele kobiet jest w jakimś takim podobnym położeniu, właśnie patrząc chociażby na ten obszar sportowy, tak, że gdzieś dochodzi do takiego momentu, no, że trzeba zdecydować, tak, czy w którą stronę pójść, czy teraz faktycznie idę dalej w tę dziedzinę sportu i rozwijam cały czas tę karierę, czy może rozszerzam te swoje obszary, albo całkowicie wchodzę w ten obszar, nie wiem, zakładania rodziny, tak, bycia mamą. Mówisz, że ten czas jeszcze przed tobą i chciałabyś, żeby on się ziścił po prostu.
2: Tak, no myślę, że teraz sobie tak to planuję, ale pewnie życie pisze różne scenariusze, więc często gdzieś tam nie jesteśmy w stanie ich przewidzieć, natomiast tak jak powiedziałam, ja bardzo podziwiam wszystkie sportsmenki, które wracają po macierzyństwie i naprawdę jak widzę, jak po prostu te ich ciała wracają do struktury tego, co było przed, a nawet jeszcze lepiej czasami wyglądają, nawet Karolina, kiedy wróciła po urodzeniu Miecia, no po prostu, no było była, uważam, jeszcze lepszym sportowcem, mimo że była mamą, to musiała te dwie drogi gdzieś tam łączyć, co było w ogóle wspaniałe, ale no ja po prostu znam siebie, znam swój mental i wiem, że ja po prostu tak na ten moment, ja nie będę tak potrafiła po prostu funkcjonować. I no, moim na razie założeniem jest to, żeby faktycznie 100% skupić się na sporcie i tutaj się spełnić. I tak jak powiedziałam, wierzę, że będzie mi dane również zostać mamą i wtedy na spokojnie usiądę sobie i będę, no może nie usiądę,
1: no
2: ale...
1: No właśnie nie wiem,
2: przysłowiowo.
1: Czy będzie czas, żeby usiąść na spokojnie,
2: tak,
1: no ale
2: odłożę,
1: kiedyś na pewno tak.
2: Tak, odłożę wtedy wiosło i będę spełniać się w swojej drugiej roli.
1: No i tego oczywiście ci życzymy, tak? Każda droga jest indywidualna i każda jest zupełnie inna. Co dla ciebie jest największym wyzwaniem w takim codziennym przygotowywaniu się do bycia w tej szczytowej formie? Wiadomo, że Igrzyska Olimpijskie to jest ten punkt kulminacyjny, ale tak naprawdę ta forma musi być rzeźbiona każdego dnia. Co jest najtrudniejsze, żeby utrzymać się w tych ryzach i wytrwać do określonego momentu?
2: No na pewno też przez wiele lat musiałam się tego uczyć. Myślę, że dalej się tego uczę, żeby zaufać właśnie temu procesowi, bo ja jestem też taką osobą, że ja już bym chciała wszystko na już mieć i może już mam staż treningowy i wiem, że jakby teraz jest dobrze i gdzieś tam faktycznie w tym roku zdobyłam brązowy medal na Mistrzostwach Świata, który no nie był do końca satysfakcjonujący, no bo rok temu byłam mistrzynią świata, więc ale trener mówi spokojnie, Ania, przyjdzie twój czas. Pamiętaj, że to jest droga, że musisz wytrwać w tym i faktycznie konsekwencja też taka, która ja jestem osobą, że u mnie nie ma miejsca na byle jakość, ale właśnie moja głowa często i to jest fajne, bo tutaj się fajnie gdzieś tam z moim trenerem scalamy w tej kwestii, że ja często właśnie jestem w gorącej wodzie kąpana i już bym chciała wszystko mieć na teraz, a on zawsze mnie uspokaja, mówi okej, dajmy sobie ten czas, to jest ten czas, kiedy musisz się odpowiednio wyspać, przygotować, wszystko zjeść, bo wiesz, że to ci dopiero odbije właśnie w tym kluczowym momencie i ja ufam trenerowi i wierzę w to, że on jakby razem tak naprawdę chcemy osiągnąć ten wynik właśnie na Igrzyskach Olimpijskich, więc to zaufanie jest mega ważne, ale też jednym z takich trudnych aspektów jest to, że my spędzając taki długi okres czasu poza domem, bardzo mało czasu spędzamy ze swoją rodziną i takie wytrwanie właśnie w tym wszystkim, przetłumaczenie sobie, że okej, przyjdzie moment, kiedy nadrobić się tego czasu niestety już nie da, ale kiedy usiądziemy i właśnie będziemy mogli, nie wiem, właśnie w takich momentach wakacyjnych, czyli tak jak jestem teraz, mam niecałe 2 miesiące, powiedzmy, wakacji, właśnie nadrobić trochę ten czas z tymi bliskimi, którzy są, no, w moim życiu są bardzo ważni i co gdzieś tam właśnie różne sytuacje życiowe pokazały, że ten czas leci, a tak naprawdę my ten czas spędzamy i dajemy w sport, a nasi bliscy gdzieś tam są, powiedzmy, z boku.
1: Czego tobie życzyć przed, no nie tylko przed Los Angeles, ale i przed kolejnymi zawodami, bo to przecież nie tylko Los Angeles przed nami.
2: Na pewno zdrowia, bo ja wiem, że jeżeli to zdrowie będzie, to ja wszystko, ze wszystkim, co się wydarzy, sobie poradzę. Natomiast no, na zdrowie mam wpływ, ale no, gdzieś tam często jakieś takie losowe sytuacje się pojawiają, które no, mogą mnie wykluczyć ze przygotowań do tego celu, więc zdrowia poproszę.
1: Naszym gościem była Anna Puławska, wicemistrzyni olimpijska w kajakarstwie. Aniu, dziękuję za rozmowę i życzymy tobie oczywiście zdrowia przede wszystkim.
2: Dziękuję pięknie.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy w ramach cyklu Echa Historii na

jest na tyle dramatyczna, że staramy się tutaj przytoczyć te historie zarówno heroiczne, jak i te, które wiążą się z sytuacjami mrożącymi krew w żyłach. Ale chcę wrócić do tej siatki połączeń, która dzięki której zarówno ci, którzy ratowali, czy byli ratowani, mogli uniknąć trudnych do przewidzenia skutków. Wydaje mi się, że kiedy sięgnąć po materiały dotyczące przetaczania przez historyków średnich, to wygląda na to, że około 10 do 20 Polaków tworzyło tak zwany łańcuch pomocy. To jest najczęściej przytaczana przez historyków liczba. Wynikało to oczywiście ze skrajnie surowych realiów okupacyjnych, w których za jakąkolwiek pomoc

0: ludności żydowskiej groziła natychmiastowa kara śmierci dla całych rodzin. Znamy tutaj, bo wielokrotnie podejmowaliśmy temat historii rodziny Ulmów. Z profesorem Piotrem Kosiakiem tutaj debatowaliśmy na temat tej rodziny i jej historii dramatycznej, ale także pięknego życia przed śmiercią i chociażby zwieńczeniem tego była właśnie pomoc tym, którzy byli najsłabsi. Samotne ocalenie życia bez wsparcia siatki całej innych osób było praktycznie niemożliwe. Uratowanie jednej osoby po tak zwanej aryjskiej stronie wymagało współdziałania wielu osób, które pełniły różne role. No i tutaj do pani takie pytanie kieruję. Jak wyglądała taka logistyka pomocy? Skąd zdobywano żywność, pieniądze, fałszywe dokumenty czy kryjówki? Ta logistyka była na pewno jakimś dużym wyzwaniem.
1: Logistyka ratowania była, bym powiedziała, podstawą sukcesu i to wiązało się, jak i decyzja zresztą z ratowania była związana z możliwościami, ale też z taką pomysłowością tych, którzy ratowali. Po prostu to, w jaki oni sposób wymyślali na przykład budowę schronów, podam jeden przykład. Henryk Grabowski, który bardzo wielu Żydów przeprowadzał z miejsca na miejsce, pomagał im cała żydowska organizacja bojowa. To byli ludzie, którzy przeszli przez mieszkanie i przez podwórko i przez dom właśnie rodziny Henryka Grabowskiego na Czerniakowie w Warszawie. Jednym z takich schronów, skrytek, to był bunkier pod studnią. To znaczy w kręgach studni powyżej lustra wody zostało wybite taka jama, taka dziura i wykąpany, wydrążony w ziemi coś w rodzaju tunelu czy takiej podziemnej izby. I tam Żydzi byli spuszczani wiadrem i przez ten otwór do tego wydrążenia tam wchodzili i kiedy trzeba było tam się, tam byli przechowywani, przetrzymywani. Oczywiście długo w takich warunkach by nie wytrwali, ale kiedy ktoś stał na tak zwanej gapie w Łąkach i widział nadjeżdżające samochody gestapo czy jakieś inne niemieckie samochody, to wtedy Żydzi natychmiast tam schodzili. To była skrytka nie do wykrycia tak naprawdę przez nikogo. Ale trzeba też powiedzieć, że ukrywanie Żydów to była tajemnica Poliszynela. Zwykle tak było. Bardzo rzadko, kiedy sąsiedzi nie wiedzieli o tym, że Żydzi byli przechowywani. To było prawie niemożliwe, dlatego że nawet dostarczanie większej ilości jedzenia w czasie wojny, kiedy był głód i kiedy były trudności z zaopatrzeniem i teraz nagle rodzina przechowująca kogoś, nawet jedną osobę, nie mówiąc już o kilku, nagle potrzebuje tego jedzenia dużo więcej. Więc sąsiedzi widzą, jak są robione zakupy, czy jakiś szmugiel, czy jakiś sposób zdobywania jedzenia. Więc przyzwolenie otoczenia na ukrywanie było również rzeczą zasadniczą. To była właśnie tajemnica Poliszynela. To był udział często sąsiadów, czy jakichś innych znajomych.
0: Właśnie, kto tworzył ten łańcuch pomocy?
1: Rodzina, sąsiedzi, znajomi, dozorcy, różni ludzie, na przykład ryksiarze, koledzy z pracy, albo ci, którzy koledzy chodzący razem na szmugiel, żony, na przykład żona Grabowskiego, która była w zaawansowanej ciąży, a kiedy on poszedł w taką długą trasę po to, żeby powiadomić bojowników. Wydawało się tak tutaj tym warszawskim bojownikom, że tam trzeba zorganizować ruch oporu, żydowski ruch oporu w gettach, na przykład w Białymstoku, czy w Grodnie, czy w Wilnie. I Henryk Grabowski został tam przekierowany i musiał, często pokonywał drogą, pieszo tę drogę, jakoś kombinował pociągiem trochę. Bardzo to była trudna i ciężka podróż i bardzo złożona, ale wtedy, kiedy on w tej wędrówce tam gdzieś walczył po drogach, żeby przetrwać, żeby powiadomić, żeby wrócić, nie zwrócić na siebie uwagę no, różnych ludzi, Niemców przede wszystkim, to jego żona w zaawansowanej ciąży wtedy przemycała właśnie Żydów. Chodziła też na bazar, kupowała im jakieś rzeczy, czapki czy jakieś ubranie, które, w którym no, wyglądali, nie rzucali się w oczy. Ona ich przyjmowała w domu, ona spała na łóżku, a pod łóżkiem były całe zapasy broni przemycanej następnie do getta. To byli również ludzie, którzy na przykład mieli kiosk z mięsem gdzieś na rogu ulicy i to było miejsce przerzutu broni czy chwilowe przetrzymywanie Żydów, żeby ich przerzucić do innej skrytki. To byli znajomi, sąsiedzi, rodzina, bardzo różni ludzie, bardzo różni, po prostu tyle możliwości, tyle osób i różnych kontaktów, ile sytuacji wymagających właśnie jakiejś konspiracji, pomocy, przeprowadzenia, przenocowania często na jedną noc, ale ta jedna noc, czy ten jeden podany kubek wody często, czy jakieś ubranie, czy pierzyna podarowana gdzieś w schronie, to były te elementy, wydawałoby się takie drobne, ale one decydowały o życiu. Ale jeszcze jest jedna ważna rzecz. Jeżeli mówimy o skali pomocy, nie możemy zapominać o tym, że nie wszyscy mogli sobie pozwolić na pomoc ze względu na warunki. Na przykład polska wieś, często tak bardzo oskarżana o to, że za mało ukrywała Żydów, że nie ukrywała Żydów. Ale wyobraźmy sobie, przypomnijmy sobie z lektur, z historii, jak ta polska wieś przedwojenna wyglądała. Że to była mała chatka, w której gnieździło się duże zwykle rodziny, że często same te rodziny nie mogły się pomieścić i na przykład niektórzy członkowie rodzin nocowali albo w stodole, ale zimą to zwykle w oborze. Jedna, dwie osoby nocowały w oborze często, gdzie nie było stodół, tylko były stogi, takie sterty słomy albo stogi siana. Więc przetrzymywanie w takich warunkach Żydów było naprawdę bardzo trudne. Na przykład opisuję jedną historię, kiedy takich państwa Patyrów, którzy tam na południu Polski, na południowym wschodzie Polski za Lublinem przechowywali swoich sąsiadów, sześcioosobową rodzinę w różnych sytuacjach i w bunkrze, i w domu. Często oni, ci sami Żydzi, decydowali się na przejście do dworu takiej pani ziemianki lechnickiej, ponieważ oni sami bali się tego, że przebywając zbyt długo w jednym miejscu mogą ściągnąć na siebie no, czyjeś oczy, czy w jakiś sposób narazić siebie i gospodarzy na to największe zagrożenie. Więc oni sami poza tym chcieli mieć informacje, co z rodzinami. Oni również często gdzieś tam pochowali przed wojną jakieś biżuterię, czy pieniądze, czy jakieś zapasy na czas właśnie wojny i często po te zapasy gdzieś tam wychodzili, żeby je zdobyć, żeby odkopać, czy żeby od kogoś wydobyć. Oni nie siedzieli zwykle w jednych miejscach, tylko to był taki, bym powiedziała, podziemny, nieustający ruch, który właśnie często gospodarze nie zdawali sobie z tego sprawy, albo często o tych krokach swoich podopiecznych nie wiedzieli. I ja opisuję takie przypadki, kiedy właśnie ten taki, bym powiedziała, zbyt no, lekkomyślny czasami wyjście z kryjówki naraziło śmiertelnie gospodarzy. Na przykład ta rodzina Stępniewskich z Białej Rawski, oni przechowywali Żyda, który miał rysy takie mało żydowskie, takie raczej przypominał Aryjczyka. I on przechowywał się w stodole, mieszkał tam, znaczy spał w tej stodole, ale w dzień przychodził i jadł obiady razem z rodziną Stępniewskich, albo pani Stępniewska zanosiła jedzenie do tej stodoły. No i ten właśnie Wacław, on miał na imię Wacław, nocą wychodził do Białej Rawskiej i tam no, nie wiadomo dokładnie po co, ale pewnej nocy wracał, no i właśnie natknął się na patrol niemiecki, razem z tą, ta patrol przyprowadziła, no musiał przyprowadzić do domu, w którym, czy do tej stodoły, w której się przechowywał, ponieważ oni mu zadawali pytanie, kto, gdzie się przechowywałeś. On się bronił, że mówił, że tutaj spał właśnie w stogach, że gdzieś w rowach, że gdzieś w lesie, ale ponieważ to była zima, to Niemcy nie dali wiary, aż wreszcie musiał ich przeprowadzić do tego miejsca, gdzie był przechowywany. No i niestety w rezultacie ten pan Stępniewski został zamordowany za to. Cała rodzina popadła w ruinę. To jest taka opowieść zatytułowana Pszczoły uciekają od śmierci. Bo w istocie było tak, że po tym jak ten senior Stępniewski został aresztowany, a następnie odbyła się egzekucja, został zamordowany, to jego żona, no może nie w obłęd popadła, ale z jej zdrowiem psychicznym już było bardzo źle. A cała rodzina popadła potem w taką biedę, ruinę, w depresję. Nigdy się już z tego upadku nie podniosła. Tak, że nawet pszczoły uciekły z uli i nigdy już do tych uli tam nie wróciły. A był to przed wojną w okolicy najbogatszy dom, który się wyróżniał, był oszalowany, był elegancki. To było bogate gospodarstwo.
0: Historia tragiczna. Dzisiaj mówimy o czasach pogardy dla ludzkiego życia, o okupacji hitlerowskiej w Polsce, ale nie tylko. Wreszcie Europy także ta okupacja miała miejsce, chociaż może nie było aż tak w innych krajach prześladowania Żydów. Niemniej jednak te niemieckie maski sięgały no właściwie tam, gdzie tylko mogły. Ta mordercza chęć zlikwidowania zagłady narodu żydowskiego odcisnęła piętno właściwie i do dzisiaj jest odczuwana zarówno przez samych Żydów, jak i przez tych, którzy poświęcali swoje życie. Niewielu ich już zostało, jeżeli w ogóle ktoś jeszcze żyje z tych, którzy Żydów ratowali. Ale są książki, są świadectwa, które zostały spisane. Jednym z takich świadectw jest książka zatytułowana Poza strachem, którego autorka, pani dr Barbara Stanisławczyk, jest państwa i moim gościem. W ramach cyklu Echa Historii rozmawiamy o tym, jak Polacy ratowali Żydów. Za chwilkę po piosence wracamy na dalszy ciąg rozmowy.
2: Radio Plus. Nocne światła.

0: Nocne światła.
1: Tego wieczora cykl Echa Historii w Nocnych Światłach. Rozmawiamy o tym, jak Polacy ratowali Żydów. Gościem Państwa i moim jest dr Barbara Stanisławczyk, socjolog, reportażystka, autorka książki zatytułowanej Poza strachem. Właściwie z tego, co wiemy z historii, z tego, co pani ujęła w książce i teraz z tego, co przed momentem tutaj padło z pani ust, no to wygląda na to, że taką siatkę było stosunkowo łatwo zdemaskować.
2: Bardzo łatwo, oczywiście, że tak. Każdy fałszywy gest zarówno ratujących, jak i ratowanych mógł oznaczać właśnie demaskację, ściągnięcie Niemców na głowę lub innych właśnie szmalcowników, czy jeszcze jakichś innych donosicieli, których oczywiście nie brakowało, to trzeba sobie powiedzieć, no nigdzie na całym świecie. To jest ważne bardzo, to trzeba powiedzieć, że Polska była de facto jedynym krajem, w którym obowiązywała kara śmierci za ratowanie Żydów, w którym były wykonywane wyroki za ratowanie Żydów jedynym krajem. Mówi się tam gdzieś, że na Ukrainie czy w krajach bałkańskich też takie prawo obowiązywało, ale badacze nie znaleźli chyba ani jednego przykładu, że ktoś poniósł śmierć za ratowanie Żydów, że takie wyroki były. Natomiast w Polsce tych wyroków było bardzo dużo, bardzo dużo. Więc to jeszcze powodowało, że zarówno lęk był silniejszy, a jeżeli lęk, to choćby mimika, choćby gesty, no tak zwany body language, zarówno tak jak no, w opisie choćby to, co opisywała Hanna Kral, zdążyć przed Panem Bogiem, czy ja w swojej książce to opisuję również, że ciało zdradza strach, że ta twarz robi się zupełnie inna, że przyciąga wzrok tych, którzy śledzą. Więc chociażby takie drobiazgi powodują, że ta demaskacja miała miejsce. To było, ale ci przechowywani, zwłaszcza tacy, którzy nie mieli takich wyraźnych rysów semickich i mogli sobie pozwolić na to, żeby wyjść na ulicę, czy próbować normalnie, w miarę normalnie żyć, to oni mieli taką potrzebę, taką potężną, silną potrzebę, żeby przecież ta wojna trwała 5 lat, żeby wyjść i zobaczyć światło, słońce, żeby spotkać się z kimś, żeby poczuć, że jest się normalnym człowiekiem. Więc oni właśnie często wychodzili, narażali się. To były te duże zakupy tych czynników, które... No to jest wreszcie historia, którą opisałam, historia rodziny Patyrów, że kilkuosobowa rodzina, która przechowywana była w bunkrze pod oborą no, tygodniami, jeśli nie miesiącami, i oni wychodzili w nocy tylko troszkę, żeby zaczerpnąć powietrza, ale oni mieli potrzeby, ponieważ sami byli gospodarzami, rolnikami, z sąsiedztwa, to oni mieli potrzebę takiej pracy fizycznej, pracy w polu. I kiedy zobaczyli, że zboże u tych sąsiadów, u tych patyrów, którzy ich przechowują, jest na polu i czas żniw, to po prostu którejś nocy wyszli i pokosili to zboże. I wtedy rzeczywiście zaczął się tragiczny moment dla jednych i dla drugich, ponieważ jakiś złośliwy pijaczek z wioski, który miał coś za złe patyrom lub właśnie komuś tam jeszcze i to taki łańcuch jakiś żali czy pretensji, czy jakkolwiek to nazwać, spowodował, że ten człowiek zadawał pytanie, a kto wam skosił, a jak to się stało i tak dalej. No i już zaraz cała wieś huczała i zaraz byli Niemcy i zaraz się zaczęły właśnie ustawianie pod ścianą, a w rezultacie choroba psychiczna najmłodszego syna. Więc również były takie sytuacje. Na przykład tam w tym rejonie, który opisuję na wschodzie Polski właśnie w przypadku rodziny Patyrów, tam na tym terenie Niemcy powołali dwie straże. Jedna straż polska, a druga straż ukraińska. I typowe dzieli rządź. I te dwie straże miały wzajemnie się pilnować. Miały właśnie donosić, czy ktoś się nie ukrywa, czy nie ma jakichś Żydów, czy ktoś nie szmugluje, nie przemyca i tak dalej. I wykorzystując jeszcze te animozje polsko-ukraińskie czy ukraińsko-polskie, te dwie straże deptały sobie po piętach i właśnie tym było trudniej w tamtym rejonie Żydów przechować. Więc tych czynników, wreszcie na przykład partyzantka komunistyczna, żydowska również. Oni, Żydzi, przynależeli tam na wschodzie Polski, szczególnie do partyzantki, współpracowali z komunistami polskimi, ale oni próbowali też pozyskać tych Polaków do tej działalności, więc przychodzili do domów, zwłaszcza pod koniec wojny, namawiali. Oni też przecież zdobywali jedzenie, często nie mieli z tych lasów, wychodzili nie mając jedzenia, oni po prostu zwyczajnie podkradali. No w taki sposób została, raczej to było, z tego co mówią mieszkańcy Ciepielowa Starego i Rekówki, to było przyczyną, że Niemcy spalili 30 kilka osób, czyli kilka rodzin w Ciepielowie Starym i w Rekówce. Kiedy tam pojechałam właśnie w latach 90. i pytałam, no jak to się stało, kto doniósł? Oni mówią, no ktoś musiał donieść. I tam było kilka wskazań, aż wreszcie jedna z rodzin opowiedziała, że właśnie ci, którzy przechowywali tam chyba kilkunastu Żydów, no to byli ludzie, którzy działali w partyzantce i oni zwyczajnie chodzili na kradzież, razem zresztą z tym synem gospodarzy. I tak ściągali, wywoływali niechęć u sąsiadów, u rolników, no bo wszyscy wtedy byli biedni, więc podkradanie jakieś jedzenia, czy jakiś kilima, czy jeszcze czegoś, wywoływało zwyczajnie gniew, więc ktoś tam doniósł, także całe te rodziny zostały po prostu spalone.
1: Straszna historia. Czy jest jakaś z tych opowieści, z tych historii, które pani zawarła w swojej książce, która no, szczególnie mocno panią poruszyła?
2: One wszystkie, jakby każda jest inna, ponieważ one opisują losy w różnych środowiskach i w różnych rejonach Polski. I każda ma swoją specyfikę. Ale to, co mnie najbardziej uderzyło, to pod koniec wojny, czy zaraz po wojnie, kiedy te, wydawałoby się, że wtedy wszystkie problemy powinny zniknąć w kontekście tego, jakie wielkie zagrożenie wtedy panowało, że później, kiedy już nie było zagrożenia życia, to ci wszyscy ludzie powinni sobie paść jakby w objęcia, dziękować, być przyjaciółmi, ale wtedy została otwarta puszka Pandory. I na przykład poraża mnie historia, którą opisałam, tych właśnie dwóch dziewczynek przechowanych przez dwie rodziny. Rodziny takie wzajemne, rodziny względem siebie rodziny. I ta młodsza dziewczynka, która wrosła w rodzinę Wojtyszynów, ona niemal była adoptowana, to znaczy przynajmniej uczuciowo, oni chcieli ją naprawdę adoptować. Oni po wojnie posłali ją do komunii i traktowali jako własne dziecko, a ona ich jako rodziców. No ale jest czynnik, po pierwsze, polityczny, że wtedy odzyskiwanie Żydów, młodych, małych dzieci, szczególnie czy dziewczynek, jako budulca narodowego, to było ogromnym czynnikiem, dochodziło do porwań. Tak ta mała dziewczynka została porwana z domu Wojtyszynów, ale była też jej ta starsza siostra, która u kuzynów się przechowała przez całą wojnę, która miała świadomość, że jest Żydówką i zaraz pod koniec wojny ona się skontaktowała z gminą żydowską, nawiązała te kontakty, planowała wyjazd do Izraela, ale przede wszystkim pragnęła odzyskać swoją siostrę, która jej nie pamiętała. I doszło tam do porwania tego dziecka młodszego, tej dziewczynki, do odbicia tej dziewczynki. Doszło do wielkiej jakby takiej wręcz nienawiści, która zapanowała. Ta starsza Rena w rezultacie nie wyraziła zgody na przyznanie medalu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata rodzinie, która tę siostrę jej uratowała. A przecież pośrednio uratowała i ją, bo przekazując ją do swoich kuzynów, de facto ją uratowali. Więc ja rozmawiałam z panią Reną, kiedy pisałam książkę i ona powiedziała, bo oni nie chcieli mi oddać Janeczki. Ale Janeczka... No, Janeczka została porwana z domu przez jakąś obcą panią. Janeczka, czyli ta młodsza dziewczynka, ta młodsza siostra, ona tej pani nie znała, więc płakała w tym. Jakiś sąsiad to zobaczył, te krzyki dziecka, więc powiadomił rodzinę Wojtyszynów. Ta Krysia, najstarsza córka, pobiegła z kolegą, razem dogonili tramwaj, wpadli do tego tramwaju i, krótko mówiąc, odbili to dziecko. I pani Krystyna już wtedy, no już nie dziewczyna, tylko dorosła kobieta, bardzo rozżalona całą tą sytuacją, ona powiedziała: Jareny nie widziałam, ja widziałam tylko starszą panią, która trzymała na kolanach płaczącą Janeczkę, ja nie wiedziałam, kto to jest, gdzie to dziecko chcą i dlaczego taką metodą nam to dziecko zabierają, którzy ją kochaliśmy i traktowaliśmy jako naszą młodszą siostrzyczkę, a rodzica jako córkę. I doszło do takiej sytuacji, że przychodzili przedstawiciele gminy żydowskiej. Najpierw próbowali, śledzili Janeczkę, próbowali namawiać, żeby ona się zgodziła, żeby właśnie uciekła, ale to dziecko nie było związane z rodziną Wojtyszynów. Więc przychodzili do Wojtyszynów i prosili o oddanie, argumentowali, że właśnie, że budulec narodowy, że przynależy do narodu żydowskiego, że musi być z siostrą w jednym jakby domu czy w jednym kraju. Więc Wojtyszynowie ją oddali, za co wzięli jakąś sumę pieniędzy. No to tam w przeliczeniu na produkty, które wtedy można było za to kupić, to nie było dużo, to jakaś, nie była to duża suma, ale jednakże była jako wynagrodzenie, coś takiego. No i ta dramatyczna sytuacja, która zamiast te rodziny, jakby i narody i rodziny połączyć, to rozdzieliła strasznie tak, że tego medalu nigdy Wojtyszynowie nie otrzymali. A stracili cały majątek, bo musieli się okupywać właśnie prześladującym ich Ukraińcom, że musieli chodzić na posterunek gestapo, że prosili o pomoc dziedziczkę Łosiową, która się za nimi wstawiła i przeżyli koszmary i zapłacili też cenę zdrowia, że to wszystko się rozpadło. Są tylko listy, zostały Janeczki, już potem pani Janki, pani dorosłej, mężatki, która pisała: kochany wujciu, kochani, i takie bardzo czułe listy właśnie, pełne tęsknoty do nich. Więc to jest historia rozdzierająca serce. W nas budzi, we mnie też budziło pewne niezrozumienie, jakby jest próba zrozumienia i narodu żydowskiego, i siostry, i tych Wojtyszynów, i tej Janeczki małej wtedy, która nie znała swojej matki, nie pamiętała, i siostry nie pamiętała. I cała ta sytuacja jest tak tragiczna i tak złożona, że po prostu, no właśnie, że to przeszywa serce i nie pozwala tak spokojnie o tym myśleć.
1: A co panią najbardziej zaskakiwało podczas pracy nad tymi opowieściami, podczas ich słuchania, podczas redagowania?
2: Że ludzie, którzy przechowywali wiele z tych, które ja opisałam, nie chcieli, nie mówili o tym, że jakby to nie była historia, którą oni chcieli się jakoś dzielić, podkreślać swoje zasługi. Ja odkryłam takie historie, no takie zupełnie dziewicze, to znaczy o nich nikt nie wiedział. Jedna z rodzin, taka gajówka, pod lasem, na skraju lasu, gdzie tam właśnie Izraela Wygwajzera, w okolicy Rawy Mazowieckiej, gdzie tam przechowywano. I ci ludzie, ja dowiedziałam się od tej historii, od pewnej pani, która w sąsiedniej wiosce mieszka, ja tam wakacje jakoś trafiłam. I ta pani mi powiedziała, wiedząc, że ja piszę na ten temat książkę, ona mi opowiedziała tę historię i mówi: a tu proszę, w tej wiosce jest taka historia, to proszę, tam pani pojedzie i oni pewnie opowiedzą. I ci państwo Skowronowie już wtedy nie żyli, ich dzieci, pani Leokadia, ich córka żyła, mi tę historię opowiedziała, ale byli zaskoczeni, skąd ja o tym wiem. Więc wiele takich przypadków było, że ludzie o tym nie mówili. Dopiero w latach 80. niektórzy z nich wystąpili o Medal Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. A to, czym się kierowali, to była potrzeba pokazania, że jednak byli pod wpływem oskarżeń, pod wpływem własnego takiego żalu do tych, którzy oskarżają Polaków o tak masowo, tak naprawdę często brutalnie oskarżają o za małą pomoc, albo o brak pomocy, albo różne grzechy wobec Żydów. Więc oni na znak takiego świadectwa, że są te historie, ale nimi nie było potrzeby się chwalenia. Bo i po co, jak mi powiedzieli. Niektórzy z nich właśnie wielu z nich w latach 80. wystąpiło, czekając na to, że zrobią to Żydzi, którzy ich przechowywali, ale często tamci tego nie zrobili, więc sami wystąpili o ten medal. Ale na przykład ten Henryk Stępniewski, ten z Białej Rawski, którego ojciec został zamordowany za przechowywanie Wacława, jak kiedy zapytałam, A czy pan próbował wystąpić o przyznanie medalu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata? On mówi, jak to tak samemu dla siebie medal załatwiać? Przecież to wstyd, jak to tak niehonorowo. Więc on był w szoku, że w ogóle ja takie pytanie zadałam. Czy nie byli ludzie, którzy robili to na pokaz, dlaczego, z jakiegoś powodu? Czy byli ludzie, którzy to robili, bo czuli taką potrzebę, taką powinność? Albo po prostu to był taki odruch, który oni tego nie definiowali, oni to po prostu robili. I gdy potem z nimi rozmawiałam, to no, oni często mówili, no bo jak to? No to człowiek potrzebował pomocy. I tak to się działo, po prostu, spontanicznie.
1: Tak to się snuje, ta opowieść, proszę państwa. Dzisiaj rozmawiamy w ramach cyklu Echa Historii o tym, jak Polacy ratowali Żydów. Gościem Nocnych Światła jest dr Barbara Stanisławczyk, socjolog, reportażystka, publicystka, autorka książki zatytułowanej Poza strachem. Półmetek Nocnych Świateł nam minął przed momentem, to też jak zwykle o tej porze krótka przerwa na muzykę i wrócimy do państwa na dalszy ciąg rozmowy po piosence.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od 6 minut mamy wtorek, 29 września. Nocne światła od ponad godziny trwają i niespełna godzina. Druga część programu nam pozostała do końca dzisiejszego wydania. Zerwaliśmy już kartkę z kalendarza, ale temat ten sam. Rozmawiamy tego wieczora w cyklu Echa Historii o tym, jak Polacy ratowali Żydów. Gościem Nocnych Świateł w ten wieczór jest pani dr Barbara Stanisławczyk, socjolog, pisarka, reportażystka, publicystka, autorka książki zatytułowanej Poza strachem. To wtedy, gdy działo się tyle nieszczęścia, to może te osoby, które ratowały Żydów, uważały się za bohaterów. A może przeciwnie. A może uważały swoje zachowanie za coś zupełnie zwyczajnego. Tak natknęło mnie do postawienia takiej myśli, tutaj pod dyskusję, podania jej. To, co pani powiedziała o tych osobach, które wcale nie miały ochoty starać się o medale, o odznaczenia, o jakiekolwiek laury za to, co zrobili. Czy więc byli bohaterami, uważali się za takich, czy po prostu było to coś, co w ich ocenie po prostu trzeba było zrobić i koniec, bez dyskusji?
2: Oni się za bohaterów nie uważali. Oni w ogóle tymi kategoriami nie myśleli. To my ich powinniśmy uważać za bohaterów. Ale też jakby ważne jest, ja zadałam sobie w pewnym momencie pytanie, kiedy pracowałam nad tymi historiami, kiedy rozmawiałam z ludźmi, właśnie takimi, którzy mając dzieci, małe dzieci, będąc w ciąży, narażali się, poświęcali. Zadałam im i sobie takie pytanie o warunki moralne, to znaczy, gdzie leży moralność w takiej sytuacji? Co człowiek powinien zrobić w takiej sytuacji i kogo mieć bardziej na względzie? Czy na przykład bezpieczeństwo własnego dziecka, które narażane jest często niepytane o zdanie, bo rodzice z małymi dziećmi nie rozmawiali na ten temat. Tym bardziej, kiedy z dziećmi, które były w łonie matki, ale już je narażali wtedy. Czy wolno poświęcić własne dzieci dla ratowania kogoś innego? Czy wolno bez ustalania narazić na przykład wieś na spalenie, ratując kilka osób? Ja nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, ale myślę, że te pytania powinny, że ten aspekt moralny powinien wybrzmiewać, zwłaszcza gdy tak łatwo się rzuca oskarżenia i oczekuje takiej pomocy totalnej. No ale czy nam wolno z perspektywy tych wygodnych foteli, bezpieczeństwa, tego szafowania właśnie takimi powinnościami czy nakazem moralnym, że to powinieneś, czy tamto powinieneś, czy my powinniśmy. Czy w ogóle wolno takie nakazy nam teraz wydawać, oczekiwać, żądać i rozliczać? I czy wolno nam nie brać pod uwagę tych różnych aspektów moralnych, choćby tego, o którym wspomniałam? A tak mało tego jest w przestrzeni publicznej i w opisach tamtej rzeczywistości. Więc wracając do pana pytania, ci ludzie wszyscy, z którymi ja rozmawiałam, żadne z nich nie czuło się bohaterem w sensie definiowania tego. Oni myśleli, żeby przetrwać. Oni się czuli związani na śmierć i życie często z tymi ludźmi, których ratowali. I nie dlatego, że tak bardzo ich kochali, bo przecież często to byli obcy ludzie. Te związki się jakby tworzyły, bo to zagrożenie to wytwarza pewną więź, nawet silną bardzo więź. Ale to było takie, jak ja to nazwałam, bliźniaczy związek. Oni byli zrośnięci nie plecami czy jakąś częścią ciała, tylko groźbą śmierci. Oni jechali na jednym wózku, co często w sytuacji właśnie takiej, sprawdzam, w sytuacji krytycznej okazywało się tak, że ginęli wspólnie. Nawet tak historię opisuję.
1: No to w tym kontekście wydaje mi się zasadne postawić taką myśl. Jak często taka decyzja o pomocy była spontaniczna, a jak często wynikała na przykład z wcześniejszych relacji sąsiedzkich, zawodowych czy przyjacielskich? Na przykład czy znajomość przed wojną miała znaczenie? Czy łatwiej było pomóc kogoś, kogo się znało od lat?
2: Tak, zdecydowanie to miało znaczenie, choćby dlatego, że ufało się tym ludziom, że jednak czuło się bliskość, że, no, że jakoś się ci ludzie rozumieli, porozumiewali. Zdecydowanie te kontakty przedwojenne, takie bliższe kontakty miały zdecydowane znaczenie i zwykle przeważały za pomocą, za niesieniem pomocy. W przypadku ludzi kompletnie nieznajomych, no to w sytuacji wojny to my nie wiemy, kogo ratujemy. To znaczy my, ci, którzy decydowali się tak, na taką pomoc, to nie wiedzieli, kogo ratują. Przecież byli bardzo różni ludzie, udający kogoś, no, uciekający przed czymś, no często nieuczciwi ludzie. Także w sytuacji takiej wojennej pożogi decyzja, żeby uratować kogoś zupełnie nieznajomego i to tak decydować się na czas dłuższy i narażać się, no to bym powiedziała, to jest heroizm rzeczywiście już chyba najwyższy. Te sytuacje, kiedy ratowano ludzi, których się znało, no na przykład rodzina takich dziedziców, posiadaczy ziemskich, nie wiem, 700 hektarów chyba ziemi mieli, stawów rybnych i oni współpracowali z 7-osobową rodziną Konów, wspólnie produkowali, wytwarzali, hodowali ogórki i jakoś się potem przetwarzali w beczkach, ogórki kiszone, jakieś tam jeszcze inne. I ta współpraca przebiegała idealnie na linii właśnie na polu tej współpracy zawodowej. Ale proszę sobie wyobrazić, że oni przez te wszystkie, nie wiem, 15-20 lat wspólnej pracy i wspólnego działania, oni nigdy nie siedli przy wspólnym stole. Ja im zapytałam pytanie, ale dlaczego? Oni się lubili, oni się szanowali. A ja zapytałam, ale dlaczego nie siedliście razem do stołu nigdy? I to wywołało wśród tych państwa, u tych państwa wielkie zdziwienie. No mówią, ale jak to? No w ogóle ani oni o tym nie myśleli, ani my. To były tak różne kultury, że nawet współpracując ze sobą na polu zawodowym, nie było takiej potrzeby oczekiwania, ani dopuszczenia myśli, że razem usiądą do stołu. I nie wynikało to z niechęci jedno do drugiego, wręcz przeciwnie, bo później w czasie wojny ta rodzina dziedziców, oni ich przechowali, całą 7-osobową rodzinę, oni ich żywili. A później po wojnie, kiedy się role zamieniły, już tak pod koniec wojny, kiedy dziedziczka poszła nad ten bunkier, tak uchyliła klapę i wyszedł ten Kon najstarszy, blady, chudy i przerażony, gotowy, żeby się poddać już, bo już miał tak dosyć siedzenia kilka lat w tym bunkrze pod ziemią, to pani dziedziczka powiedziała, ale niechże się pan już nie martwi, ruszyło się pod Stalingradem, za chwilę zamienimy się rolami, to my tu wejdziemy, a wy wyjdziecie. Prawie, że tak się stało, to znaczy role się w istocie zamieniły, ale co ważne, również wtedy Konowie próbowali i często pomagali właśnie dziedzicom. 24 kilometry biegł Szymon Kon, żeby powiadomić dziedzica, żeby nie wracał do swojej posiadłości, bo tam już na nich bolszewicy czekają. Poszedł do Hilarego Mińca, prosząc, żeby ich jakby oszczędzono. W czasie wojny z kolei dziedzice się narażali i dużo zrobili, żeby szli z kolei do Niemca, który stacjonował w pobliskim dworze i tam próbowali się za Konami wstawić, ale Niemiec powiedział tylko, proszę nigdy więcej o tym nie mówić i dał im do zrozumienia, że ta prośba nie może być zrealizowana i że mogą się tym narazić. Podobnie było w sytuacji spotkania z Mińcem po wojnie, ale te próby są ważne, że one miały miejsce. I jednocześnie właśnie te oddzielne kultury. I to też było przeszkodą dla pomocy Żydom w czasie wojny. Tak bardzo różna kultura, która jakby utrudniała pomoc.
1: Pozwolę sobie znowu sięgnąć pamięcią do fragmentów książki Elżbiety Isakiewicz Piekło Ocalonych. Dlaczego to robię? Bo tam miała miejsce taka bardzo niezwykła, opis takiej niezwykłej kryjówki, no bo zdarzało się, że to były jakieś piwnice, bunkry, podwójne ściany i tak dalej, ale po raz pierwszy przeczytałem tam o tym, że ktoś ukrywał się w kominie. W takim kanale dolotowym do komina. Więc dlaczego o tym mówię? Bo chciałem zapytać panią, co właściwie musiało się wydarzyć w domu, żeby przygotować miejsce dla osoby ukrywającej się nawet niewiele miesięcy, czasami dziesiątki miesięcy, by nie powiedzieć lat.
2: Bardzo różne sytuacje, w zależności jaki to był dom. Jeżeli to był duży dom, na przykład opisuję historię uratowania rodziny takiego boksera Rotholca, Stanisława Rotholca, znanego przedwojennego boksera. On był policjantem żydowskim w getcie, więc nie był osobą, którą jakby pierwszą, której moralnie należałoby nieść pomoc, ponieważ policjanci żydowscy to byli tą grupą, która wyniszczała własny naród, która jakby dostarczała transportów na Urszlachtplatz, która wyciągała z domów Żydów i wydawała, która pałkowała i tak dalej, i tak dalej. Czyli to nie była grupa osób, które się dobrze zasłużyły w czasie wojny, wręcz przeciwnie. A jednak te przedwojenne relacje z klubu bokserskiego sprawiły, że polska rodzina, dwóch braci, zdecydowało się na właśnie pomoc. Jeden z nich zapłacił życiem, ale jak wyglądała kryjówka, którą w pewnym momencie wspólnie zbudowali razem z tymi przechowywanymi Żydami, między innymi właśnie Stanisławem Rotholcem. Tu czynnikiem były pieniądze, które Żydzi mieli i mogli wynająć mieszkanie przy ulicy Grzybowskiej, duże mieszkanie z poddaszem i to poddasze zostało tak zabudowane, że część z takimi oknami w dachu, no to była taka część, do której się wchodziło po prostu zwyczajnie schodami, ale druga część tego strychu, już taka niższa część, to była właśnie taką dobrze zakamuflowaną skrytką i tam się wchodziło poprzez toaletę, poprzez łazienkę toaletę. W suficie toalety był wycięty taki duży otwór, odpowiednio zabudowany, ale ruchomy, także spuszczana była drabina i w razie alarmu, w razie jakiegoś niebezpieczeństwa, to Żydzi, którzy spędzali czas normalnie w mieszkaniu na dole, to w ciągu potrafili, tak jak mi powiedział właśnie ten jeden z tych braci pomagający, przechowujący, powiedział, że w ciągu 30 sekund kilka osób, kilku tych Żydów po prostu potrafiło szybciutko wejść na ten strych i tam przeczekać niebezpieczeństwo. Ale to były komfortowe warunki, kiedy były pieniądze i kiedy można było lokal wynająć. Kiedy matka tego Zdzisia Mańkońskiego, właśnie tego młodszego z braci, no wtedy to był 16-17-letni chłopiec, kiedy ta decyzja o tej pomocy zapadła i on się w to bardzo intensywnie włączył. To był przecież młody chłopiec. Jego matka, której wypożyczono od jakichś bogatszych ludzi ubranie i ten odpowiednio też ubrany Zdzisio razem z matką poszli i wynajęli mieszkanie, bo gdyby poszli tak normalnie ubrani jako biedni warszawiacy, no to wzbudziłoby to natychmiast podejrzenie. Więc musiały istnieć warunki, żeby to miejsce, ta skrytka, ten jakby to miejsce przechowywania było odpowiednio wygodne. Ale były też miejsca pod podłogą, były za szafą, przecież słynna szafa, czy za szafą, w której przechowywano ludzi, jakiś właśnie, no komin również się zdarzał, stodoły, obory, bunkry w ziemi, czy tak jak rodzina Konowie, dla których dziedzice przygotowali taki schron wokół przystawach. I bardzo bezpieczny schron. Tam mieli i kuchenkę gazową, i tam sobie gotowali, i mieli pierzyny, i tam sobie przez kilka lat żyli w miarę normalnie. No także żyli, kilkosobowa rodzina, sześciosobowa, tam czy siedmiu przetrwała całą wojnę. Od momentu, kiedy ta decyzja o 42 roku tak naprawdę. Więc tyle możliwości było, że że jakby nie opowiemy wszystkich przypadków. One były bardzo, bardzo, bardzo różne i bardzo wymyślne często. A było też tak, że opisuję taki dom, tak zwany zażydzony dom, jak to tytuł jednej z tych reportaży, który ja napisałam. Przy ulicy Raszyńskiej stojący do dziś dom, mieszkający tam, no pewnie już nie żyjący, a może jeszcze żyjący, ludzie, którzy właśnie w czasie wojny, których rodzice przechowywali, Żydów, no to przez ten dom przewinęły się tłumy, ale to nie byli ludzie, którzy cały czas, Żydzi, którzy cały czas się ukrywali. Oni często mieli nie semickie rysy, ale bywali tacy, którzy mieli semickie rysy. Na przykład żona miała rysy niesemickie i ona wychodziła, ona robiła zakupy, ona różne rzeczy załatwiała, a jej mąż, który miał, no jak to opowiedzieli mi moi rozmówcy, wręcz karykaturalne rysy semickie, on się ukrywał w tym mieszkaniu. Państwo, którzy wynajmowali pokoje czy część tego mieszkania dla właśnie różnych osób w czasie wojny, wśród tych wynajmujących było bardzo wielu Żydów. Tam się przewinęły całe tłumy przez ten dom, a gospodarze udawali często, że nie wiedzą, komu wynajmują. Pani gospodyni była nauczycielką języka niemieckiego, w związku z czym na drzwiach był właśnie taki szyld, taka tabliczka, że jest to nauczycielka niemieckiego, w związku z czym Niemcy mieli już respekt, ale kiedyś przyszli i tam indagowali właśnie na okoliczność tych wynajmowanych pokoi i lokatorów, no więc ona takim wręcz apodyktycznym tonem w pięknym języku niemieckim mi odpowiedziała, że oni po prostu zwyczajnie odeszli. I to był taki też sposób przechowywania, ale nawet w tych dobrych warunkach zdarzały się sytuacje, czy taka bym powiedziała lekkomyślność tych, którzy byli przechowywani, czy tak jak tam wynajmowali to mieszkanie, że ginęli często w sposób bezmyślny. Żona Żydówka poszła do fryzjera, a mąż oglądał kapelusz, który wcześniej kupili razem z żoną i tak patrzył na ten kapelusz, podnosząc troszkę rękę, unosząc lekko rękę ku górze i w tym czasie nadleciał samolot i widocznie wypatrzyli, myśleli, że to jakiś znak szpiegowski lub jakiś inny znak i po prostu zwyczajnie ustrzelili tego męża z tym kapeluszem, więc jakby głupszej śmierci nie można sobie wyobrazić, prawda? Więc tu grała taka przezorność, bym powiedziała, miała ogromne znaczenie również.
1: Krótką przerwę zrobimy. Dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach w cyklu Echa Historii o tym, jak Polacy ratowali Żydów. Opowiada o tym państwa i mój gość, dr Barbara Stanisławczyk jest z nami. Pisarka, reportażystka, autorka książki Poza strachem. Piosenka, potem wracamy na dalszy ciąg tych historii, które są tragiczne, jak państwo słyszą, ale jesteśmy zobowiązani, żeby o nich pamiętać i temu też służy i ta książka, i wiele innych, które o tym mówią.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne światła.
1: Jak Polacy ratowali Żydów? O tym dzisiaj rozmawiamy w cyklu Echa Historii. Dr Barbara Stanisławczyk, socjolog, pisarka, reportażystka, autorka książki Poza strachem, jest gościem tego wydania Nocnych świateł. Czy ukrywający się Żydzi w jakiś sposób podlegali napięciom? To jest więcej niż pewne. Sama pani o tym mówiła, że funkcjonowali psychicznie no, w trudny sposób, można powiedzieć. Trudno mówić o jakimkolwiek komforcie, chociażby elementarnym, kiedy nie można normalnie rozmawiać, poruszać się, czy kontaktować się niejednokrotnie z rodziną. Ale czy to rzutowało również na jakieś konflikty i napięcia, które pojawiały się między osobami ukrywanymi, a pomagającymi?
2: Zdecydowanie tak. Często, zwłaszcza po wojnie, okazuje się, że powodem animozji, czy niechęci, czy często jakichś konfliktów nawet, czy zerwania znajomości i tych relacji, były drobne rzeczy, które nakładały się na tamtą tragiczną sytuację i urastały do rangi wielkiego problemu. Ale przede wszystkim to Polacy ratujący Żydów byli świadkami ich największego upokorzenia, ich intymności szarganej, niszczonej, ich takiego doprowadzenia do stanu często wręcz no niemalże ze zwierzęcenia, kiedy byli no właśnie uciekali jak te zaszczute zwierzęta, kiedy musieli swoje najintymniejsze jakby potrzeby realizować lub nie realizować, ale jeśli realizować, to no często właśnie no na oczach tej przechowującej rodziny. Często były to sytuacje i dla jednych, i dla drugich trudne, ale to bycie, rola świadka tych największych upokorzeń, to jest bardzo trudna rola. Trudna rola tego, który ma świadka tych największych upokorzeń. Więc oczywiście, no, czy można mówić o symetrii? No, pewnie zależy, w których sytuacjach. Na pewno skazani na śmierć byli z samej definicji, że są Żydami, Żydzi. No, Polacy byli tymi, którzy w drugim rzędzie byli skazani. W pewnym momencie także

0: też powiesiliśmy finansowo, ale jakby nie ma co tutaj jakichś znaków równości czynić. W sytuacji ratujący, ratowany, ten czynnik upokorzenia na pewno grał ogromną rolę. Drugim takim czynnikiem, który determinował późniejsze relacje, to były właśnie często drobne sprawy. Niewygoda, ktoś komuś czegoś nie dał, ktoś wziął pieniądze, nie oddał, za dużo oddał, za mało oddał. Na przykład opowiem sytuację, która jest wręcz symboliczna i stała się tytułem całego pierwszego wydania książki, czyli 40 twardych. 40 twardych to są dwie złote dolarówki. I te dwie złote dolarówki to jest w ogóle opisana historia ich i bardzo skomplikowana, to już nie będę Państwu teraz tutaj mówić, ale Stanisław Rotholz, ten bokser, którego ratowali dwaj bracia, on te dwie złote dolarówki przetrzymał przez całą wojnę, przez czas Powstania Warszawskiego, kiedy razem ze Zdzisławem Mańkowskim, tym młodszym bratem ratującym Rotholza, bo reszta już została wymordowana, wybita, czyli zarówno rodzina Rotholza, jak i brat Zdzisława, oni zostali zamordowani, zostali oni we dwóch, oni dwaj. Przeżywali głód w czasie Powstania Warszawskiego, ukrywali się gdzieś w jakichś ruinach i były dni, kiedy pili tylko pół litra maślanki we dwóch, bo tylko tyle Zdzisiek mógł zdobyć. I te dwie złote dolarówki, nawet jedna rozmieniona na drobne i kawałeczek tej złotej dolarówki, mogłoby naprawdę ich uratować od tego głodu. Mogło im zapewnić lepszy dużo komfort życia niż mieli. Ale jednak to był dla Stanisława Rotholza to był najwyraźniej symbol przetrwania, bo on tego nigdy nie wydał. I później po latach, kiedy syn Rotholza odwiedził Zdzisława Mańkowskiego i o tym rozmawiali, to syn Rotholza powiedział: ojciec nigdy tych dwóch dwudziestu dolarówek nie wydał. Przechował je przez całą wojnę. Na co Zdzisław Mańkowski powiedział: to ja je przechowałem, bo kiedy staliśmy pod murem na Placu Bankowym już po upadku Powstania Warszawskiego i zesmani jakby tak przechodzili wzdłuż tego szeregu powstańców i tych mieszkańców Warszawy i zbliżali się do Rotholza i on wtedy niemalże się osunął w ostatniej chwili do drugiego szeregu, go ściągnęli, bo okazało się, że tym SS-manem był też bokser, z którym Rotholz stoczył pojedynek w 1936 roku i powiedział: on mnie zna, szepnął Mańkowskiemu, on mnie zna jak własną kieszeń. Jakoś się uratował, jakoś mu właśnie stojący obok i ten Zdzisio Mańkowski pomogli, że postawili go do pionu i wtedy Rotholz przekazał te dwie 20-dolarówki Mańkowskiemu, Zdzisiowi i on przez obóz później w Niemczech je przechował. Wracając do Polski, oddał Rotholzowi te dwie 20-dolarówki. Tamten nigdy ich nie wydał. To był dla niego najwyraźniej symbol przetrwania.
1: No niesamowita to jest historia, rzeczywiście. No o tym, że niestety pomoc w niektórych sytuacjach zakończyła się tragicznie, to wiemy z książki, mówiła Pani o tych historiach, ale czy spotkała również Pani historię osób, które chciały pomóc, ale w pewnym momencie się wycofały?
0: Te historie, które ja opisuję, to są takie do końca, ale są historie pośrednie, które jakby napotykam, opisując te zasadnicze historie, napotykam na takie, które były podobne, gdzieś po drodze moi bohaterowie się z nimi zetknęli lub jakoś są zapętlone z tą zasadniczą historią. Tak, takich historii było dużo, chociażby dlatego, że miejsce było spalone lub sąsiedzi zaczęli podejrzewać i się bać. Ten lęk ludzki był bardzo silny jednakże, że na przykład sami Żydzi się wyprowadzali, bo uważali, że tu jest miejsce spalone, że może gdzieś indziej będzie im bezpiecznie, że przechodzili właśnie gdzieś dalej. Zdarzało się na wsiach, że brakowało jedzenia zwyczajnie. No i wtedy musieli z tej pomocy zrezygnować. Tych sytuacji takich trochę było, ale zwykle taka decyzja, żeby powiedzieć: wynoście się, to ja z takimi się nie spotkałam, albo było ich raczej mało. Jednak te związki się tworzyły, to znaczy wygnanie kogoś, kogo życie zależało od pomocy, kiedy już na tę pomoc się ludzie zdecydowali, no to było bardzo trudne. To jednak to sumienie ludzkie jest silnym instrumentem i ono działało bardzo silnie w czasie wojny, wiedząc, gdzie są ci Żydzi wyganiani. Na pewno są sytuacje, że tak było. To na pewno to jest, życie jest skomplikowane na co dzień, dziś również, a co dopiero w czasie wojny. To na pewno takie przypadki były, ale jeśli teraz przebiegam myślą, pamięcią po historiach, które ja opisałam, to one, żadna z nich nie miała takiego momentu właśnie wygonienia, wyrzucenia. Na przykład Gajówka, którą opisuję, to w pewnym momencie, ponieważ tam przychodzili jakowcy, ale tam w związku z tym, że przychodzili jakowcy, po jedzenie, przenocować, przeczekać lub zrobić zasadzkę na Niemców, to przychodzili również Niemcy, więc to Niemcy. To był taki punkt, bym powiedziała, właśnie taki, gdzie przejściowy, gdzie się tam różni ludzie przewijali. I do tego miejsca zgłosił się właśnie ten Izrael Wegweiser i on tam długo nie mógł być zwyczajnie przechowywany. Ale ci ludzie nie wyrzucili go, powiedzieli: znikaj i nie chcemy o tobie wiedzieć. Oni skontaktowali się z znajomymi z sąsiedniej wsi i wspólnie znaleźli kryjówkę i wykopali bunkier w lesie w pewnym momencie i tam ten Wegweiser się tam przechowywał, a oni donosili mu jedzenie. On zresztą z tej kryjówki z lasu, jak już było zimno, to często wpadał do domu takich właśnie w tej sąsiedniej wsi, takich państwa Kieszków i tam nagle ci chłopcy, no wtedy chłopcy, nagle w nocy czują, że właśnie przychodzi jakiś ktoś do ich łóżka, a to Wegweiser wskakiwał do ich łóżka, żeby się ogrzać. Więc nie pytając o zgodę, a nie był wyrzucany. Ale też w tej historii jest taki tragiczny moment, taki zupełnie niezrozumiały dla tych gospodarzy, czyli dla tych państwa Kieszków, dla tego ojca szczególnie i jednego z braci. Bo była taka sytuacja, że w sąsiednich gdzieś w okolicy Nowego Miasta jeszcze tam gdzieś były spalone wsie i rozstrzelania iluś tam całej dużej grupy mieszkańców tych wsi za pomoc udzielano. No i w tej wiosce, w tym Przewodowicach, którą ja opisuję, gdzie się ukrywał między innymi ten Wegweiser, dochodzi do paniki. Na wiejskim zebraniu ktoś rzuca hasło, że tam właśnie palą za pomoc Żydów, a tutaj właśnie Żyd się przechowuje, czy Żydzi się przechowują. Wybuchła, co Gustave Le Bon opisywał w psychologii tłumu. Zadziałała psychologia tłumu, doszło do paniki. I w tej panice wystarczyło jak iskra, po prostu zapalona jeden głos i poszło. I tego, to nie Wegweisera, tylko innego, schwytano i oddano właśnie Niemcom. I później po wojnie ten syn tych państwa Kieszków, którzy Wegweiserowi pomagali, a ich drugi syn urządził pościg za innym przechowywanym Żydem. On został aresztowany po wojnie, groziła mu nawet może kara śmierci. I Wegweiser wtedy go uratował. I ja zadałam temu gospodarzowi, temu panu Kieszkowi, dlaczego ten brat tak się zachował. Przecież ukrywaliście, nawet pod własną pierzynę przyjmowaliście tego Wegweisera. Dlaczego gonił tamtego? I oni nie potrafili tego zrozumieć, a nie wytłumaczyć. Powiedzieli, on był w takim stanie, że po prostu trzeba by go było, nie wiem, jakiś stan takiego lęku, szału, czegoś takiego. Coś niezwyczajnego, co właśnie opanowało tę grupę tych ludzi na tym wiejskim zebraniu. Więc zachowania ludzkie w tamtych tragicznych momentach były nieprzewidywalne kompletnie. Z jednej strony ratunek, a za chwilę ta sama rodzina, ten członek tej samej rodziny goni drugiego i wydaje Niemcom. Jak to wytłumaczyć? Tylko taką paniką.
1: No tak, łatwych odpowiedzi, jak już na wstępie zaznaczyliśmy tutaj, na pewno być nie może przy tych wszystkich historiach. To też warto chwilę refleksji tutaj snuć o tym, co słyszymy. Za chwilę krótka przerwa i ostatnia już tego wieczora. Po niej będziemy domykać dzisiejszą opowieść, która mówi o tym, jak Polacy ratowali Żydów. To w ramach cyklu Echa Historii, którego gościem jest dr Barbara Stanisławczyk, pisarka, reportażystka, autorka książki Poza strachem. Po piosence wrócimy na ostatnie minuty dzisiejszego spotkania w Nocnych Światłach.
2: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

0: Echa historii dzisiaj w Nocnych Światłach. Rozmawiamy o tym, jak Polacy ratowali Żydów. Opowiada o swojej książce, przede wszystkim o jej treści, ale w ogóle przede wszystkim o bohaterach tej książki. Pani Barbara Stanisławczyk, pisarka, reportażystka, autorka książki zatytułowanej Poza strachem. Zresztą wielu innych książek także, ale dzisiaj akurat tę chcemy omówić. Teraz chciałbym zwrócić uwagę na rzecz następującą, bo wspomniała pani tutaj parę słów o tym, że część osób ratujących Żydów przez dziesięciolecia milczała, ale czy zawsze wynikało to na przykład ze skromności, a może w innym przypadku z traumy, czy może nawet z chęci ochrony własnej rodziny, bo okoliczności były niesprzyjające, czy może z przekonania, że właśnie nie robiło się niczego wyjątkowego, albo na przykład sytuacja polityczna czy społeczna no, nie sprzyjała temu, żeby takie wynurzenia snuć, bo może lepiej byłoby siedzieć cicho.
1: Tak, to prawda. Wiele osób mówiło, że obawiały się opowiadać o tych swoich no, pięknych, bohaterskich doświadczeniach wojennych, ale jednakże mimo to się obawiały. Po wojnie sytuacja no, była wiadomo jaka i oni mówili, no bo czasy były takie, jakie było i nigdy nie wiadomo było, czy można o tym mówić, czy warto o tym mówić. Więc lęk towarzyszył tym ludziom również. Lęk z tego powodu, że pomagali, co jest zupełnie niebywałe, co wydaje się nieprawdopodobne, ale jednakże tak było. Nie wiedzieli, czy to dobrze, czy to źle, że pomagali. Władze się zmieniały, a ten taki aspekt tej pomocy niesionej nigdy nie był taki u nich do końca jakby zdefiniowany w kategoriach poprawności, bym powiedziała, czy też dobra jakoś pojętego. Także nie wiedzieli, czy mogą o tym mówić, czy nie. Czynniki zresztą polityczne trwały bardzo długo i wpływały na relacje między ratującymi a ratowanymi, w związku z tym również i na milczenie. Zaraz po wojnie, no to milczenie spowodowane tym, że właśnie, że lęki, że lepiej nie mówić, lepiej zachować ciszę, ale później w latach 60. po 67. roku, kiedy relacje między Izraelem a Polską zostały, tak jak z całym blokiem komunistycznym, zerwane, to wtedy skończyły się relacje również między ratowanymi a ratującymi. I dopiero w latach 80. one zwykle, kiedy znowu relacje dyplomatyczne zostały nawiązane, to wtedy również ludzie zaczęli się odszukiwać, czy właśnie niektórzy znowu zaczęli pisać listy i szukać swoich wybawców. Nie wszyscy, ale wielu tak, wielu szukało. Również Polacy, którzy ratowali, taką potrzebę mieli, żeby odszukać tych dawnych swoich znajomych.
0: A teraz to właśnie do pani chciałbym skierować takie pytanie, no, można powiedzieć bardziej już warsztatowe niż dotyczące tych historii, bo jak pani opowiada, jak opowiadasz taką historię takich dramatycznych wydarzeń, by nie zamienić ludzkiego cierpienia w literacką sensację? Halo, halo? Coś nam tutaj widocznie przeszkodziło. To momencik. Jeszcze raz w takim razie spróbujemy nawiązać połączenie. Halo, halo?
1: Tak, jestem.
0: Czy pani mnie słyszała? Bo przez moment chyba...
1: Przez moment była cisza, nie słyszałam.
0: Tak, coś mieliśmy tutaj na łączach dziwnego. No więc pytanie powtórzę w takim razie, bo do pani jako reportażystki kieruję tę myśl. No mówiąc najprostszym językiem, jak opowiadać o takich strasznych, dramatycznych historiach, by nie zamienić tego cierpienia, tych ciężkich doświadczeń w sensację literacką?
1: po prostu pokazywać prawdę, całą złożoność. To, na czym mnie zależało, pokazując tę historię, to jest poznać szczegół, poznać motywację, ale poznać też dokładną sytuację. Jak było, dlaczego ktoś coś zrobił, gdzie się co wydarzyło, czyli odtworzyć tamtą złożoność tamtej historii, tamtych czasów, tamtego miejsca. I to wystarczy. Nie trzeba żadnych założeń, jak my to pokażemy, z jakiej strony, czy dobrze, czy źle. Nie trzeba historii upiększać. Trzeba ludzi pokazywać w reportażu i ja takie założenie zawsze przyjmuję, takimi, jakimi one są i historie takimi, jakie one są. I jedyną selekcją, jakiej ja dokonałam, to była różnorodność jakby spektrum społeczne, czyli właśnie jest rodzina dziedziców, jest rodzina chłopska, jest rodzina inteligencji, są różne miejsca Polski. To było jedyne kryterium takiego doboru, a reszta to po prostu to, co się wydarzyło, czyli żywe historie opisane i pokazane w całej ich złożoności. I to wystarczy.
0: Ale jak pani uważa, gdzie przebiega taka granica między dokumentem a interpretacją?
1: W interpretacji, znaczy, no właśnie, w samej interpretacji. Reportaż pokazuje fakty. Nie posługuje się wieloma przymiotnikami. Wystarczą one tam, gdzie są konieczne i niezbędne, a reszta to jest po prostu dzianie się. I jeżeli pokazujemy samo zdarzenie, pokazujemy cytaty z ludzkich wypowiedzi, z opisu miejsca, no to już tam nie ma miejsca na interpretację. No niektórzy twierdzą, że wszystko jest interpretacją, nawet dobór bohatera, nawet zapożyczony cytat czy wypowiedź jest. No tak, no to możemy dojść do jakiegoś absurdu, ale odtworzenie rzeczywistości, odtworzenie faktów nie jest już interpretacją, ani nie jest jakąś fikcją literacką. Jest po prostu reporterskim opisem zdarzenia.
0: A jak weryfikuje pani takie rodzinne opowieści, wspomnienia czy relacje świadków? Na przykład, czy zdarzyło się pani kiedyś odkryć, że taka rodzinna historia, jakaś ponadpokoleniowa, którą pani zna z opowieści, wyglądała inaczej w dokumentach?
1: Zwykle weryfikuję za pomocą wielu pytań różnie zadanych, tak zwane krzyżowe pytania. Zresztą mając już pewne doświadczenie, ale nawet od początku to słyszę się, kłamstwo wybrzmiewa, kłamstwo, znaczy jest bardzo mało ludzi, a praktycznie ich nie ma, którzy idealnie potrafią kłamać. Jeżeli się rozmawia z ludźmi szczegółowo o ich przeżyciach, o ich zdarzeniach, poznaje się wiele szczegółów, to bardzo trudno jest ukryć kłamstwo. Ono wychodzi i wtedy wystarczy zadać pytanie, czasami wprost, dlaczego pani kłamie? Dlaczego pani czy pan to powiedziała? Seria różnych pytań, dociekań. Z historią opowiadaną jest tak, czy odtwarzaną jest tak, że ja często to przywołuję, że to jest jak układanie puzli. Jeżeli te puzle są dobrze utworzone, jeżeli nie ma wypiętrzeń, jeżeli wszystko ze wszystkim się zgadza, sytuacyjnie, logicznie, historycznie i też różne, przecież każda opowieść składa się z iluś opowieści. Nie jest jeden, jedyny bohater. Jest kilka osób, czy kilkanaście, które opowiada daną historię. I wszystkie te opowieści, te elementy składają się na jedną całość i one się muszą ułożyć właśnie w te puzzle, które wypełnią całą przestrzeń bez wypiętrzeń. Że każdy element będzie do siebie pasował. I wtedy, kiedy to się wszystko ułoży, to zarówno autor, jak i czytelnik będą czuli, że to jest prawda. To się czuje, to się widzi. Po prostu logika z tego wybrzmiewa. Życie jest logiczne.
0: Co jest najtrudniejsze w takiej pracy z pamięcią świadków wydarzeń sprzed ponad kilkudziesięciu lat? No, tutaj już sporo czasu upłynęło, a więc mogą niektóre historie, fakty czy wydarzenia, bieg wydarzeń jakoś może się zatrzeć.
1: Czasami się zaciera, ale jeżeli to są takie tragiczne przeżycia, jakich doznawali ludzie właśnie w czasie II wojny światowej, szczególnie na styku tych relacji polsko-żydowskich w tamtym kontekście, to one się tak bardzo nie zacierają. jeżeli zginie ktoś bliski z rodziny, kiedy się przeżywa, tak jak powiedziała pani Maria Błyszczuk-Rozencwajk, 10 razy na godzinę śmierć, to tego się nie zapomina. To nie zapomina się żadnego szczegółu. Ci ludzie opowiadają ze szczegółami swoje życie. A najtrudniejsze w tych opowieściach i jakby w wydobyciu prawdy jest po prostu zderzenie. To są sytuacje, kiedy trzeba tych ludzi zderzyć czasami z ich trudnymi momentami w życiu, z ich trudnymi wyborami, wtedy, kiedy oni tymi wielkimi się na przykład nie okazali. I to są chyba, to są najtrudniejsze momenty, kiedy czasami trzeba im udowodnić, że jeszcze muszą troszkę pogrzebać w swoim gdzieś sumieniu czy w pamięci, żeby dokładnie odtworzyć sytuację. A to jest też, to są też emocje, które z tych ludzi wydobywamy, a następnie musimy z nimi coś zrobić, z tymi emocjami. One wybrzmiewają w czasie rozmowy, ale one są przełożone potem na papier i kiedy rozmówca czyta, to nie zawsze chce się zgodzić z tym, co powiedział, w takim sensie, że pewne rzeczy może chciałby inaczej powiedzieć, albo żeby było coś ukryte, no ale reportażysta nie może na to pozwolić. Czyli tutaj jakby taka negocjacja z bohaterem, że jednak ta prawda musi wybrzmieć. To są często współprzeżycia. Opowiadając czy odtwarzając historię, współprzeżywamy z bohaterem. I on czasami oczekuje od nas, żebyśmy na pewien kompromis poszli, że na przykład pewnych relacji rodzinnych, żebyśmy nie pokazali, żebyśmy dochowali jakiejś tajemnicy. Oczywiście nie robimy niczego wbrew ustaleniom, ale te ustalenia muszą nas zbliżyć do całkowitej prawdy. I to są takie trudne momenty, kiedy tym ludziom trzeba jakoś ich do tego przekonać, że jednak musimy razem przejść przez to i do tych głębin, gdzieś się tam w te głębiny zanurzyć. I czasami to są trudniejsze historie, kiedy oni te rozdarte serca potem jakoś pozostają. I reportażysta musi sobie z tym poradzić, i bohater. To jest też trudne, kiedy opisujemy właśnie niekoniecznie happy endy, że jest coś w rodzaju, zadzierżga się taka bliskość, żeby nie powiedzieć przyjaźń, na czas trwania reportażu.
0: I no tak, ale takie osoby muszą, powinny czuć się bezpiecznie, żeby się otworzyć, prawda? Więc trzeba zbudować jakąś relację.
1: Zaufanie, absolutnie. I tego zaufania nie można nadużyć. Nie znaczy to, że my możemy iść na daleko idące kompromisy, spełniać jak gdyby oczekiwania naszych rozmówców. Naszym zadaniem reportażystów jest napisać po prostu prawdę historyczną, prawdę ludzką również. I to jest zadanie. A czasami to jest, jakby zderzamy się czasami z naszymi rozmówcami, którzy mają inne wyobrażenie o tym, jak będzie to wyglądać. Ta prawda, którą oni sami odkrywają często w czasie takiej rozmowy reporterskiej, czy potem, kiedy o sobie czytają. Także są też takie sytuacje. No, z którymi reportażysta musi sobie radzić. No, to jest też jakby element naszej pracy. To jest fascynujące. To otwiera człowieka, to zbliża do człowieka, ale czasami też bywa trudne, emocjonalnie trudne i właśnie trudne w takich relacjach piszący, opowiadający.
0: Wspomniała pani o bokserze, który jest jednym z bohaterów pani książki. Bokser, który jednocześnie był policjantem w getcie. No więc jest tutaj pewna ambiwalencja, prawda, tej postaci, ale tak. Czy spotkała pani inne osoby, w których można powiedzieć, wystąpiły jednocześnie dwa różne zjawiska? Heroizm, no i pewnego rodzaju podłość. I jak o takiej osobie mówić, żeby nie upraszczać historii?
1: Pokazać taką, no są opisy, ja nawet w swoich tych opowieściach również pojawiają się tacy bohaterowie, jak ten chociażby, o którym ci dwaj bracia. Oni obydwaj przecież pomagali Wegweiserowi, a jednocześnie później jeden z nich zdradził innego i wydał jakiegoś innego Żyda. No to jest też ta złożoność. I teraz rozmawia się z tą rodziną tych Kieszków i trzeba z jednej strony, pokazuje się ich jako ludzi, którzy pomagają, no więc w pewnym sensie bohaterów, a z drugiej strony no jest ta trauma rodzinna i ta tragedia i do tego trzeba też dotrzeć i w pewnym momencie zadać to pytanie o tę właśnie historię, która się wydarzyła. I to jest trudny moment dla tych ludzi. To jest trudny moment, to jest wtedy, to jest moment, który jakieś łzy wydobywa, jakiś, jakieś milczenie, jakieś rozdarcie wewnętrzne, chciałby się o tym nie mówić, ale trzeba o tym powiedzieć. No to trudno, no trzeba, po prostu trzeba.
0: Tak, no to jeżeli dążymy do prawdy, to pytanie, które chcę na koniec postawić, dotyczy też pytania. Czy reportażysta szukający tej prawdy, tego jądra wydarzenia i biegu, prawdziwego biegu wydarzeń, powinien jednak mimo wszystko pozostawić pewne pytania bez odpowiedzi?
1: Chyba tylko wtedy, kiedy to, nie wiem, naraża życie na przykład, kiedy to zniszczyłoby życie tego człowieka, z którym rozmawiamy, to pewnie tak. Przed tym krokiem trzeba się zatrzymać, dlatego że dla napisania nawet najlepszego reportażu nie warto poświęcać człowieka. No ale to już jest ta ostateczna granica. Wszystko inne jest pewną decyzją. Jeżeli szukamy tego bohatera i on się decyduje na rozmowę, to on się decyduje na wspólne z nami poszukiwanie prawdy. No i te kompromisy no, nie mogą być za dalekie, bo wtedy ta praca cała nie ma sensu. To jest wtedy pewna malowanka, udawanka i no i schodzimy na manowce, tracimy życie, zarówno my, reportażyści, jak i czytelnicy tracą czas, czytając książki tego typu. Więc ja na takie kompromisy nie idę, ale nie zdradzam nigdy swoich rozmówców. Nawet kiedy pisałam takie książki, na przykład o esbekach, to również zachowuję lojalność wobec tych ludzi. Więc jeżeli obiecuję, że na przykład nie zdradzam nazwisk, to tych nazwisk nie zdradzam. Więc na coś się umawiamy, ale nigdy nie zawieram kompromisu kosztem prawdy. Mogę na przykład o pewnej jakiejś intymnej rzeczy nie powiedzieć lub nie dopisać jakiejś rzeczy, która na wydźwięk całej historii nie ma większego wpływu, może byłaby pewnym smaczkiem dla czytelnika czy dla mnie też jako reportażysty, ale to nie skrzywia obrazu tej prawdy historycznej, którą opisuję. Więc tylko na takie drobne, bym powiedziała, kompromisy mogę iść, ale jeżeli miałabym zrezygnować z dociekania do prawdy, to rezygnuję z reportażu, po prostu rezygnuję z tematu. To nie ma sensu.
0: Jakie znaczenie, to już ostatnia kwestia, jakie znaczenie tak w finale miała dla pani ta książka? Co w pani zostawiła? Co takiego do dzisiaj mogłaby pani powiedzieć, że jest tą wartością, która tkwi w pani sercu po spotkaniu z bohaterami tej książki?
1: Odpowiedziałam sobie przede wszystkim na pytanie, no właśnie to pierwsze pytanie, kiedy zabierałam się za pisanie, to była ciekawość. Ja jako Polka w różnych kontekstach często padają oskarżenia, często jakieś no, pochwały, ale częściej oskarżenia. Ja chciałam zrozumieć siebie jako członka tego narodu i chciałam poznać dla siebie tę historię. I dziś jestem o to bogatsza. Jest mi z tym dobrze po prostu, że rozumiem. Myślę, na drodze mojej reporterskiej spotkań wielu z czytelnikami, odzewu, jaki ta książka no, w kilku wydaniach, jakie ona przyniosła, to zobaczyłam, że ona była, jakby na nią czytelnicy czekali, że ona była potrzebna, ponieważ, no niechaj to nie zabrzmi jako pochwała samej siebie, ale wydaje mi się, że ona pokazuje właśnie całą złożoność tamtych czasów i że ja tu nie oszczędzam nikogo, ani Polaków, ani Żydów, że no ona pokazuje złożoność, komplikacje na różnych szczeblach, w różnych sytuacjach i uczuciowe, i polityczne, i społeczne, i kulturowe, tak w czasie przed wojną, bo ja wracam do pewnych takich kontekstów przedwojennych, wojenną komplikację, ale zadałam też sobie pytanie, które mi się wydaje zasadnicze. Co te bliźniacze relacje wręcz, te bardzo bliskie relacje, takie, które powodują, że albo razem żyjemy, albo razem umieramy, co one wywołują, jaki efekt po wojnie, co się z tymi bliskimi związkami dzieje później. No i tu się otwiera puszka Pandory. Tu się okazuje cała złożoność ludzkiej psychiki. Także wydaje mi się, że to jest też ważny taki element, który do tamtego czasu, kiedy ja pisałam tę książkę, nie został dotknięty. Na przykład wdzięczność. Słowo wdzięczność. czym jest wdzięczność, czy ludzie oczekują wdzięczności, czy są w stanie tę wdzięczność okazać, a jeżeli to jak ona wygląda, jak to wyglądało, kiedy te losy po wojnie się odwróciły, kiedy to często na przykład tacy ziemianie czy inni ludzie potrzebowali pomocy, kiedy trafiali do więzień albo groziła im wywózka na Sybir i losy się odwracały. Czy mogli liczyć na tych, którzy wybawili? Wreszcie to są i drobne sprawy, kiedy ktoś na przykład spotyka przypadkiem z tego, którego wybawił i u niego w domu spotyka na przykład srebra z inicjałami rodzinnymi, swoimi rodzinnymi. No i tu się zaczyna rozmowa i tak dalej. Ale to są też piękne historie. Nie chcę powiedzieć, że zawsze było źle, bo są też piękne historie, właśnie małżeństwo, właśnie przyjaźń do końca życia i spotkania i odwiedziny. Było bardzo różnie. Ale to, co się działo później po wojnie, jest kontynuacją tamtej historii. Kontynuacją również losów ludzkich, ale też jest opowieścią o psychice człowieka, o sumieniu człowieka, o konstrukcji człowieka, o człowieczeństwie. Ono przybierało różne barwy i różne formy, i różne postacie, tak w czasie wojny, jak i po wojnie. I wydaje mi się, że jestem z tego zadowolona. Uważam, że to jest ważne. Że to wybrzmiało, że to zostało pokazane. Więc w tym sensie uważam, że ta książka po prostu, że była potrzebna i jest potrzebna. Najpierw dla mnie, a później dla czytelników i oni mi to powiedzieli i za to dziękowali. I to jest ważny taki moment w moim życiu.
0: Bardzo pani dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za książkę, za lekturę poruszającą i za równie poruszającą rozmowę.
1: Bardzo dziękuję również. Zaproszenie. Dziękuję Państwu za uwagę i dobrej nocy życzę.
0: Dziękuję jeszcze raz. Dzisiaj w cyklu Echa Historii rozmawialiśmy o tym, jak Polacy ratowali Żydów, a gościem Nocnych Świateł była dr Barbara Stanisławczyk, socjolog, pisarka, reportażystka, publicystka, wykładowczyni na wyższych uczelniach i autorka książki Poza strachem i wielu innych pozycji. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku, od 23 do 1 spotykamy się na 2 godziny, 4 razy w tygodniu. Jutro spotkamy się ponownie tuż po 23 i dalszy ciąg historii chrześcijaństwa. Profesor Piotr Kosiak będzie z nami, teolog, biblista, wykładowca na Uniwersytecie Civitas i dyrektor Instytutu Witosa. Kolejny fragment tej historii przejdziemy jutrzejszego wieczora. Zapraszam już dzisiaj. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.